0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Na pierwszy rzut ucha mamy dzisiaj liturgicznie kłopot. Z jednej strony bowiem radosny i międzynarodowy Dzień Dziecka, a z drugiej Justyn, męczennik i filozof z drugiego wieku. Tego po prostu nie da się połączyć. Nie da? Chwileczkę, bez żartów. Każdy, kto ma dzieci, wie, że one filozofują na potęgę, a zdecydowana większość rodziców przypomina od czasu do czasu prawdziwych męczenników, więc choćby z tego tytułu święty Justyn to postać ze wszechmiar skrojona pod pierwszy dzień czerwca. I nie chodzi mi o to, że akurat tego dnia roku 165 został ścięty mieczem w Rzymie z rozkazu innego filozofa, Cezara Marka Aureliusza, który dał tym samym posłuch trzeciemu już w tej historii filozofowi, Crescensowi, z którym święty Justyn miał, jak to się mówi, na pieńku. To wszystko jest oczywiście i dziecinne, i okrutne, ale dalekie od tego, co symbolizuje Dzień Dziecka. Dlaczego więc święty Justyn idealnie i pozytywnie pasuje do dzisiejszego święta? Bo, jak czytamy, był umysłem otwartym, pełnym prostoty i optymizmu, co naszym Milusińskim towarzyszy tak długo, dopóki nie zdusimy tego jako mądrzy i pragmatyczni dorośli. Co więcej, święty Justyn był też człowiekiem gorącej wiary, żarliwie broniącym tego, co przyjął. Tak żarliwie, że uważał, iż wystarczy napisać do cesarza i do rzymskiego senatu całą prawdę o chrześcijanach, żeby wszelkie prześladowania ustały jak ręką odjął. No naiwny jak dziecko. Ale zaraz, z drugiej strony, przepraszam, kim mam się stać, by jak Justyn osiągnąć niebo? No kim? No właśnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej w dniu Evangelium Vitae. W całej Ewangelii widzimy, jak Jezus przez gesty i słowa wnosi życie Boże, które przemienia. Takie jest doświadczenie kobiety, która namaszcza wonnym olejkiem stopy Pana. Czuje się zrozumiana, kochana i odpowiada gestem miłości. Pozwala, by dotknęło ją miłosierdzie Boga i uzyskuje przebaczenie, rozpoczyna nowe życie. Bóg żyjący jest miłosierny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Wyspani, gotowi do działania? Słuchajcie, zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy też nowy miesiąc, bo 1 czerwca w kalendarzu. 6 na zegarach to również czas na pierwsze w tym tygodniu, pierwszy dzisiaj i pierwsze w tym miesiącu informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Na części obszaru kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Tegoroczne plany mogą być niższe. Rozpoczynają się przygotowania do przebudowy hali Arena w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolskiej wraca kino na wolnym. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Minister mówił, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
3: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy. Od wielu lat na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
2: Na Podlasiu, na Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły postępowanie, które ma wyłonić autora koncepcji przebudowy hali Arena. Realizacja inwestycji ma nie tylko pozwolić na powrót do areny wydarzeń sportowych najwyższej rangi ligowej, lecz będzie w niej można także organizować koncerty i inne wydarzenia. Jedno ma pozostać niezmienne, ikoniczna dla Poznania bryła budynku. Jego wnętrze zyska nowy standard technologiczny, funkcjonalny i estetyczny. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu. Pierwszy seans kina na wolnym F1 Film odbędzie się już 5 czerwca o godzinie 21.45. Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie. Film, w którym główną rolę gra Brad Pitt, zdobył Oscara za najlepszy dźwięk. Kolejne seanse w każdy piątek do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Leszczyński magistrat zapewni duże dotacje na wymianę ogrzewania w centrum miasta. Dzięki programowi Ciepło dla Starówki właściciele lokali oraz budynków Centrum Leszna mogą zyskać powyżej 40 tysięcy złotych dofinansowania na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczną decyzję podejmą na najbliższej sesji miejscy radni. Nowe regulacje mają zachęcić leszczynian do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne przed zbliżającą się modernizacją płyty rynku.
4: Pierwszy etap inwestycji programu Ciepło dla Starówki obejmie Aleję Krasińskiego, ulicę Łaziebną, część Grodzkiej, ulicę Słowiańską oraz Rynek, a więc naprawdę ścisłe centrum miasta. Już teraz złożono 30 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, aż 28 z nich dotyczy budynków objętych pierwszym etapem programu, a łącznie są to 142 mieszkania i 40 lokali usługowych.
2: Mówi Michał Wiśniewski z Leszczyńskiego Magistratu. Wnioski można składać do 31 sierpnia. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje również o spotkaniu dla zainteresowanych programem. Odbędzie się ono 24 czerwca o godzinie 17 w ratuszu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Patrzymy z Piotrem Wielickim za nasze radiowe okna. No nie zgadza się to dlatego, że jest słonecznie, jest przyjemnie i oby to słońce utrzymywało się do samego końca dnia. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 6, po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami. No właśnie, dzisiaj jest sytuacja bardzo nietypowa, bo ja jestem z wami do godziny nie 10, ale do godziny 9. Od razu mogę zdradzić, tutaj nie będę gdzieś tam tego ukrywać, że od godziny 9 później do godziny 10 będzie z wami Arek Szymański, później od 10 do godziny 14 będzie Tomek Wandel, a potem znowu od godziny 14 do godziny 18 będzie Arek Szymański. Ja jestem z wami nieco krócej niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie razem z dobrym Radiem Emaus i po prostu będziecie dobrze z nami spędzać czas, no bo właśnie o to chodzi w radiu. Naszą rolą jako prezenterów jest to, żebyście przede wszystkim zostawali z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie taki Blast from the Past, czyli grupa Pet Shop Boys i Domino Dancing. Tak patrzę na Piotra Wielickiego, czy Piotr jest fanem Pet Shop Boys. Piotr kiwnie głową, tak czy nie? Oczywiście, Piotr właśnie kiwa głową pozytywnie. Więc dla Piotra i dla was, drodzy słuchacze, Pet Shop Boys na samym początku poranka gramy ten utwór. Miejcie dobry poniedziałek. Dzień dobry. Ode!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Przypowieść Jezusa przypomina piękną pieśń o winnicy zapisaną przez proroka Izajasza. Autor śpiewa przyjacielowi, którym jest Pan Bóg, o jego miłości do winnicy. Słyszymy, jak wiele przyjaciel zrobił dla winnicy. Okopał ją i oczyścił, zbudował wieżę i tłocznię. I podobnie jak w Ewangelii, właściciel nie doczekał się plonów. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Czy jestem Bogu wdzięczny?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 6:00. Za nami na naszej antenie Dua Lipa, także Madonna. Sprawdzamy teraz dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy poniedziałek, 1 czerwca, 152 dzień roku. Dzień dziecka przede wszystkim, więc wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego, no bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi, po prostu może mamy nieco więcej doświadczenia i więcej lat. Jeżeli chodzi o imieniny, dzisiaj obchodzą je między innymi Konrad, Magdalena, a także Paweł. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowych świąt mamy troszeczkę, bo mamy dzisiaj święto służby ruchu lotniczego, mamy dzień mleka, święto bułki, dzień bez alkoholu, a także Światowy Dzień Rodziców. Przysłowie na dziś mamy jedno. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Bogusława Lindy. Warto sobie przypomnieć, co sobie ślubowaliśmy i co obiecywaliśmy, czego chcieliśmy w życiu dokonać i dokąd dojść. Warto to zweryfikować. No i również warto przeczytać takie zdanie jak te od Bogusława Lindy. Dzisiaj mamy, przypominam, poniedziałek, 1 czerwca. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej. Pograliśmy zagranicznie, teraz pogramy po polsku, ale trzymamy się kobiecych wokali. Kasia Klich i Lepszy Model.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

22 minuty zostały do godziny 7. Za nami na naszej antenie Jugoton i Paweł Kukiz, a także Warius Manks. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o korki w stolicy Wielkopolski. Szybki jeszcze rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli S11, S5 i A2. Niewielkie utrudnienia na węźle Poznań-Krzesiny od strony S11. Tutaj musicie trochę uważać i w okolicach węzła Poznań-Luboń wjazd i wyjazd z Poznania czy też z Lubonia. Również tutaj spodziewajcie się niewielkich utrudnień. Spójrzmy teraz na sytuację, jeżeli chodzi o korki. Najpierw ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, niewielkie utrudnienia, umiarkowane utrudnienia z kolei pojawiają się na ulicy Lutyckiej na wysokości przejazdu kolejowego Poznań-Wola. Trasa Niestachowska, umiarkowane utrudnienia, które rozpoczynają się na wysokości Wojska Polskiego. Teraz patrzymy na skrzyżowanie, na dokładnie na ulicę Lechicką, na skrzyżowanie Murtowska-Połapska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Na tym odcinku spodziewajcie się korków w obu kierunkach. No i również na dalszym odcinku Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Jeżeli chodzi o poznańskie ronda, widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie przez rondo Śródka. Największy korek jest na ulicy od strony ulicy Podwala, ale ten korek jest i tak za wiaduktem, więc raczej zbyt długo nie postoicie. Po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego widzę, że trochę postoicie na samym moście Mieszka Pierwszego i właśnie na samej ulicy Wyszyńskiego, no ale to jest spowodowane pracami drogowymi. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, widzę, że w obu kierunkach sytuacja jest opanowana, więc śmiało możecie śmigać w obu kierunkach. Rondo Rataje wygląda tak, że największy korek od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej, a rondo Starołęka widzę, że każdy z dojazdów jest w niewielkim tylko stopniu zakorkowany, także również sytuacja jest opanowana. Spójrzmy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Od strony Hetmańskiej troszeczkę postoicie. Korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego, a jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Jeżeli macie więcej informacji, drodzy kierowcy, czy też drodzy słuchacze, na temat poznańskich dróg, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. Chcemy od razu te informacje przekazać na naszej antenie. Zatem 601 077 033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Również jesteśmy na Facebooku i jesteśmy na Instagramie, więc także tam możecie nam dawać znać a propos utrudnień w stolicy Wielkopolskiej. Nie tylko, bo oczywiście działamy w Poznaniu, ale z drugiej strony również możecie Radia EMAUS słuchać na falach nie tylko w Poznaniu, więc tym bardziej zapraszamy Was do podzielenia się utrudnieniami, no właśnie z Wielkopolski po prostu. Od razu po prostu wszystko przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie The Weeknd i Daft Punk, I Feel It Coming. Za dłuższy moment w okolicach godziny 6.50 pojawi się czujnik smogu, czyli sprawdzimy jakość powietrza w Poznaniu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Szósta 50 na naszych radiowych zegarach, czas na czujnik smogu, czyli sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, a ta jakość powietrza obecnie jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 wynosi prawie 23 mikrogramy na metr sześcienny, ale prognozowane stężenie PM10 będzie prawie o połowę niższe od obecnej wartości, bo wyniesie 12 mikrogramów na metr sześcienny. Jest to bardzo dobra informacja, więc śmiało można korzystać z powietrza w stolicy Wielkopolski. No i również można korzystać z informacji Radio Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki. Te informacje pojawią się punktualnie o godzinie 7, więc zapraszamy Was bardzo gorąco do ich wysłuchania. Zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 7, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznań upamiętni pomnikiem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Sukces wielkopolskich szkół średnich w wielkim finale zwolnionych z teorii. Zbliża się pierwszy w tym roku pokaz plenerowego widowiska historycznego Orzeł i Krzyż. W Poznaniu rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na opracowanie projektu pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Nowy monument ma stanowić integralną część skweru jego imienia. Zwycięska koncepcja została wybrana z grona 6 prac finałowych, wyłonionych wcześniej spośród 18 zgłoszeń. Sąd konkursowy poszukiwał projektu, który w dojrzały i symboliczny sposób łączy wymiar historyczny z nowoczesną formą.
3: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski i jego heroiczne działania. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Lekka forma nie zakłóca osi widokowej na kościół. Wybrany projekt i jego artystyczna forma ma szansę na przyciągnięcie uwagi przechodniów i zaciekawienie postacią pułkownika.
2: Tak przyszły monument opisuje przewodnicząca sądu konkursowego Sara Szynkowska-Welsenk. Jedna z uczennic 6 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, mieszczącego się nieopodal skweru, również nie ukrywa zadowolenia z wyników konkursu.
4: Jest ona trochę mniej czytelna, tam jest trochę więcej symboliki, co daje do myślenia, pozwala analizować i budzi ciekawość. Na projekcie numer 16 jest wszystko opisane i wyjaśnione i uważam, że nie budzi właśnie takiej dużej ciekawości jak 17.
2: Autor zwycięskiego projektu otrzymał główną nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych, a 5 pozostałym finalistom przyznano wyróżnienie. Koszt budowy pomnika szacowany jest na 600 tysięcy złotych. Monument sfinansuje inicjator tego przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszenie Wielki Poznań i Wielkopolska.
1: Informacje z regionu.
2: Aż 3 projekty społeczne uczniów szkół średnich z Wielkopolski zdobyły Złote Wilki w ogólnopolskim finale zwolnionych z teorii. Młodzież z województwa wielkopolskiego znalazła się w gronie najlepszych młodych społeczników w Polsce. Podczas 12. wielkiego finału zwolnionych z teorii, będącego zwieńczeniem ogólnopolskiej praktycznej olimpiady projektów społecznych, Złote Wilki zdobyły 3 inicjatywy realizowane przez uczniów i uczennice szkół średnich z województwa wielkopolskiego. W całej Polsce przyznano 21 złotych wilków, a tak silna reprezentacja regionu pokazuje wysoką jakość inicjatyw przygotowanych przez zespoły z Konina, Kępna i Poznania. W kilku miejscach Leszna pojawiły się nowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów. Na ulicy Nordowicza w pobliżu Placu Kościuszki wyznaczono nowe przejścia dla pieszych, a odcinek od Ronda Inki do Alei Konstytucji 3 Maja został przekształcony w ścieżkę pieszo-rowerową. To kontynuacja trasy dla rowerzystów poruszających się od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Konkolewskiej, która tworzy coraz bardziej spójny system ścieżek rowerowych w Lesznie. Przejścia pieszo-rowerowe wymalowano także przy alejach Jana Pawła II, przy zjeździe w stronę hali Trapez i centrum handlowego Manhattan.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wielkimi krokami zbliża się pierwszy w tym roku pokaz największego plenerowego widowiska historycznego. Od 19 czerwca w Parku Dzieje w murowanej Goślinie widzowie ponownie będą mogli oglądać spektakl Orzeł i Krzyż. To 1000 lat historii Polski zamknięte w 90-minutowym przedstawieniu. Choć scenariusz w głównej mierze pozostaje bez zmian, to w nawiązaniu do 70. rocznicy poznańskiego czerwca reżyser postanowił poświęcić jedną ze scen temu wydarzeniu. Mówi dyrektor Parku Dzieje Marta Mleczko.
5: Opiera jakby narrację tej sceny właśnie o postać Romka Strzałkowskiego. Bardzo poruszające to będzie. No i też warto powiedzieć, że specjalnie z tej okazji ważnej dla nas jest to 13. widowisko właśnie tego dnia, 28 czerwca.
2: Spektakl przygotowuje około 400 wolontariuszy. Prezes Stowarzyszenia Dzieje Tomasz Łęcki podkreśla, że są to osoby nie tylko z Murowanej, Gośliny czy z Poznania.
6: Z Pyzdr mamy, z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przyjechać na próbę do Murowanej, Gośliny i potem wracać.
2: Przedstawienia będą odbywać się w każdy piątek i sobotę aż do 25 lipca.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Znowu według naszych raportów pogodowych jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Razem z Piotrem Wielickim no nie dowierzamy, bo jest słonecznie i to słońce tak wpada przez nasze radiowe okna, że prawie nie widzimy, co jest napisane na naszych komputerach, więc trzymajmy się tego, że jest po prostu słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr solidarnie także jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 9 dzisiaj, także zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment kartka z kalendarza, no ale zanim kartka z kalendarza, no to pogramy również utwór, który mógłby być taką żywą kartką z kalendarza. Tears for Fears, Shout. Tak zaczynamy godzinę 7. Dzień dobry.

0: Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 11 już na naszych radiowych zegarach. Czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzimy, co wydarzyło się 1 czerwca w kalendarzu. 1915 rok urodził się ksiądz Jan Twardowski, poeta, autor m.in. zbioru wierszy Niebieskie okulary. 100 lat temu, równo w 1926 roku, urodziła się Marilyn Monroe, amerykańska aktorka filmowa. Rok 1935. Wielka Brytania wprowadziła obowiązek oznaczania samochodów używanych przez uczących się kierowców literą L od Learner Driver. No i właśnie te L-ki bardzo często widzimy obecnie, również i na polskich ulicach. Rok 1967, urodził się Szymon Majewski, polski dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, a w 2008 roku zmarł Yves Saint Laurent, francuski projektant mody. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna pojawi się już jutro w okolicach godziny 7.10, a ja Was zapraszam, drodzy słuchacze, do informowania nas o różnych utrudnieniach, czy to w Poznaniu, czy to w stolicy, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, to chciałem powiedzieć. 601-077-033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, także również tam nas możecie łapać, tam również możecie nam wysyłać po prostu wiadomości, gdzie najlepiej się nie kierować, czy to w Poznaniu, czy to w stolicy, czy to na wielkopolskich trasach.

0: na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

24 minuty zostały do godziny 8. Za nami Edyta Bartosiewicz i opowieść. A teraz sprawdzamy już, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. I wygląda to tak, że dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, tutaj na podkasie na dosyć spore utrudnienia, jeżeli chodzi o przystanek, o przejazd kolejowy Poznań-Wola, czyli ulicę Lechicką. Tutaj widzę, że w obu kierunkach no niestety również spore utrudnienia. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się jeszcze przed Alejami Solidarności, także również postoicie dosyć długo. Od skrzyżowania Umultowska Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa Lechicka zakorkowana, no i również dalszy odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Wilczak, aż właściwie do skrzyżowania z ulicą Serbską, a nawet inny ten korek przenosi się na Most Lecha, cały czas korki. Patrzymy teraz na poznańskie ronda. Widzę, że rondo Śródka jest najbardziej zakorkowane od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem. Widzę, że również po zjeździe z ronda Śródka postoicie na ulicy Wyszyńskiego. Teraz sprawdzamy łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest źle, ale w drugą stronę postoicie, zwłaszcza od odcinka rondo Śródka, skrzyżowanie Berdychowo-Baraniaka. Rondo Rataje wygląda tak, że największy korek jest od strony Trasy Katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Rondo Starołęka natomiast prezentuje się w ten sposób, że największy korek jest od strony ulicy Hetmańskiej i Mostu Przemysła I. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Od Hetmańskiej postoicie. Korek zaczyna się tuż za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową, a jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, korek zaczyna się, mam tutaj na myśli pętlę Górczyńską, ten korek zaczyna się, właściwie no, to jest dosyć spory odcinek, bo korek zaczyna się za wiaduktem, można by powiedzieć, z ulicami Klinkierową i Ostatnią, więc jeżeli liczycie na płynny przejazd od strony węzła Poznań-Komorniki chociażby, niestety bardzo szybko się przeliczycie. No i jeszcze widzę, że wydarzył się wypadek na Alejach Solidarności, także jeżeli byście dojeżdżali do skrzyżowania z ulicą Mieszka I, weźcie pod uwagę to, że wydarzył się wypadek, no i postoicie przez to nieco dłużej. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu. Ale również zapraszamy do kontaktu z nami 601 077 033 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu i również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, także również tam możecie nas informować o utrudnieniach, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Jesteśmy dostępni dla Was, czekamy na Wasze wiadomości. Dawajcie nam znać, gdzie najlepiej się kierować, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Jeszcze raz, drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie, a za parę minut dokonamy innego przeglądu. Tym razem będzie to przegląd prasy. No ale zanim przegląd prasy, to oczywiście pogramy Various Monks i Orła Cienie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam biegi w Swarzędzu i Jarociny z udziałem prawie 7000 osób. Takiego weekendu jeszcze nie było. A także Warta Poznań awansowała do pierwszej ligi. Po dramatycznym meczu z Resowią i po golu w ostatniej akcji meczu Zieloni wracają na zaplecze Ekstraklasy. Więcej dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Teraz Gazeta Wyborcza. Wierny sojusznik Polski. Człowiekiem roku 2026 Gazety Wyborczej została premierka Danii Mette Frederiksen. Przetrwanie naszego świata zależy od takich ludzi jak pani premier, powiedział w laudacji gość specjalny gali premier Donald Tusk. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Prezydent mniejszości. Karol Nawrocki, trzeci w rankingu prezydentów III Rzeczpospolitej. Eksperci są zgodni, że jest niezależny od PiS i sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej niż poprzednicy. To bardzo dynamiczna i różnorodna kandydatura. Tak w rok po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta RP ocenia go doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Czas teraz na dziennik Gazeta Prawna, który jest właściwie... Dzisiejsze wydanie jest prawie w całości stworzone przez dzieci. Możecie zobaczyć piękną okładkę, pierwszą stronę stworzoną właśnie przez dzieci. A tam takie hasła jak na przykład marzyciele nauki, odkrywamy przyszłość, czy marzenia o świecie bez wojen. Zapraszamy do dzisiejszego dziennika Gazeta Prawna. Nieco innego niż zazwyczaj, ale także zapraszamy do Gazety Polskiej Codziennie, a tam alarm wokół Turowa. Jeszcze przed wygaszeniem działalności kompleksu Turów region może stanąć przed kryzysem porównywalnym z gospodarczym załamaniem Wałbrzycha po likwidacji kopalni w latach 90. Samorządowcy, przedsiębiorcy i organizacje społeczne w apelu skierowanym do premiera Donalda Tuska domagają się pełnych działań, a nawet pilnych działań. Podobne stanowisko zajmują związki zawodowe, które już powołały Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje będą jednak nieco szybciej. Pojawią się one o godzinie 8 rano, a przedstawi je Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Od dziś wyższe limity dorabiania do przedwczesnych emerytów. W Poznaniu zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Dziś jedyny taki dzień w roku, Dzień Dziecka. Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. Od dziś wzrosły limity dorabiania dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z województwa śląskiego Beata Kopczyńska tłumaczy, że próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty, został zwiększony o prawie 256 zł.
3: Przychód do wysokości 6694 zł i 10 groszy nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12431 zł i 80 groszy, to ZUS może zmniejszyć świadczenie.
2: Limitami dorabiania nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Obecnie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje m.in. na Starym Mieście, Wildzie i Łazarzu. Władze miasta pytały mieszkańców i przedsiębiorców, czy podobne ograniczenia powinny objąć wszystkie osiedla. Powinniśmy to prawo zaostrzyć, mówi członkini Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania Sara Szynkowska-Welsenk.
4: Myślę, że jak najszybciej powinniśmy wprowadzić uchwałę, która scala wszystkie te przepisy i daje równość dla wszystkich. Każdy z nas może zakupić alkohol w normalnych porach dnia, niekoniecznie musi to być po 22. Myślę, że będzie to rozsądne. Jest to kierunek wybierany nie tylko przez Poznań, ale przez inne miasta.
2: Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i zapewnić ciszę nocną, a większość poznańskich rad osiedli już poparła ten pomysł. Poznańskie tramwaje odchodzą na emeryturę. Szybkowiec, akwarium czy 105. Tak poznaniacy powszechnie nazywali model tramwaju, który przez 51 lat kursował po miejskich torach. Ostatnie egzemplarze pojazdu zostały właśnie wycofane z regularnego ruchu i będą wykorzystywane jedynie jako rezerwa. Prezes MPK w Poznaniu Krzysztof Dostatni przyznaje, że choć 105 dla wielu poznaniaków była symbolem miejskiej komunikacji i budziła sentyment, miała też liczne wady.
5: Motorniczowie często wysłuchiwali narzekania pasażerów. Panie motorniczy, dlaczego pan latem grzeje? No niestety pan motorniczy latem nie grzał, tylko konstrukcja tego tramwaju powodowała to, że w pewnych przypadkach ciepłe powietrze po prostu z aparatury elektrycznej było nawiewane do środka tramwaju.
2: Mieszkańcy mogli pożegnać 105 w weekend. Na ulicę wyjechały specjalnie przygotowane 3-wagonowe składy. Poznań jest drugim po Gdańsku miastem w Polsce, które całkowicie wycofuje te pojazdy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: To jedyny taki dzień w roku, Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody rozpoczęły się w miniony weekend. Jak co roku nie zabrakło konkursów, festynów, pikników, wycieczek i innych atrakcji. Podobnie będzie dziś. Najmłodsi mówią, że to ich ulubione święto.
6: Będziemy iść na lody ze szkołą.
7: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od wujka babci prezenty. A jak spędzam, no to idę normalnie do szkoły, mam jakieś wyjście do Maka i potem do parku i wracamy.
6: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
8: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
2: Szacuje się, że populacja dzieci i młodzieży, czyli osób do 17 roku życia w Polsce wynosi około 7 milionów osób. To nieco mniej niż 1/5 obywateli kraju.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 16 kresek na plusie. Znowu nasze raporty pogodowe Szukam odpowiedniego określenia, ale trochę nie mam słów na to, bo one nas informują, że jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Patrzymy z Piotrem Wielickim za nasze radiowe okna. Jest słonecznie, jest przyjemnie i... No, drogie raporty pogodowe, brak mi słów dzisiaj na was. Jeżeli chodzi o wiatr, on wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr także jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także dzisiaj, bo nie zawsze tak jest, ale dzisiaj w bardzo dobrym humorze Piotr Wielicki. No i w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 9 wyjątkowo dzisiaj. Mamy nadzieję, że zostaniecie razem z nami. Już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem. Zanim jednak ten program, to pogramy i będzie artysta, który ma wrażenie, że rzadko się pojawia na antenie Radia Emaus, ale przy poranku dobrze jest go zagrać. Ricky Martin, She Bangs. Tak zaczynamy godzinę 8. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
2: Robotnicy winnicy napracowali się przy żniwach i słusznie mogli domagać się swojej zapłaty. Zapomnieli przy tym, że ich praca była możliwa tylko dzięki temu, który założył winnicę i ich zatrudnił. Słusznie możemy pragnąć uznania i nagrody za to, co osiągnęliśmy. Jednak cała nasza praca, kompetencje, charakter, wreszcie życie są możliwe dzięki temu, co dostaliśmy za darmo i niezasłużenie. Warto wracać do pytania świętego Pawła: co masz, czego byś nie otrzymał? Pomyśl, ile w mojej modlitwie jest dziękczynienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także grupa Sound and Grace Idealnie, a także Bratanki i Czerwone Korale. Przed nami punktualnie o godzinie 8.30, pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Czy w dobie internetu potrzebne są nam archiwa? Co możemy w nich znaleźć? Czego nie możemy odszukać gdzie indziej? W przededniu Międzynarodowego Tygodnia Archiwów opowie o tym dzisiaj nasz poranny gość, dr Julia Wesołowska z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Zapraszamy do wysłuchania porannej rozmowy. Zostańcie z nami, start tej rozmowy już o godzinie 8.30, a teraz na naszej antenie Ray i Where is my husband?

0: Lidl, to się opłaca.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Poranny gość.
7: Jutro rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Archiwów i w związku z tym naszym gościem jest dziś pani dr Julia Wesołowska, kierownik Oddziału Popularyzacji Zasobu Archiwalnego Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry.
7: Archiwum wielu osobom kojarzy się z zakurzonymi teczkami, z pracownikiem w jakimś szarym fartuchu. Czy to jest stereotyp, czy trochę jest prawdy w tym?
8: Jak najbardziej jest to stereotyp. Już absolutnie nie jesteśmy zakurzeni. Jest nas coraz więcej. Jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy, więc nie jeden może się zdziwić, przychodząc do takiego archiwum.
7: Czy w dobie internetu, kiedy właściwie mówi się, że wszystko jest w tym internecie, czy archiwa są jeszcze potrzebne?
8: Wydaje mi się, że są niezbędne, bo cały czas ta dokumentacja papierowa do nas napływa i mimo, że coraz częściej korzystamy z dokumentów elektronicznych, to i tak trzeba je gdzieś przechowywać, więc archiwa pewnie będą zmieniać ten profil działalności, ale dalej będą istniały. To prawda, że w internecie jest bardzo dużo i to prawda, że bardzo dużo naszej działalności opiera się na internecie, ale mimo to, co mamy w archiwach, w naszych magazynach, nie jest jeszcze w pełni udostępnione cyfrowo, więc można się niekiedy bardzo zdziwić, że coś, czego wydawałoby się, że nie ma, bo nie ma tego w internecie, jest i to w ogromnej ilości w postaci dokumentacji papierowej w naszych archiwach.
7: Kto przychodzi najczęściej do archiwum? W jakich sprawach? Czego szukają ludzie?
8: Najczęściej to są ludzie związani w jakiś sposób z historią, czyli genealodzy, osoby, które poszukują informacji o historii swojej rodziny, regionaliści, którzy zajmują się swoimi okolicami, miastami, wsiami, województwami, taką historią troszkę bliższą nam samym. Oczywiście badacze, naukowcy, badaczki, ale także osoby, które poszukują informacji w związku z jakimiś procesami sądowymi, jeżeli chodzi na przykład o dziedziczenie, o działki, o informacje dotyczące ich rodziny w kontekście ustalenia na przykład ojcostwa, rodzicielstwa i tak dalej. Więc bardzo ogromny przekrój ludzi. Mamy też oczywiście osoby na wycieczkach, seniorów, uczniów. Wydaje mi się, że codziennie tak naprawdę w tym archiwum pojawia się ktoś inny.
7: Mówiła pani o genealogach, czyli rozumiem, że tam przychodzą tacy, którzy szukają swoich przodków. Można znaleźć jakieś dokumenty, tak?
8: Tak jest. Jesteśmy w stanie stworzyć bardzo przepastne drzewo genealogiczne, ponieważ te materiały metrykalne sięgają tak naprawdę no i XIII wieku niekiedy. Jeżeli jesteśmy dobrzy w poszukiwaniu w takim sensie, że rozumiemy ten język łaciński, bo oczywiście wcześniejsze materiały były tworzone po łacinie, to naprawdę jesteśmy w stanie sięgnąć kilkunastu pokoleń wstecz. Aczkolwiek warto zacząć najpierw od porozmawiania ze swoimi bliskimi. Często babcie, dziadkowie wiedzą dużo na temat swoich rodziców czy dziadków i potem uzbrojeni już w takie informacje możemy iść do archiwów poszukiwać tych aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu.
7: Jak to się odbywa? Ktoś przychodzi do archiwów, może dostać jakieś dokumenty, teczki, czy musi złożyć najpierw wniosek jakiś?
8: Absolutnie nie. Musi się oczywiście zarejestrować jako użytkownik w czytelni, bo co ważne, tych materiałów nie wynosimy na zewnątrz. One są dostępne przez to, że są to oryginały tylko w jednym egzemplarzu, tylko u nas w czytelni. Składamy zamówienie na konkretne jednostki.

0: jednostki, więc musimy się najpierw dowiedzieć, jaką sygnaturę ma dana jednostka, w tym oczywiście pomagają pracownicy. Możemy wypożyczyć takie jednostki nawet 3 razy dziennie, bo tak często odbywają się u nas zamówienia z magazynów, więc jesteśmy w stanie codziennie przejrzeć dość dużo tych materiałów. Jeżeli nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, to tutaj oczywiście wchodzą pracownicy archiwum, którzy pomagają i w czytelni, i odpłatnie wykonują tak zwane kwerendy, czyli poszukiwania archiwalne na zlecenie.
1: Jutro rozpoczyna się, tak jak na początku powiedziałem, Międzynarodowy Tydzień Archiwów i z tej okazji będzie się trochę działo. Nie tylko w samym archiwum w Poznaniu państwowym, ale też przygotowują różne wydarzenia, różne instytucje. Na co by pani zwróciła uwagę? Do czego by pani zachęciła, żeby odwiedzić, przyjść, zobaczyć?
0: Przede wszystkim zachęcam do tych rzeczy, które organizuje Archiwum Państwowe w Poznaniu, czyli 9 czerwca odbędzie się wernisaż wystawy Lepiej, Piękniej, Nowocześniej o ekspozycjach i targach w archiwum w Poznaniu, przepraszam, ale także o tych ekspozycjach i targach na świecie, w których poznaniacy brali udział, więc bardzo ciekawe spojrzenie na to, co dzisiaj dla nas jest codziennością, czyli takie targi i expo, a co kiedyś było fascynującą nowinką, kiedy wchodziło. Druga sprawa to warsztaty związane z Poznańskim Czerwcem, ponieważ w tym roku Międzynarodowy Tydzień Archiwów obchodzimy pod hasłem Archiwa dla Sprawiedliwości, więc te wydarzenia Poznańskiego Czerwca doskonale nam się w nie wpisują. Tak więc zapraszamy osoby na warsztaty dotyczące historii mówionej. Będziemy pracować z materiałami z Archiwum Państwowego w Poznaniu, z nagraniami wywiadów i wspomnień uczestników Poznańskiego Czerwca i będziemy w ten sposób trochę opowiadać o warsztacie historyka, historii mówionej, w jaki sposób takie materiały samemu można tworzyć, ale także o tym, jak ważne są takie materiały nieznane i rzadko wykorzystywane właśnie do historii takich wielkich wydarzeń jak Poznański Czerwiec.
1: Czyli w archiwum można znaleźć nie tylko papier, teczki, ale też mówi pani, że są archiwalne nagrania na przykład uczestników Poznańskiego Czerwca.
0: Tak, oczywiście. Nagrania, fotografie, filmy, to wszystkie te nośniki, które wymieniłam, właściwie przechowujemy. Nie ograniczamy się tutaj absolutnie. Chociaż oczywiście ten papier jest naszym głównym centrum zainteresowania, ale w naszym archiwum można też znaleźć takie ciekawe rzeczy, jak na przykład tłoki pieczętne, w tym najstarszy tłok miasta Poznania z XIV wieku. Także jest to z jednej strony wyjątkowe, a z drugiej w przypadku archiwum wiele rzeczy tam można znaleźć, czasem zaskakujących.
1: Będą warsztaty też stworzenia takich nagrań właśnie na przykład uczestników Poznańskiego Czerwca, czyli będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób, jeżeli ktoś ma w rodzinie na przykład, tak, osobę, która brała udział w tych zdarzeniach, może taką osobę nagrać i przekazać archiwum.
0: Tak, przyjmujemy takie darowizny od osób prywatnych, tworzymy z nich potem archiwa rodzinne, to jest bardzo ważna część naszej działalności, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o tworzenie takich nagrań, to chcielibyśmy uwrażliwić uczestniczki i uczestników na to, żeby tworzyć te materiały przemyślanie, zbudować sobie formularz, stworzyć pytania, które chcemy zadać naszym rozmówcom, po to, żeby to nie była taka rozmowa kierowana czy pod tezę, ale właśnie bardzo ciekawy wywiad, w którym oni ujawnią nam dużo informacji. Wiadomo, że pamięć ludzka działa w ten sposób, że jedne wspomnienia pociągają za sobą drugie, więc chcemy uwrażliwić i nauczyć trochę uczestników warsztatów tego, w jaki sposób takie ciekawe materiały można tworzyć.
1: Tych wydarzeń będzie dość sporo, bo nie będą się odbywały tylko przez tydzień, jak brzmi nazwa, tylko prawie właściwie przez cały miesiąc.
0: Tak jest. Mamy przy współudziale mnóstwo instytucji, nie tylko archiwa zakładowe, ale także biblioteki. Urząd Miasta Poznania w tym roku z nami współpracuje, więc rzeczywiście musieliśmy ten harmonogram rozszerzyć trochę, ale nie było tutaj absolutnie żadnego problemu. Zaczynamy 2 czerwca, kończymy 19 czerwca, więc pierwsze wydarzenia, na które zapraszamy, to wystawy w Bibliotece Uniwersytetowej i w Bibliotece Raczyńskich. Bardzo ciekawe, wybieram się na obie. Jedna dotyczy platformy cyfrowej, którą otworzyła Biblioteka Uniwersytecka. Też oczywiście bardzo ważne i powszechne zadanie dla bibliotek, żeby te swoje materiały również udostępniać cyfrowo. Natomiast wystawa w Bibliotece Raczyńskich nosi tytuł Co czytali Raczyńscy, więc możemy się dowiedzieć nie tylko o tych materiałach archiwalnych, ale też takich zainteresowaniach bibliofilskich naszych przodków.
1: Czyli rozumiem, że warto jak najbardziej odwiedzić archiwum, nie tylko archiwum w tym tygodniu archiwów.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Warto zapoznać się na naszej stronie internetowej z całym harmonogramem. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, część jest na zapisy, także uczulam, że kto pierwszy, ten lepszy. Mamy już takie wydarzenia, które powoli nam się zapełniają, więc warto jest zobaczyć i skorzystać z tej oferty, bo to jest jedyne takie wydarzenie w roku.
1: A zapraszała pani doktor Julia Wesołowska, kierownik oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 9. Za nami pierwsza na dziś poranna, pierwsza w tym tygodniu w ogóle poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobranie Was bardzo gorąco zapraszam. Za nami na naszej antenie także dwa utwory i to prosto z Polski, Sylwia Grzeszczak i Sound and Grace. Kiedy tylko spojrzę, za nami także Kasia Kowalska i Wyrzuć ten gniew. Nie warto tego gniewu trzymać w sobie, słuchajcie, warto wypuszczać te złe emocje, oczywiście w zdrowy sposób. A ja Wam bardzo dziękuję. Dzisiaj poranek nieco krótszy. Kuba Antkowiak się odmelduje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. Od godziny 9 do godziny 10 antenę przejmuje Arek Szymański, za co bardzo dziękuję. My się słyszymy jutro również od godziny 6. No nie również, no bo będę już faktycznie nie do 9 jak dzisiaj. Dzisiaj jest za dobrze aż, tylko właśnie już do 10. Dzięki wielkie za dzisiaj. Miejcie dobry poniedziałek, dobry cały tydzień, a gram na koniec mojego pasma Nelly Furtado i Turn Off The Light. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie. Thank you.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarze punktualnie 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Specjalny samolot leci do Chin po będącą w śpiączce Klaudię. Rozpoczynają się przygotowania do przebudowy hali Arena w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski wraca kino na wolnym. Będąca w śpiączce 24-letnia Klaudia zostanie przetransportowana z Chin do Polski specjalnym samolotem. O podjęciu działań w tej sprawie informował w mediach społecznościowych wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mama Klaudii powiedziała, że choć jest niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa, to jednak martwi się o to, jak córka zniesie transport, bo jej stan jest bardzo ciężki.
3: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe ogólnie dla mnie cała ta sytuacja. Fajnie, że się udało. Bardzo się cieszę, że zrobił to MON, że te środki, które zostały zebrane, pójdą na opłatę szpitala w Pekinie plus leczenie w Polsce, bo to będzie bardzo długie leczenie.
2: Klaudia od ponad miesiąca walczy o życie. Od 15 kwietnia przybywa na oddziale intensywnej terapii. Ma wrócić do Polski 4 czerwca. Zajmą się nią wrocławscy lekarze.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły postępowanie, które ma wyłonić autora koncepcji przebudowy hali Arena. Realizacja inwestycji ma nie tylko pozwolić na powrót do areny wydarzeń sportowych najwyższej rangi ligowej, lecz będzie w niej można organizować także koncerty i inne wydarzenia. Jedno ma pozostać niezmienne, ikoniczna dla Poznania bryła budynku. Jego wnętrze zyska nowy standard technologiczny, funkcjonalny i estetyczny. Według wstępnych założeń obiekt powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu. Pierwszy seans kina na wolnym F1 Film odbędzie się już 5 czerwca o godzinie 21:45. Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, by poprawić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie. Film, w którym główną rolę gra Brad Pitt, zdobył Oscara za najlepszy dźwięk. Kolejne seanse w każdy piątek do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie jest darmowy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Leszczyński magistrat zapewni duże dotacje na wymianę ogrzewania w centrum miasta. Dzięki programowi Ciepło dla Starówki właściciele lokali oraz budynków w centrum Leszno mogą zyskać powyżej 40 tysięcy złotych dofinansowania na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczną decyzję podejmą na najbliższej sesji miejscy radni. Nowe regulacje mają zachęcić leszczynian do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne przed zbliżającą się modernizacją płyty rynku.
4: Pierwszy etap inwestycji programu Ciepło dla Starówki obejmie Aleję Krasińskiego, ulicę Łaziebną, część Grodzkiej, ulicę Słowiańską oraz Rynek, a więc naprawdę ścisłe centrum miasta. Już teraz złożono 30 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, aż 28 z nich dotyczy budynków objętych pierwszym etapem programu, a łącznie są to 142 mieszkania i 40 lokali usługowych.
2: Mówił Michał Wiśniewski z Leszczyńskiego Magistratu. Wnioski można składać do 31 sierpnia. Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje również o spotkaniu dla zainteresowanych programem. Odbędzie się ono 24 czerwca o godzinie 17 w ratuszu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Nawet 22 stopnie mają dzisiaj pokazać termometry w Poznaniu, ale będzie deszczowo. No tylko patrzę za okno i ani jednej chmury nie widzę, więc skąd ten deszcz ma się pojawić? Ale podobno się pojawi, tak mówią synoptycy i warto im ufać, bo zazwyczaj się nie mylą. 25 km na godzinę, taka prędkość dzisiaj wiatru, momentami takie porywy. A jeśli chodzi o jutro, jutro 12 km na godzinę, więc zdecydowanie słabiej. W nocy biometr będzie korzystny, a dzisiaj na razie jest niekorzystny. Jutro natomiast będzie obojętny, więc wszystkie możliwe warianty do dyspozycji. Dzisiaj deszczowo w ciągu dnia ma być, ale w nocy ma być prawie bezchmurne niebo, więc można pooglądać sobie nieboskłon, a dużo tam się dzieje ostatnio, także warto popatrzeć w gwiazdy, pooglądać planety. Jutro natomiast zachmurzenie umiarkowane, a jeśli chodzi o środę, w środę znowu trochę popada, więc coś dla spacerujących, coś dla działkowców, dla każdego coś miłego. Dzisiaj najbardziej intensywne opady spodziewane są około godziny 12. Wtedy deszczowo będzie, ale temperatura wtedy będzie na termometrach w granicach 20 stopni.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Mini konkurs geograficzny w zasadzie już prawie przygotowany. Za 9 minut ruszamy z konkursem, ale to będzie wyjątkowy konkurs, bo rodzice mogą dzisiaj powalczyć trochę o nagrody dla swoich dzieci. Dwa zestawy świetnych książek przygotowane.

0: Poranny konkurs.
1: 15 minut po godzinie 9. Rozpoczynamy poranny konkurs w Dzień Dziecka. Dzisiaj 1 czerwca, Dzień Dziecka, no i stąd też nagrody w konkursie wyjątkowe. Dwa zestawy. Zestawy książek od wydawnictwa Świętego Wojciecha. I to są książki przeznaczone głównie dla dzieci, ale nie tylko, bo tu także publikacje księdza Jana Twardowskiego. Tu między innymi też opowieści o owieczce Magdzie, autorstwa Małgorzaty Górnej, czy chociażby Anny Wołotko. No i myślę, że to te zestawy zadowolą zarówno młodszych słuchaczy, jak i starszych słuchaczy. Niemniej jednak myślę, że to starsi głównie będą tutaj walczyć, ale jak pokazuje doświadczenie, często tworzycie takie zespoły konkursowe i wspólnie, rodzinnie rozwiązujecie rozmaite tego typu zagadki. No tak to dzisiaj też będzie, mam nadzieję, że to ten konkurs dzisiaj sprawi, że gdzieś tam rodzinnie połączycie siły, no i wtedy okaże się, że jednak wspólnymi siłami jesteście w stanie tutaj bardzo dużo zdziałać. Żeby wziąć udział w konkursie, to po pierwsze trzeba wysłać SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze. Dokładnie tyle, złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej kosztuje taki SMS wysłany pod 7148. W treści należy wpisać najpierw słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę następującymi podpowiedziami. Uwaga! Pierwsza podpowiedź. To jest osada w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Lwówek. To jest osada w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Lwówek. Druga podpowiedź. Ma status sołectwa. Ma status sołectwa. Kolejna z podpowiedzi. W XVI wieku była własnością Rozbickich, a od XVII wieku do II wojny światowej była własnością rodziny Łąckich. I uwaga, teraz bardzo ważna informacja. W miejscowości funkcjonuje państwowe gospodarstwo rolne. Funkcjonowało oczywiście państwowe gospodarstwo rolne. Stadnina koni w 1994 roku przekształcona w stadninę koni Skarbu Państwa, a później w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie stadninę tę zlikwidowano. No i uwaga, no i bardzo ważna informacja. W 1870 roku dla hrabiego Władysława Łąckiego zbudowany został tutaj pałac. I ten pałac tutaj jest. W 1870 roku dla hrabiego Władysława Łąckiego zbudowany został tutaj pałac. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Osada w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Lwówek, ma status sołectwa. W XVI wieku była własnością rodziny Rozbickich, a w XVII wieku do II wojny światowej rodziny Łąckich. W miejscowości funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne, stadnina koni. W 1994 roku przekształcona w stadninę koni Skarbu Państwa, później w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie zlikwidowano tę stadninę. No i ważna informacja, w tej miejscowości w 1870 roku dla hrabiego Władysława Łąckiego został zbudowany pałac. Pałac w stylu kostiumu francuskiego, to też taka ważna informacja. No i ostatnim właścicielem był hrabia Janusz Tyszkiewicz Łącki tego pałacu. 15 lutego 2017 roku doszło do pożaru, prawdopodobnie z powodu zaprószenia ognia z kominka, wskutek czego zawalił się strop między parterem a pierwszym piętrem. Częściowo wykonano prace rozbiórkowe zniszczonego i nadpalonego stropu. Ogień nie ogarnął elementów konstrukcyjnych, dachu i poszycia dachowego. To tyle, jeśli chodzi o pałac. Pałac, który tam jest w tej miejscowości. Dzisiaj poszukujecie miejscowości, która jest osadą w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Lwówek. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a później wpiszcie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Dwa zestawy książek, bardzo imponujące zestawy książek. Tam m.in. publikacje autorstwa księdza Jana Twardowskiego, ale też opowieści dotyczące owieczki Magdy, więc myślę, że dla każdego słuchacza coś miłego tam się znajdzie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
2: Piotr Wielicki ze mną w studiu. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Cóż tam dzisiaj, jeśli chodzi o pracę reporterów Radia Emaus, pewnie już gdzieś są w terenie i już działają.
3: Tak jest, oczywiście. Może rozpocznę od Leszna, bo nie będziemy też dzisiaj mówić z okazji tego, że zbliża się Antidotum Air Show w Lesznie.
2: Czyli impreza samolotowa.
3: Samolotowa, tak. I podobno ma być to największa, jak do tej pory w historii, tego typu impreza. 4 odrzutowce z dopalaczami, bo też to wojskowe transportowce. No i tysiące fanów oczywiście tego wydarzenia. 19 i 20 czerwca, czyli już niedługo.
2: To warto sobie zaplanować, szczególnie ci, którzy lubią tego typu emocje lotnicze i obserwacje tych wszystkich niesamowitych maszyn latających. A czy pewnie tam spadochroniarze też będą, bo zazwyczaj też są?
3: Zwykle też są, tak. No zobaczymy, na pewno będzie, no jak zwykle będzie ciekawiej widowiskowo.
2: Czyli o na pewno Antidotum Air Show dużo będzie dzisiaj mówić, na naszej antenie. Co jeszcze?
3: Dalej, powiemy o tym, kto dostanie pieniądze na remont zabytków, ponieważ jest już gotowa lista takich beneficjentów. W tym roku 4 miliony złotych na odnowę zabytków. Wpłynęło 46 wniosków na kwotę 15 milionów złotych i z tego, co wiem, to są 24 obiekty, które dostaną taką dotację, w tym 7 sakralnych i 17 świeckich. Więcej o tym oczywiście będziemy mówić w naszych informacjach.
2: No to ważna informacja, na co pójdą pieniądze tak naprawdę. Będziemy
3: dokładnie
2: wiedzieć,
3: tak,
2: dobrze?
3: Tak jest. Co dalej? No jeszcze mogę krócej tutaj powiedzieć, że dzisiaj będzie finał kolejnej edycji, 18 edycji kampanii społecznej Drugie Życie, czyli tu chodzi oczywiście o transplantację. Powiemy, gdzie już w Wielkopolsce rozpoczął się sezon kąpielowy, czyli gdzie oficjalnie możemy już się kąpać, a są takie kąpieliska już otwarte. O pozostałych będziemy oczywiście też na bieżąco informować. Dzisiaj startuje kolejna edycja rowerowej stolicy Polski. No, czyli chodzi o kręcenie kilometrów dla swojego miasta. I powiemy też o Jeżycach, a konkretnie o to, że mieszkańcy zabiegają o przebudowę właściwie przejścia pod torami kolejowymi. Chodzi im o to, żeby ta inwestycja znalazła się w poznańskim budżecie obywatelskim.
2: Czyli walczą jeszcze o pieniądze na tę inwestycję.
3: Na tę inwestycję, tak jest. I to na ten moment wszystko.
2: Oczywiście, ale oczywiście jeśli coś się wydarzy niespodziewanego, to wy zawsze tam jesteście. Reporterzy Radia Emaus nie śpią, tylko cały czas czuwają, a już najbardziej wydawcy, bo oni są od tego, że tę całą mapę mają i wysyłają wtedy reportera tam, dokąd potrzeba. Piotr Wielicki, poranny wydawca informacji Radia Emaus, bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: A my za chwilę wracamy do konkursu.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs trwa. Możecie dołączyć, możecie spróbować wygrać dzisiaj jeden z zestawów książkowych, dwa zestawy książkowe, w zasadzie z okazji Dnia Dziecka przygotowane, bo tu sporo takiej literatury, która dla dzieci na pewno będzie atrakcyjna, ale nie tylko, bo tutaj także publikacje księdza Jana Twardowskiego znajdziecie w tych pakietach. Dwa pakiety nieco różniące się, one nie są identyczne, takie same, ale publikacje zawarte w tych pakietach od wydawnictwa Świętego Wojciecha. Myślę, że warto spróbować wygrać dzisiaj taki pakiet, bo to jest sporo czytania i sporo ciekawej lektury. Więc jeśli chcecie, to zachęcam. 7148 7148. Ten numer telefonu do waszej dyspozycji. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Za chwilę podpowiedzi przypomnę. Koszt wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i podatek VAT. Dokładnie 1 zł i 23 grosze, a podpowiedzi, które mają was doprowadzić do tego miejsca dzisiaj poszukiwanego, brzmią następująco. Uwaga! Pierwsza podpowiedź to jest osada w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Lwówek. To jest osada w województwie wielkopolskim w powiecie nowotomyskim w gminie Lwówek. Ma status sołectwa. To kolejna podpowiedź. Ma status sołectwa. Teraz historyczne uwarunkowanie. W XVI wieku była własnością Rozbickich. W XVI wieku była własnością Rozbickich, a od XVII wieku do czasów II wojny światowej własnością rodziny Łąckich. Kolejna z podpowiedzi. W miejscowości funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne, czyli PGR. Stadnina koni była tam też. W 1994 roku przekształcona w stadninę koni Skarbu Państwa, a później w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. No niestety stadninę tę zlikwidowano, ale jeszcze jedna ważna podpowiedź. W 1870 roku dla hrabiego Władysława Łąckiego zbudowany został tutaj pałac. Tak, i ten pałac został zbudowany przez Stanisława Hebanowskiego w stylu kostiumu francuskiego. Ostatnim właścicielem był hrabia Janusz Tyszkiewicz Łącki. Koncepcja tego kostiumu francuskiego była reakcją na antypolską politykę pruską, przypominała czasy chwały dawnej Polski z okresu jej bliskich związków z Francją, czego symbolem miała być m.in. postać króla Jana III Sobieskiego. Jego portret znalazł się w głównym wnętrzu pałacu, jakim była dwukondygnacyjna zbrojownia. Pałac jest obecnie pusty, niszczeje z powodu zaniedbania i nieszczelnego dachu. W 15 lutego 2017 roku doszło do pożaru, no i właśnie między innymi wtedy częściowo zawalił się strop między parterem a pierwszym piętrem, no i wykonano częściowo prace rozbiórkowe tego nadpalonego stropu. Ogień nie ogarnął jednak elementów konstrukcyjnych dachu i poszycia dachowego, więc sam budynek pałacu można jeszcze tam zobaczyć. 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści musicie wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. 7148, złotówkę 23 grosze kosztuje SMS. Emaus, kropka, wasze imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę tego miejsca.

0: Poranny konkurs.
1: Nadszedł czas, by wywołać kogoś na antenę. Po drugiej stronie powinna być ze mną Urszula. Urszulo, halo, dzień dobry, jesteś tam?
2: Halo, dzień dobry, jestem.
1: A, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem, gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Poznaniu.
1: Dobrze, a coś więcej powiesz gdzieś bliżej naszej redakcji, czy gdzieś całkowicie na drugim końcu naszej stolicy Wielkopolski?
2: Całkowicie na drugim końcu, na południu Poznania.
1: No dobrze, to już nic więcej nie zdradzasz. Dobrze, żebyśmy cię nie namierzyli gdzieś tam z tymi naszymi tutaj urządzeniami. Moja droga Urszulo, przechodzimy do meritum. Osada w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Lwówek, ma status sołectwa. W XVI wieku była własnością Rozbickich, a od XVII wieku do II wojny światowej rodziny Łąckich. W miejscowości funkcjonował PGR, później Stadnina Koni w 1994 przekształcona w Stadninę Koni Skarbu Państwa, a później zlikwidowana ta Stadnina Koni. No i niemniej jednak jeszcze znajdziemy w tej miejscowości pałac zbudowany w 1870 roku dla hrabiego Władysława Łąckiego. To już co prawda taki trochę zrujnowany zabytek, ale jednak jest. Jaka to miejscowość dzisiaj w porannym konkursie poszukiwana była?
2: Chodzi o miejscowość Posadowo.
1: Dobrze, oczywiście, że Posadowo. Moja droga, jedna paczka literatury dla ciebie. I tu między innymi opowieści o Wieszce Magdzie, ale także publikacje księdza Jana Twardowskiego. Myślę, że będziesz zadowolona. Przekazuję teraz szybciutko tobie głos, bo za chwilę dzwonię jeszcze do jednej osoby. Proszę bardzo, możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie?
2: Przede wszystkim pozdrawiam cały zespół Radia Emaus.
1: No to my serdecznie dziękujemy, aż się tutaj rumienimy. Pozdrawiamy i ciebie, Urszulo, i życzymy ci miłego dnia, a za chwilę do ciebie mknie SMS zwrotny, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę. Wszystkiego dobrego, pięknego, słonecznego dnia dla ciebie.
2: Dziękuję.
1: A jeszcze jedno pytanie takie uzupełniające. Masz jakiś ogródek?
2: Mam ogródek.
1: No to nie do końca słonecznego, żeby trochę popadało też.
2: O, jak najbardziej.
1: Nie trzeba wtedy podlewać. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam też.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: A my za chwilę dzwonimy do drugiej osoby. Uwaga, bądźcie czujni.

0: Poranny konkurs.
1: No i po drugiej stronie teraz ze mną powinna być pani Ania. Pani Aniu, dzień dobry, jest pani tam?
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Wiadomo już, jaka odpowiedź padła i w zasadzie tutaj nic dodać, nic ująć, ale no, pani też była w tej grupie, która odpowiedziała bardzo szybko tutaj. No w zasadzie ekspresowo. Czyżby ta miejscowość, przypomnijmy, o jaką miejscowość dzisiaj chodziło?
2: Chodzi o Posadowo.
1: Czy jest ona bliska pani sercu? Jakoś, że tak szybko odpowiedź padła?
2: Nie, ale bardzo lubię czytać o pałacach, o dworach wielkopolskich i po prostu...
1: Idealny ślad się trafił.
2: Tak, tak, bardzo lubię takie książki o właśnie dawnych właścicielach. Przede wszystkim, bo jeszcze pałac to nie wszystko, ale właściciele, a szczególnie interesują mnie kobiety wielkopolskie i to, co zrobiła. I jeżeli pan pozwoli, to powiem słuchaczom o ciekawych takiej inicjatywie w Bibliotece na Prusa. Tam od paru tygodni, chyba co dwa tygodnie, odbywają się bardzo ciekawe wykłady na temat kobiet wielkopolskich.
1: A to my o tym mówimy w ramach serwisu kulturalnego, więc pewnie słuchacze Radia Emaus o tym wiedzą. Pani Aniu, czas nas troszeczkę goni, więc ja chciałbym, żeby pani teraz, jeśli pani chce, kogoś pozdrowiła szybciutko, bo będziemy za chwilę musieli kończyć.
2: Ja przede wszystkim pozdrawiam dzisiaj moje dzieci, moje wnuki i wszystkie dzieci i właściwie wszystkich słuchaczy Radia Poznań, bo każdy kiedyś...
1: Może Radia Emaus raczej, może Radia Emaus. Może...
2: Radia Emaus, tak, tak, tak. Radia Emaus i co chcę powiedzieć, żebyśmy ci dojrzalsi, żebyśmy potrafili zachować w sobie to dziecięctwo.
1: Żebyśmy byli jak dzieci.
2: Zachwyt nad światem, wiarę w dobro.
1: Wspaniale. Pani Aniu, gratuluję serdecznie raz jeszcze. Za chwilę SMS zwrotny do pani mknie. Nagrody przygotowane, zapakowane w taki pakiet. To jest pakiet książkowy. Książek tu sporo, więc można wybrać coś. Na pewno będzie pani usatysfakcjonowana. Wszystkiego dobrego zatem na resztę dnia. Pięknego Dnia Dziecka też życzymy. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A ja już się z wami pożegnam, drodzy słuchacze. Kończę dzisiaj to spotkanie z wami poranne, ale będę tutaj dzisiaj jeszcze o 14:00 i będziemy razem na dobre popołudnie. Do usłyszenia, Arkadiusz Szymański.

0: pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Theos Golden. Już w księgarniach.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 1 czerwca, właśnie minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent zapowiedział zwołanie posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego w związku z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów UPA. Poznań upamiętni pomnikiem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Zbliża się pierwszy w tym roku pokaz plenerowego widowiska historycznego Orzeł i Krzyż. Inicjatywa odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego ma charakter gestu politycznego. W programie pierwszym Polskiego Radia zwrócił na to uwagę zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Prezydent zapowiedział zwołanie posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego w tej sprawie. Ma to związek z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
3: To są gesty. One oczywiście w polityce mają znaczenie. Natomiast pytanie, czy to trochę nie będzie właśnie granie w scenariuszu, który najbardziej będzie się podobał na Kremlu. Wniosek daje pewnego rodzaju przestrzeń do działania kapitule i my szanujemy decyzję kapituły, bo od tego jest. Poczekajmy na to. Na pewno, jeżeli takie zdanie będzie, jeśli chodzi o kapitułę, będziemy rozważać dalsze kroki. Dzisiaj to jest tylko zagrywka polityczna ze strony pana Nawrockiego.
2: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym 5 kwietnia 2020 trzeciego roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na opracowanie projektu pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Nowy monument ma stanowić integralną część skweru jego imienia. Zwycięska koncepcja została wybrana z grona 6 prac finałowych, wyłonionych wcześniej spośród 18 zgłoszeń. Sąd konkursowy poszukiwał projektu, który w dojrzały i symboliczny sposób łączy wymiar historyczny z nowoczesną formą, mówi przewodnicząca sądu konkursowego Sara Szynkowska-Welsenk.
4: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski i jego heroiczne działania. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Lekka forma nie zakłóca osi widokowej na kościół. Wybrany projekt i jego artystyczna forma ma szansę na przyciągnięcie uwagi przechodniów i zaciekawienie postacią pułkownika.
2: Autor zwycięskiego projektu otrzymał główną nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych, a 5 pozostałym finalistom przyznano wyróżnienia. Koszt budowy pomnika szacowany jest na 600 tysięcy złotych. Monument sfinansuje inicjator tego przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszenie Wielki Poznań i Wielkopolska.
1: Informacje z regionu.
2: Aż 3 projekty społeczne uczniów szkół średnich z Wielkopolski zdobyły Złote Wilki w ogólnopolskim wielkim finale zwolnionych z teorii. Młodzież z województwa wielkopolskiego znalazła się w gronie najlepszych młodych społeczników w Polsce. Podczas 12. wielkiego finału zwolnionych z teorii, będącego zwieńczeniem ogólnopolskiej praktycznej olimpiady projektów społecznych, Złote Wilki zdobyły 3 inicjatywy realizowane przez uczniów i uczennice szkół średnich z województwa wielkopolskiego. W całej Polsce przyznano 21 Złotych Wilków, a tak silna reprezentacja regionu pokazuje wysoką jakość inicjatyw przygotowanych przez zespoły z Konina, Kępna i Poznania.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wielkimi krokami zbliża się pierwszy pokaz największego plenerowego w tym roku widowiska historycznego. Od 19 czerwca w Parku Dzieje w Murowanej Goszlinie widzowie ponownie będą mogli oglądać spektakl Orzeł i Krzyż. To 1000 lat historii Polski zamknięte w 90-minutowym przedstawieniu. Choć scenariusz w głównej mierze pozostaje bez zmian, to w nawiązaniu do 70. rocznicy poznańskiego czerwca reżyser postanowił poświęcić jedną ze scen temu wydarzeniu, mówi dyrektor Parku Dzieje Marta Mleczko.
5: Opiera jakby narrację tej sceny właśnie o postać Romka Strzałkowskiego. Bardzo poruszające to będzie. No i też warto powiedzieć, że specjalnie z tej okazji ważnej dla nas jest to, 13 widowisko właśnie tego dnia, 28 czerwca.
2: Przedstawienia będą odbywać się w każdy piątek i sobotę aż do 25 lipca.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Rośnie temperatura, rośnie ciśnienie, rośnie też ilość chmur na niebie. Według synoptyków, czyli tych, którzy na pogodzie znają się najlepiej, we wczesnych godzinach popołudniowych możemy spodziewać się opadów deszczu. W tej chwili 18 stopni na termometrze i 1013 hektopaskali na barometrze.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Mimo tych delikatnych zawirowań pogodowych, atmosferycznych, to chciałbym wam powiedzieć, że cały czas trwa wiosna. Co więcej, rozpoczął się właśnie pierwszy letni miesiąc, czyli czerwiec. U progu nowego miesiąca i u progu nowego tygodnia w Radiu Emaus wita was Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Przypowieść Jezusa przypomina piękną pieśń o winnicy zapisaną przez proroka Izajasza. Autor śpiewa przyjacielowi, którym jest Pan Bóg, o jego miłości do winnicy. Słyszymy, jak wiele przyjaciel zrobił dla winnicy. Okopał ją i oczyścił, zbudował wieżę i tłocznię. I podobnie jak w Ewangelii, właściciel nie doczekał się plonów. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Czy jestem Bogu wdzięczny?

kalendarzu 1 czerwca, dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pozdrawiamy wszystkich najmłodszych słuchaczy Radia Emaus. Ciekawe, ilu ich jest. Pozdrawiamy również imieninowo Jakuba, Konrada, Pamelę i Justyna. No i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek okazje do świętowania, także panią Urszulę z okazji 90. urodzin. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. Takie przysłowie ludowe mamy na dziś zaprogramowane. Proszę pomyśleć, jakie ono ma przełożenie na to, co się dzieje dzisiaj za oknem. Weather Burning, prosto z Australii teraz, grupa Midnight Oil.

Znam takie osoby, którzy gdy słyszą rytmy latynoamerykańskie, od razu wstają, zaczynają tańczyć cokolwiek, sambę, czacze. A propos czaczy, to będzie dziś czacza przy okazji kalendarium muzycznego. Rytmy latynoamerykańskie bardzo mocno kojarzą się z gorącymi klimatami. To była właśnie taka próbka, polska próbka latynoska w wykonaniu grupy Vox. Piosenka sprzed wielu, wielu lat. Zapewne niektórzy pamiętają, jak panowie z kwartetu Vox tańczyli na scenie podczas Festiwalu Opolskiego i robili to wręcz doskonale. A propos muzycznej podróży w czasie, to ruszamy w nią jeszcze w tej godzinie za około 20 minut. No i będzie czacza, bo dzisiaj muzycznie pojawią się Andrzej Rosiewicz i grupa Electric Light Orchestra, a kalendarium muzyczne dzisiaj bardzo, bardzo obfituje w różnego rodzaju urodziny i wydarzenia. Szczegóły o 10:45. 11:10 to profesor Jerzy Bralczyk i jego felieton językowy Słowo o Słowie. 11:30 serwis kulturalny. O 12:30 sekrety diety, jak w każdy poniedziałek, wyjawi nam Marzena Kasprzak-Jóźwiak. I o 13:30 zapraszam na kalendarium poznańskie. A teraz zagra na perkusji i zaśpiewa Andrzej Dąbrowski.

Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bieżąco.

0: przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.

0: What Difference Does It Make? To bardzo aktywna grupa The Smiths, która działała na Wyspach Brytyjskich w latach 80. Jej wokalista Morrissey robi teraz tak zwaną karierę solową, nagrywa płytę, chociaż na ostatnią jego płytę czekaliśmy prawie 2,5 roku. Data jej premiery była ciągle odwlekana, no ale w końcu się ukazała i w końcu doczekaliśmy się kolejnego koncertu tego artysty w naszym kraju. Mam nadzieję, że obrażony Morrissey nie zejdzie ze sceny po 15 minutach, tak jak to już kiedyś na polskim koncercie zrobił. Proszę sobie zapisać, 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Jeśli ktoś z Was będzie na tym koncercie, to niewykluczone, że się spotkamy. Teraz zapraszam na kalendarium muzyczne Radia Emaus.
1: Radio Emaus.
0: I tak jak mówiłem, zaczynamy od rytmów latynoamerykańskich i znowu po polsku.
2: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno.

0: Ja słyszę pani śmiech radosny, no.
1: Jeśli ktoś wiedział Andrzeja Rosiewicza śpiewającego tę piosenkę na którymś z festiwali, to zapewne widział, że Andrzej Rosiewicz też potrafi tańczyć czacze. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Wieje wiosna ze wschodu to przeboje, które w przeszłości zaśpiewał Andrzej Rosiewicz. Dzisiaj świętuje 82. urodziny. Oprócz tego, że jest piosenkarzem i tancerzem, jest także satyrykiem, kompozytorem i gitarzystą, ale jego z gitarą nigdy nie widziałem akurat.
2: Muzyczna podróż w czasie.
1: To nie znaczy, że na tej gitarze nie potrafi grać. 100 lat temu urodziła się Marilyn Monroe. Oprócz kariery aktorskiej zaśpiewała w swoim życiu też parę piosenek, między innymi dla prezydenta z okazji urodzin, dla prezydenta USA. Zmarła przedwcześnie w wieku 36 lat. 79. urodziny świętuje dziś Ronnie Wood, obecnie gitarzysta w grupie The Rolling Stones. Wcześniej grał razem z Jeffem Beckiem i razem z Rodem Stewartem w grupie Faces. Z Jeffem Beckiem grał w grupie The Jeff Beck Group. 67. urodziny świętuje dziś Alan Wilder, który był członkiem grupy Depeche Mode od roku 1982 przez 13 lat. Od połowy lat 80. tworzy własną muzykę, własny projekt o nazwie Recoil. 66 lat kończy dziś Simon Gallup, współzałożyciel grupy The Cure. 59. urodziny świętuje Robert Gatowski, 58. Jason Donovan, 52. Alanis Morissette. 36 lat temu urodziła się Kasia Linse, która w tym roku zdobyła aż 3 Fryderyki za płytę Obywatelka KL. Później z tej płyty dla was zagram. Natomiast teraz zagram z zupełnie innej płyty, która nosi tytuł Discovery. Ukazała się równo 47 lat temu, w roku 1979, a nagrała ją grupa Electric Light Orchestra.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Griffith 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 1 czerwca, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Od dziś wyższe limity dorabiania do przedwczesnych emerytów. W Poznaniu zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Dziś jedyny taki dzień w roku, Dzień Dziecka. Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury. Od dziś wzrosły limity dorabiania dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z województwa śląskiego Beata Kopczyńska tłumaczy, że próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty, został zwiększony o prawie 256 zł.
3: Przychód do wysokości 6694 zł i 10 groszy nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12431 zł i 80 groszy, to ZUS może zmniejszyć świadczenie.
2: Limitami dorabiania nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Obecnie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje w centrum, m.in. na Starym Mieście, Wildzie i Łazarzu. Władze miasta pytały mieszkańców i przedsiębiorców, czy podobne ograniczenia powinny objąć wszystkie osiedla. Powinniśmy to prawo zaostrzyć, mówi członkini Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania Sara Szynkowska-Welsenk.
4: Myślę, że jak najszybciej powinniśmy wprowadzić uchwałę, która scala wszystkie te przepisy i daje równość dla wszystkich. Każdy z nas może zakupić alkohol w normalnych porach dnia, niekoniecznie musi to być po 22. Myślę, że będzie to rozsądne. Jest to kierunek wybierany nie tylko przez Poznań, ale przez inne miasta.
2: Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i zapewnić ciszę nocną, a większość poznańskich radosiedli już poparła ten pomysł. Poznańskie tramwaje odchodzą na emeryturę. Szybkowiec, akwarium czy 105. Tak poznaniacy powszechnie nazywali model tramwaju, który przez 51 lat kursował po miejskich torach. Ostatnie egzemplarze pojazdu zostały właśnie wycofane z regularnego ruchu i będą wykorzystywane jedynie jako rezerwa. Prezes MPK w Poznaniu Krzysztof Dostatni przyznaje, że choć 105 dla wielu poznaniaków była symbolem miejskiej komunikacji i budziła sentyment, miała też liczne wady.
5: Często wysłuchiwali narzekania pasażerów: panie motorniczy, dlaczego pan latem grzeje? No niestety pan motorniczy latem nie grzał, tylko konstrukcja tego tramwaju powodowała to, że w pewnych przypadkach ciepłe powietrze po prostu z aparatury elektrycznej było nawiewane do środka tramwaju.
2: Mieszkańcy mogli pożegnać 105 w weekend. Na ulicę wyjechały specjalnie przygotowane 3-wagonowe składy. Poznań jest drugim po Gdańsku miastem w Polsce, które całkowicie wycofuje te pojazdy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: To jedyny taki dzień w roku, Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody rozpoczęły się w miniony weekend. Jak co roku nie zabrakło konkursów, festynów, pikników, wycieczek i innych atrakcji. I podobnie będzie dziś. Najmłodsi mówią, że to ich ulubione święto.
6: Będziemy iść na lody ze szkołą.
7: Ja będę jechał w sumie na Boże Ciało do babci i dostanę tam od wujka babci prezenty. A jak spędzam, no to idę normalnie do szkoły, mam jakieś wyjście do Maka i potem do parku i wracamy.
8: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterię, piknik taki.
9: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
2: Szacuje się, że populacja dzieci i młodzieży, czyli osób do 17 roku życia w Polsce, wynosi około 7 milionów osób. To nieco mniej niż 1/5 obywateli kraju.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Pozdrawiamy oczywiście najmłodszych słuchaczy Radia Emaus i nie tylko. Na termometrze poznańskim teraz 19 stopni Celsjusza. W Wielkopolsce maksymalne temperatury będą się dzisiaj wahać w zakresie od 21 do 23 stopni. Barometry wskazują ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali. Jego wartość w ciągu dnia nieznacznie wzrośnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

kalendarzu 1 czerwca. Dziś rozpoczął się nowy miesiąc. Jest to pierwszy letni miesiąc. Do lata już coraz bliżej. To zarazem 23 tydzień roku. 1 czerwca, Dzień Dziecka, w tym roku przypada w poniedziałek. Imieniny Jakuba, Konrada, Pameli i Justyna. W naszym programie od 13.30 dzisiaj kalendarium poznańskie, czyli będziemy wspominać to, co wydarzyło się w Poznaniu w tej bardzo odległej i w tej całkiem niedalekiej przeszłości. Wspomnimy 30 maja, 31 maja, no i oczywiście 1 czerwca. Jeśli ktoś chciałby dołożyć coś od siebie, jakieś wspomnienie, no to jak zwykle ja zapraszam do kontaktu 601 077 033. Teraz przepiękna, słodko-gorzka symfonia w wykonaniu grupy The Verve, a tuż po niej za 5 minut aż profesor Jerzy Bralczyk i jego felieton językowy Słowo o Słowie, na które zapraszam oczywiście. Tomek Wandel z wami dzisiaj do godziny 14. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Sławek pyta, jak interpretować takie wyrażenie od sierpnia do września? Czy to będzie od 1 sierpnia do 1 września? Czy może od 1 sierpnia do 30 września? Jak pisze pan Sławek, bo jakoś do kojarzy mi się do początku, a nie do końca. No tutaj to do chyba zostało trochę nadużyte. Kojarzy mi się z początkiem, a nie do początku. No ale to nie o to chodzi. Gdy ja słyszę od sierpnia do września, to najpierw myślę cały sierpień i cały wrzesień. Czyli od 1 sierpnia do 30 września. Że włączamy, tak mówiąc, i sierpień, i wrzesień. Bo tak byśmy powiedzieli cały sierpień i to by wystarczyło. A dlaczego? Od do? No ale jeśli by ktoś chciał tak powiedzieć, teoretycznie mógłby powiedzieć, że od końca sierpnia do początku września, ale to nie ma takiego dnia, który by się mieścił między końcem sierpnia i początkiem września. Więc najbardziej prawdopodobny jest cały sierpień i cały wrzesień. I tak to rozumiemy. A ponieważ prawdopodobnie w tym tekście nie chodzi o jakąś wielką precyzję, bo wtedy można by to właśnie tak zapisać, ale o takie wyrażenie, które sugeruje komuś to, co jest najpierw, co najpierw pojawia się nam na myśli. A więc sierpień i wrzesień. Całe.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
3: A pan profesor ponownie na naszej antenie pojawi się jutro o 11:10.

The Sign to grupa Ace of Base. Już niebawem serwis kulturalny, a w nim między innymi zaproszenie na kino na obcasach. Szczegóły 11:30.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Serwis kulturalny.

0: Palestyńczyków. W Teatrze Animacji o 17:00 wszystko na pokaz, a w Akademii Muzycznej koncert Pedagodzy i ich chóry o godzinie 19:00. Wystąpi chór ogólnouczelniany Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dyrygować będą Tomasz Dzięcioł, potem Michał Plichta i Anna Lisiecka. Wystąpi również chór kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego Muzyka Viva pod dyrekcją Marka Gandeckiego. Opiekę merytoryczną nad tym wydarzeniem sprawuje Katedra Dyrygentury Chóralnej. Już jutro Multikino zaprasza na kolejny spektakl z cyklu Kino na obcasach. Jutro będzie można zobaczyć absolutnie przedpremierowo film Drugie Życie. To pełna ciepła i emocji opowieść o nowym początku przyjaźni i odkrywaniu siebie na nowo w dojrzałym wieku. W roli głównej występuje m.in. Carmen Maura, aktorka, która bardzo często pojawia się w filmach Pedro Almodovara. Na uczestniczki i uczestników wydarzenia jak zwykle czekać będą niespodzianki od partnerów Kina na obcasach. Multikino zaprasza. W Kinie Bułgarskie 19, natomiast dzisiaj o 16:10 Drzewo Magii, o 16:20 Niesamowite Przygody Skarpetek, część trzecia, Ale Kosmos, taki jest tytuł. O 17:20 film Młode Matki, o 18:00 Werdykt, o 19:00 Zawieście Czerwone Latarnie i na godzinę 19:30 Kino Bułgarskie 19 zaprasza na film Milcząca Przyjaciółka.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Od prawie 12 godzin mamy już czerwiec. Czerwiec nieodłącznie kojarzy się z najcieplejszą porą roku, czyli z latem. Możemy sobie teraz zadać pytanie, kiedy tak naprawdę lato się rozpocznie. Sprawdźmy w takim razie w naszym specjalnym liczniku letnim. Nazywa się on Summer Countdown i odlicza nam momenty, które nam zostały do lata. A do lata zostało równo 19 dni, 22 godziny, 41 minut i 22 sekundy. Za 17 minut minie południa.

No proszę, i znowu rytmy latynoamerykańskie tutaj się zawitały do naszego programu. Tym razem Michael Bublé i Sway. To stany stary przebój. O właśnie. Za 7 minut minie południe. Zapraszam dzisiaj na 22.05 na 77. spotkanie z muzyką z celuloidu, czyli muzyczno-filmowe klimaty na antenie Radia Emaus. W ubiegły czwartek miał premierę ostatni odcinek bardzo dramatycznego serialu Półbrat. Dzisiaj o tym serialu troszkę opowiem. Opowiem również o dwóch filmach opartych na prawdziwych wydarzeniach, a wyreżyserowanych przez Clinta Eastwooda. Będą to filmy 15-17 do Paryża i Richard Jewell. Zapraszam serdecznie. 77. spotkanie z muzyką z celuloidu dzisiaj w Radiu Emaus o 22.05. A skoro mówimy już o muzyce filmowej, no to proszę bardzo.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Poznań znów powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Zakończyły się zapisy na festiwal Tarcza Wiary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje o ostrożność przy zakupie zabawek. Poznań znów powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Dziś startuje miesięczna rywalizacja między rowerzystami z różnych miast o wykręcenie jak największej liczby kilometrów. Szczegóły akcji zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: Przez cały czerwiec rowerzyści z całej Polski mogą rejestrować swoje trasy i długość przejazdów w specjalnej aplikacji przeznaczonej do tego celu. Aplikacja zliczy przejechane kilometry i wskaże najbardziej aktywne miasta. W Poznaniu rywalizacja od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego magistrat przygotował nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników. Przewidziano karty upominkowe, koszulki, akcesoria rowerowe, ale także tak zwane lotne premie, podczas których rozdawane będą okolicznościowe gadżety. Do rywalizacji zaproszone są również firmy i szkoły. W ubiegłym roku rowerzyści z Poznania przejechali aż ponad 762 tysiące kilometrów. Dzięki temu stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce w kategorii miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, ustępując jedynie Bydgoszczy. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
3: Od dziś na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma być dostępna dokumentacja, a 22 czerwca rozpocznie się nabór wniosków do programu Mikroretencja. Dofinansowanie obejmie zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych i roztopowych oraz retencjonowania ich. Mogą się o nie ubiegać właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych. Można otrzymać maksymalnie 8 tysięcy złotych. Na realizację projektu w całym kraju zapewniono 173 miliony złotych z funduszy europejskich.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
3: Wczoraj zakończyły się zapisy na ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary, organizowany przez Eucharystyczny Ruch Młodych. Skąd taka nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, organizator festiwalu.
5: W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Leduchowska dla dzieci.
3: Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Gniewach, a na uczestników czeka wiele atrakcji. Każdy z nich otrzyma niespodziankę, a każda zgłoszona grupa tarczę, którą będzie mogła zabrać ze sobą i przez cały kolejny rok ją upiększać i dekorować, aby zaprezentować ją na następnym festiwalu za rok.
2: Informacje z kraju.
3: W Dzień Dziecka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje o ostrożność przy zakupie zabawek dla najmłodszych. Przypomina, że zabawka ma być nie tylko ładna, ale przede wszystkim bezpieczna. Wraz z Inspekcją Handlową urząd kontroluje i bada zabawki pod kątem m.in. wymaganych norm i składu chemicznego. Prezes urzędu Tomasz Chrustyn mówi, że mimo przeprowadzanych kontroli wciąż trafiają się zabawki, które nie spełniają norm.
6: Kupując zabawki, zwracają uwagę na jakość i prawidłowe oznakowanie produktów, w tym znak C. Regularnie badamy zabawki w laboratoriach, m.in. pod kątem stężenia ftalanów czy migracji boru. W ostatnich kontrolach zweryfikowaliśmy zabawki plastikowe, m.in. lalki, piłki, skakanki czy masy sensoryczne slime. W części z badanych modeli wykryliśmy nieprawidłowości w oznakowaniu oraz znaczące przekroczenia zawartości substancji chemicznych, które w zbyt dużych ilościach mogą szkodzić zdrowiu dzieci.
3: Jednym z najważniejszych oznakowań widocznych na zabawkach jest znak CE. To deklaracja producenta, że produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne. Na zabawkach może pojawić się znak naśladujący Europejską Deklarację Zgodności. Urząd radzi, żeby zwrócić uwagę na prawidłową odległość między literami i to, że środkowa kreska w E powinna być krótsza.
2: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Średnia maksymalnych temperatur w Poznaniu w tym tygodniu wynosi 23,7 stopnia Celsjusza. Najcieplejszy będzie środek tygodnia. Dziś maksymalna wartość na poznańskim termometrze to 22 stopnie. W prognozie mamy również niewielkie opad deszczu. Teraz zachmurzenie jest umiarkowane i miejscami duże, a deszczu możemy spodziewać się we wczesnych godzinach popołudniowych, no czyli już niebawem.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest 1 czerwca, poniedziałek, dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale dziś również Światowy Dzień Rodziców, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2012. Dziś również imieniny Jakuba, Konrada, Pameli i Justyna. Bogusław Linda kiedyś powiedział, pozwolę sobie go zacytować: warto sobie przypomnieć, co sobie ślubowaliśmy i co obiecywaliśmy, czego chcielibyśmy w życiu dokonać i dokąd pójść. Warto to zweryfikować. Ten cytat pozostawiam oczywiście wam, jak zwykle, do przemyślenia. Przy mikrofonie Radia Emaus do godziny 14. Dzisiaj z wami Tomek Wandel. Dzień dobry, a teraz prosto z Teksasu grupa ZZ Top.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
2: Robotnicy winnicy napracowali się przy żniwach i słusznie mogli domagać się swojej zapłaty. Zapomnieli przy tym, że ich praca była możliwa tylko dzięki temu, który założył winnicę i ich zatrudnił. Słusznie możemy pragnąć uznania i nagrody za to, co osiągnęliśmy. Jednak cała nasza praca, kompetencje, charakter, wreszcie życie są możliwe dzięki temu, co dostaliśmy za darmo i niezasłużenie. Warto wracać do pytania świętego Pawła: co masz, czego byś nie otrzymał? Pomyśl, ile w mojej modlitwie jest dziękczynienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

The Winner Takes It All to grupa ABBA. Dziś 1 czerwca, za chwilę Święto Bożego Ciała. Jesteśmy u progu długiego weekendu. Jeśli ktoś sobie odpowiednio zaprogramował urlop, ten ma 4 dni wolnego, a jeśli ktoś jeszcze bardziej pokombinował, ten ma cały tydzień ekstra wolnego. 601-077-033. Czy gdzieś już w Wielkopolsce pada deszcz? Proszę bardzo o sygnał w tej sprawie. 22 minuty temu minęło południe, o 12.30 audycja Sekrety Diety, na którą zapraszam w imieniu Marzeny Kasprza-Guźwiak.

0: szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
1: Dzisiaj w Sekretach Diety o tym, co jest tak naprawdę ważne w odchudzaniu, bo często pacjenci o to pytają, często osoby, które chcą zacząć zdrowo.

że po prostu nie czujemy głodu i nie chcemy wpychać w siebie tego śniadania i być może dopiero w drugiej, trzeciej godzinie po wstaniu to śniadanie występuje, to nie jest aż tak ważne. Tak samo ilość posiłków. Czasem zdarza się, że to 5 posiłków ma znaczenie, bo na przykład mamy tendencję do podjadania i tutaj to nas na pewno ratuje, że mamy ten konkret posiłek o określonej godzinie. Organizm się przyzwyczaja, że mniej więcej co te 3 godziny otrzymuje kolejny posiłek, ale może się okazać, że na przykład nasz tryb życia nie pozwala na taką ilość posiłków i być może na przykład 3 bądź 4 posiłki w ciągu dnia będą bardziej adekwatne, lepsze dla nas, lepiej się wtedy czujemy. Tutaj trzeba to na pewno przerobić, przemyśleć. Tak samo, jeśli nie mamy jakichś nietolerancji pokarmowych i problemów zdrowotnych, to wykluczanie, eliminacja czy poszczególnych produktów, czy grup produktów, tylko i wyłącznie ze względu na to, że wydaje nam się, że one są bardzo niezdrowe, tutaj też nie będzie prawidłowe i nie będzie aż taka mocno istotne, bo to, czy będziemy, jeśli nie mamy nietolerancji, to będziemy spożywać gluten, czy nie, aż takiego znaczenia nie będzie miało. Oczywiście tutaj za tym idzie też jakość tych produktów, czyli jeśli nie spożywamy na przykład białej buły z glutenem, to być może sięgamy po inną bułę, która ma tych wartości odżywczych więcej. Natomiast nie musimy jakby zero-jedynkowo do tego podchodzić. Tak samo podchodzić do przekąsek, słodyczy czy innych rzeczy, które lubimy, bo czasem nawet może nam to na minus wyjść, jeśli my totalnie wyeliminujemy te wszystkie produkty, a je po prostu lubimy, ciągle o nich myślimy, może się okazać, że wcale nie będą one przydatne. A co tak naprawdę znaczenie ma wtedy, kiedy rozpoczynamy tą przygodę ze zdrowym odżywianiem? Na pewno znaczenie będzie miało jakość produktów, jaką spożywamy, czyli to, czy produkt, jaki mają skład te produkty, które kupujemy, to ile mają dodanych różnych składników, to żeby wybierać te zdrowsze alternatywy, jeśli tylko mamy taką możliwość. Ważna będzie też ilość białka, dobiałczanie, o tym już była audycja, bo tego białka w polskiej diecie niestety ciągle mało i ciągle trzeba z tym walczyć. Ale też ważny będzie chociażby ilość błonnika, bo błonnik działa jak taka miotełka dla naszych jelit i on troszeczkę nam pomaga w regulacji pracy naszych jelit, więc tutaj będzie miał on też również znaczenie, żeby go wprowadzać czy z produktami spożywymi, czy z warzywami, owocami. Ważny będzie też oczywiście deficyt kaloryczny. Jeśli chcemy wprowadzić dietę odchudzającą, no to musimy pamiętać o tym, że musi być na minus, tak? Czyli nasze zapotrzebowanie, jakieś określone wartość odżywcza na minus. Jeśli tego deficytu nie ma, no to niestety, ale to odchudzanie nie będzie następowało, tylko będzie ta dieta normokaloryczna, taka jaka jest potrzebna dla naszego organizmu. Urozmaicenie. Bardzo istotna sprawa, bo czasem fiksujemy się na tym, że coś jest super zdrowe i jemy to praktycznie non-stop. Już nam się nawet oczy nie świecą, jak tego widzimy, tylko raczej w drugą stronę. Ale to jemy, no bo jest zdrowe. Nie. Ważne jest urozmaicenie, sezonowość diety. Wtedy wprowadzamy pakiet różnych witamin, składników mineralnych. Dzięki temu ten nasz organizm ma też dużo więcej siły, energii i jest po prostu zdrowszy. Ważne będzie też nawodnienie, czyli to, ile my tej wody spożywamy w ciągu dnia, bo jeśli spożywamy jej bardzo, bardzo mało, to być może częściej boli nas głowa, być może ten proces chudnięcia też nie jest odpowiedni, prawidłowy, bo nasz organizm po prostu tej wody potrzebuje do procesów, które w nim zachodzą. No i ważne też będzie to, żeby po prostu nie myśleć ciągle o tym jedzeniu. Jeśli widzimy, że mamy taką skrajną, aż przesadną myśl o jedzeniu non-stop i patrzymy tylko i wyłącznie z zegarkiem w ręku, to jedzenie zdominowało to nasze życie i tak naprawdę rano myślimy o tym, co będziemy jeść przez cały dzień, wieczorem o tym, co ugotujemy, co nam wolno, czego nie wolno, na co mielibyśmy ochotę, a co nie jest odpowiednie, to tutaj na pewno jest to opcja do przemyślenia, być może też do przegadania z psychodietetykiem, bo jedzenie to nie jest podstawa naszego życia. Myślenie o tym jedzeniu nie powinno być podstawą naszego życia. Jest to wartość fizjologiczna, natomiast nie powinniśmy myśleć tylko i wyłącznie o tym, jeśli chcemy się odchudzać, bo to niestety ma bardzo krótkie nogi i okaże się za chwileczkę, że wtedy, kiedy to odchudzanie zakończymy, to pewnie wrócimy do naszych starych nawyków, więc nie jest to aż tak istotne. Ostatni taki aspekt, który jest istotny w tym odchudzaniu, to żeby robić to tak,

0: żeby stało się naszym nawykiem. Czyli jeśli chcemy to odchudzanie, czy też po prostu zdrowe żywienie wprowadzić na stałe, starajmy się wypracować sobie pewien system, pewien model, który nam odpowiada, ale odpowiada tak, że nie czujemy się bardzo mocno stratni i nie myślimy ciągle o tym jedzeniu, którego nam nie wolno. Bo jeśli tak jest, to najprawdopodobniej po tym czasie odchudzania, po jakimś czasie nastąpi efekt jojo, bo my po prostu rzucimy się na to wszystko, czego nam nie było wolno. Jeśli mają Państwo jakieś pomysły na kolejne audycje albo jakieś pytania dietetyczne, psychodietetyczne, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do napisania na adres redakcji. Postaramy się na wszystkie te pytania odpowiedzieć po to, żeby wspólnie tworzyć tą audycję i wspólnie odkrywać te sekrety diety. Do usłyszenia za tydzień.
1: Sekrety diety. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Kingston Town to grupa UB40, odrobina rytmów reggae w naszym programie. Do godziny 14 o 13.30 jeszcze pojawi się na naszej antenie kalendarium poznańskie. Jeśli ktoś chciałby dołożyć coś od siebie, powspominać razem ze mną, no to rzecz jasna zapraszam do kontaktu 601 077 033.

Osoby samym to Robert Gawliński z okresu, kiedy wpadł na pomysł, żeby nagrać solową płytę. Słońce nad Poznaniem wstało dziś o 4.35, zajdzie o 21.04, dzień potrwa w sumie 16 godzin i 29 minut, a słońce w tak zwanym zenicie było dzisiaj o 12.33, czyli całkiem niedawno temu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1 czerwca, poniedziałek, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Sieraków zaprasza na piknik historyczny. Rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Weekend 5 i 6 czerwca w Sierakowie odbędzie się kolejna edycja pikniku historycznego Barwy Historii pod hasłem Interregnum. Wojna domowa w Wielkopolsce 1382-1385. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektor Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak.
3: Program jest tak skonstruowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo będzie strefa edukacyjna dla młodszych, będzie strefa historyczna dla miłośników historii, będzie strefa kodzieła i rzemiosła lokalnego, gdzie będą wystawcy się też prezentowali. I warto do nas się wybrać, bo ta opowieść jest pokazywana w taki aktywny i ciekawy sposób, gdzie z jednej strony możemy zobaczyć obóz historyczny wojskowy, możemy przymierzyć broje, gdzie możemy porozmawiać z tymi rycerzami, z drugiej strony możemy wziąć udział w warsztatach, na przykład też będzie spektakl teatralny, księga błazna, świetne widowisko średniowieczne, więc po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, i duży, i mały.
2: Wydarzenie zainauguruje w piątek o godzinie 17 konferencja popularno-naukowa na zamku w Sierakowie, podczas której prelegenci przybliżą dzieje regionu w obliczu wojny domowej na Łęczów z Grzymalitami. Piknik zakończy się w sobotę o godzinie 22 tańcem z ogniem promyczków.
1: Informacje z Gostynia.
2: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Rozpoczną się one 29 czerwca i potrwają do 3 lipca, a są przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
4: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
2: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso wciąż można się zapisać na stronie internetowej Paradiso.
1: Informacje z Poznania.
2: 26 kierunków studiów pierwszego stopnia obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem. Dziś ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Nowością w ofercie edukacyjnej od roku akademickiego 2026-2027 jest kierunek geodezja i kartografia, który łączy wiedzę techniczną z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, systemami GIS i dronami oraz modelowaniem przestrzennym.
1: Informacje z kraju.
2: Od czwartku 4 czerwca bezpieczeństwo na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi zwrócą uwagę na kilka rzeczy.
5: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
2: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do większej liczby wypadków niż w sezonie jesienno-zimowym. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński zwraca uwagę, że jedną z przyczyn jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa w czasie, kiedy warunki na drodze są lepsze.
6: Podczas dobrej, słonecznej, ciepłej aury kierowcy są bardziej rozluźnieni, zbyt ochoczo wciskają pedał gazu. Jak wiemy, to prędkość w największym stopniu determinuje powstawanie wypadków drogowych. To właśnie w miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadków drogowych, a nie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy te warunki drogowe są najtrudniejsze. A zatem ta dobra, słoneczna pogoda bardzo często usypia naszą czujność.
2: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 481 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Krótko mówiąc, noga z gazu i nie patrzymy w telefon komórkowy, tylko jedziemy przed ciebie. Po prostu jeśli rozmawiamy już przez telefon, jeśli już musimy, to tylko przy użyciu zestawu hands-free. Noga z gazu, ale parasole w ręce, bo być może będzie dzisiaj padać, albo nie będzie padać. To wszystko, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła, chyba tak można to określić. Tak czy owak, maksymalna temperatura prognozowana na dziś w Poznaniu to 21 stopni, teraz jest 20. Ciśnienie jest umiarkowane, 1013 hektopaskali, w ciągu dnia jeszcze urośnie.

Radio Emaus w poniedziałek 1 czerwca, 11,5 minuty po pierwszej. W tej godzinie zapraszam na poznańskie wspominki, kalendarium poznańskie. Rozpocznie się o 13.30. Wspominać będziemy to, co wydarzyło się 1 czerwca, ale też zajrzymy do kalendarium poznańskiego dotyczącego dni 30 i 31 maja. Teraz odrobina muzyki z oklaskami na naszej antenie, muzyki poznańskiej, ale ta rejestracja tego koncertu miała miejsce w roku 1983 w Filharmonii Szczecińskiej. Proszę posłuchać, grupa Lombard.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Jest 13.30, zapraszam na kalendarium poznańskie. Dzisiaj zaczynamy od dnia 30 maja, od wieku XIX. W roku 1812, a więc 214 lat temu, w naszym mieście przebywał Napoleon I, cesarz Francuzów. Mieszkał w fotelu saskim, który znajdował się przy ulicy Wrocławskiej. Na fasadzie budynku znajduje się obecnie tablica, która upamiętnia ten pobyt Napoleona w Poznaniu i wcześniejsze występy jeszcze Wojciecha Bogusławskiego, który również w tym hotelu zamieszkiwał w roku 1807. 210 lat temu, 30 maja roku 1816, na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma powstał pierwszy plan nowożytnych fortyfikacji Poznania. 107 lat temu przekształcono Wielkopolską Straż Ludową

0: W 1967 z dworca głównego w Poznaniu wyruszył pierwszy podmiejski pociąg elektryczny do Osowej Góry na zelektryfikowanej linii kolejowej Poznań-Wrocław. W 1977 roku miał miejsce początek budowy nowego siedla mieszkaniowego dla pracowników HCP na Klinie Dębieckim. 20 lat temu, w 2006, oddano do użytku trzypoziomowy parking podziemny pod Placem Wolności. W roku 2012 natomiast 31 maja zakończono renowację parku Romana Maciejewskiego w zbiegu ulic Niepodległości Towarowej. W parku powstały m.in. fontanna i forum akademikum z kamiennymi ławami. I dotarliśmy do dnia 1 czerwca. W roku 1796 urodzili się bracia Antoni i Jan Poplińscy. Byli nauczycielami, publicystami i działaczami społecznymi związanymi bardzo mocno z Wielkopolską. Rodzeństwo zostało uhonorowane w Poznaniu swoją ulicą, która mieści się na poznańskiej Wildzie. W roku 1854, 1 czerwca, do Poznania z cyklem 8 koncertów przyjechali bracia Wieniawscy. A w 1945 roku, 1 czerwca, po wojennych zniszczeniach reaktywowano łazienki rzeczne na Wildzie. W roku 1974 otworzono w Poznaniu hotel Orbis Polones. 31 marca 2012 roku, po 38 latach, hotel ten zakończył działalność. Dziś w tym budynku mieści się akademik. 45 lat temu Gazecie Zachodniej przywrócono poprzednią nazwę, czyli Gazeta Poznańska. W roku 1982, 44 lata temu, Andrzej Wituski mianowany został prezydentem miasta Poznania. Rządził przez dwie kadencje do roku 1990. W roku 1988 w Poznaniu uruchomiono trzy pospieszne linie autobusowe A, B i C, potem były jeszcze D, E i F. 23 lata temu na kamienicy, w której przy ulicy Lodowej 3 na Łazarzu odsłonięto tablicę pamiątkową Stanisława Strugarga, aktora i dziennikarza, mistrza gwary poznańskiej, odbyło się specjalne spotkanie. I to wszystko, jeśli chodzi o kalendarium poznańskie na dziś. Dziękuję za uwagę. Być może jutro również będziemy mieli co wspominać.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Constant Graving to Katie Lang, prosto z Kanady, pachnącej żywicą, jak pisał kiedyś Arkady Fiedler. W Poznaniu natomiast zaczyna powoli pachnieć latem, chociaż dzisiaj bardziej chyba pachnie deszczem. Prognozowane są opady deszczu przelotnego, ale jednak będą. Więc wychodząc z domu, po prostu zaopatrzmy się najlepiej w coś przeciwdeszczowego, czy to peleryna, czy po prostu czapka, czy też parasol do wyboru, do koloru. Za 12 minut minie 14. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Słyszymy się ponownie jutro, kilka minut po godzinie 10. Życzę udanego radiowego popołudnia i nie tylko, oczywiście. Do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 14 punktualnie na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejne zatrzymania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. Murowana goślina znów zaprasza na widowisko Orzeł i Krzyż. Coraz mniej strażaków pracuje przy dogaszaniu pożarów w powiecie wołomińskim. Kolejne zatrzymania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w poznańskiej aferze korupcyjnej. To już piąta akcja agentów, w wyniku której zatrzymano tym razem urzędniczkę magistratu oraz prezesa firmy deweloperskiej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak potwierdza, że zna tożsamość zatrzymanej.
3: To jest Wydział Informatyki. Współpracujemy z CBA, z prokuraturą. Także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu, i o tym, że CBA weszło do urzędu. To było kilka dni temu. Czekamy również na informacje z prokuratury.
2: Jak dodaje włodarz miasta, magistrat podejmuje stanowcze działania, aby wyeliminować tego typu sytuacje.
3: My również od razu, gdy doszło do tego pierwszego zatrzymania i do już przeze mnie zdymisjonowania Mariusza Wiśniewskiego, to natychmiast rozpoczęliśmy tak naprawdę taki proces, by te elementy, które były nieszczalne, żeby to powymieniać, żeby w tym momencie te osoby, które mogły w tym uczestniczyć, zostały odsunięte od podejmowania decyzji.
2: Śledztwo dotyczy łapówek za korzystne decyzje budowlane wydawane w latach 2020-2025. Dotychczas zarzuty usłyszały już 23 osoby, a zabezpieczony przez śledczych majątek, w tym gotówka i luksusowe zegarki, wart jest ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Informacje z Poznania.
2: Kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Naramowickiej i Rubież w Poznaniu. Jutro około godziny 7.30 ulica Naramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do ulicy Łużyckiej, z wyjątkiem dojazdu do posesji. Dojazd do ulicy Jasnarola będzie odbywać się wyłączonym z ruchu odcinkiem ulicy Naramowickiej od strony ulicy Łużyckiej. Podobnie będzie wyglądało wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Rubież na odcinku od Ronda Moraczewskich do ulicy Naramowickiej. Przewiduje się wprowadzenie objazdów na czas robót. Objazdami pojadą także miejskie autobusy linii nr 146, 151, 167, 911, 214 oraz 224.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Od 19 czerwca w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie widzowie ponownie będą mogli oglądać spektakl Orzeł i Krzyż. Największe plenerowe widowisko historyczne pod gołym niebem. Choć scenariusz w dużej mierze pozostaje bez zmian, to w nawiązaniu do 70. rocznicy poznańskiego czerwca reżyser postanowił poświęcić jedną ze scen temu wydarzeniu, mówi dyrektor Parku Dzieje Marta Mleczko.
4: Opiera jakby narrację tej sceny właśnie o postać Romka Strzałkowskiego. Bardzo poruszające to będzie. No i też warto powiedzieć, że specjalnie z tej okazji ważnej dla nas jest to 13. widowisko właśnie tego dnia 28 czerwca.
2: Spektakl przygotowuje około 400 wolontariuszy, nie tylko z Poznania. Przedstawienia będą odbywać się w każdy piątek i sobotę aż do 25 lipca.
1: Informacje z kraju.
2: Liczba zastępów Straży Pożarnej, które dogaszają pożar lasu w powiecie wołomińskim, zmniejsza się. Pożar objął 300 hektarów, a po całkowitym ugaszeniu do pracy przystąpi zespół, który będzie odnawiał las, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
5: Ponad 300 hektarów jest to już pożar określany jako duży. Zawsze powoływana jest grupa, która ocenia, co z tym lasem teraz należy zrobić. Usuwa się ten nadpalony drzewostan. Na szczęście jest tak, że przyroda dość szybko zaczyna się odradzać, tylko na pewno do tego stanu, w jakim ona była przed pożarem, musi upłynąć bardzo dużo czasu. Leśnicy te procesy naturalne przyspieszają, ponieważ będziemy przygotowywać glebę i będzie sadzony nowy las. Natomiast nowy las zacznie tam rosnąć na pewno w przeciągu roku, dwóch.
2: Pożar wybuchł w czwartek w okolicy wsi Międzyleś w powiecie wołomińskim. Rozpoczął się w lesie prywatnym, jednak szybko rozprzestrzenił się na tereny lasów państwowych. W szczytowym momencie sobotnich działań w akcie zaangażowanych było 1300 strażaków.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i ta informacja o pożarach, no to jest idealna informacja do tego, żeby pomyśleć o tym, jak bardzo deszcz jest potrzebny, no bo jednak susza, no i tego typu sytuacje, to potem no, o tragedię, o jakąś trudną sytuację, nie trudno. Pożar mógłby się dzisiaj zdarzyć, ale zaczyna padać. Pada teraz w Poznaniu i będzie padać tak do godziny, no... A może 15 popada, zobaczymy. Tak, taką mam informację. Później koło 16-17 bardziej intensywne opady, a potem już przez całą noc padać nie powinno. Takie dane mam. Czy one się sprawdzą? Zobaczymy. Jakość powietrza jest dobra, 1013 hektopaskali na barometrach, a wiatr z północy wieje, delikatnie wieje, 13 km na godzinę. Momentami tylko porywy wiatru sięgają dzisiaj 25 km na godzinę.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No dzień dobry pani, nie widzieliśmy się dzisiaj jeszcze. Na antenie się jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Jak to, gdzie ten deszcz? Widzisz te ciemne chmury tam?
1: No chmury widzę, deszczu nie widzę.
0: No nie, no ale Poznań jest duży, to wiesz, tam pada, może teraz u nas nie pada, za chwilę wiatr to przewieje do nas i u nas będzie padać. Tak to
1: no,
0: wygląda.
1: No skoro tak twierdzisz.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, to jest Popołudnie z Radiem Emaus i my z wami dzisiaj.

1 czerwca. Dzień dziecka dzisiaj. Jak świętujecie? Zwracam się zarówno do młodszych słuchaczy, jak i do rodziców. Czy świętujecie jakoś ze swoimi dziećmi? Czy może sami jesteście traktowani jeszcze jak dzieci przez swoich rodziców? I może to jest jakaś taka specjalna celebracja? Jeśli chcecie trochę pomocy w tym względzie, to o 15.15 na naszej antenie będzie konkurs i to będzie konkurs co prawda zagadkowy, co prawda jak zwykle skojarzeniowy. Trzeba będzie skojarzyć podpowiedzi, które was poprowadzą do słowa, które jest rozwiązaniem do zagadki, ale w nagrodę będą dwa pakiety dzisiaj, podobnie jak o poranku, dwa pakiety książek. I tam będą zarówno książki, które są przeznaczone dla dzieci, jak i takie publikacje, które spokojnie mogą trafić do dorosłych, ale no, myślę, że zarówno rodzice, jak i dzieci mogą się postarać, a mogą to być też takie rodzinne zespoły łamiące te szyfry dzisiaj w popołudniowym konkursie. Zachęcam do tego. 15.15, czyli tak mniej więcej za godzinę na naszej antenie konkurs. Warto się przygotować. No wyspać to się już nie wyśpicie, ale może na przykład trochę świeżego powietrza, może trochę głęboko pooddychać, żeby te szare komórki były dotlenione, bo jak dotlenione, no to będą lepiej pracować i lepiej się będzie dedukowało. Tak myślę, że tak będzie.

Tak, lody dzisiaj z dziećmi to jest bardzo dobry pomysł, wybrać się na lody z okazji Dnia Dziecka. No ale może jakieś inne pomysły jeszcze macie na spędzenie wspólnie czasu? Przed chwilą propozycja była tutaj o planszówkach wieczorem przy słodyczach. No ale nie wiem, wieczorem słodycze, no ale no dzisiaj w Dzień Dziecka nie można?

0: Lotniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

w zasadzie taka wieczorowa wersja tego utworu. Thomas Anders, jeden z ważnych filarów grupy Modern Talking, no ale ten utwór You're My Heart, You're My Soul w wykonaniu takim bardziej nostalgicznym, bardziej takim jazzowanym, nie takim dynamicznym, jak zazwyczaj tańczyło się to kiedyś, dawno temu w dyskotekach. Pamiętacie pewnie, wielu z was pamięta, wiem o tym dobrze.

To była Dua Lipa, a teraz informacja dla podróżujących drogą wojewódzką 194. Kobylnica, tam tragiczny wypadek przed rondem od strony Poznania. Kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pas, doprowadzając do czołowego zdarzenia z samochodem ciężarowym. Kobieta zginęła na miejscu, droga jest zablokowana, korki tworzą się w obu kierunkach. To są informacje, które podają motosygnały. Przypomnę, Kobylnica, droga wojewódzka 194, tam tragiczny wypadek przed rondem od strony Poznania. Kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pas, doprowadzając do czołowego zdarzenia z samochodem ciężarowym. Kobieta zginęła na miejscu, droga jest zablokowana i korki tworzą się w obu kierunkach na tej drodze wojewódzkiej 194. Uważajcie na siebie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Jeszcze raz powtórzę ważną informację. Kobylnica, tam tragiczny wypadek przed rondem od strony Poznania. To jest informacja z motosygnałów. Na drodze wojewódzkiej 194 w Kobylnicy doszło do tragicznego wypadku. Kierująca samochodem osobowym zjechała na przeciwległy pas. Doprowadziła do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Kobieta zginęła na miejscu. Droga jest zablokowana i korki tworzą się w obu kierunkach. Przypomnę, Kobylnica, droga wojewódzka 194. Tam z uwagi na tragiczny wypadek musicie liczyć się z utrudnieniami. To są informacje od motosygnałów.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Przypowieść Jezusa przypomina piękną pieśń o winnicy zapisaną przez proroka Izajasza. Autor śpiewa przyjacielowi, którym jest Pan Bóg, o jego miłości do winnicy. Słyszymy, jak wiele przyjaciel zrobił dla winnicy. Okopał ją i oczyścił, zbudował wieżę i tłocznię. I podobnie jak w Ewangelii, właściciel nie doczekał się plonów. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Czy jestem Bogu wdzięczny?

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars. Poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak apeluje o cierpliwość w sprawie rejestracji małżeństw jednopłciowych. Wielkopolski NFZ zachęca kobiety do badań prenatalnych. Jak politycy po roku oceniają Karola Nawrockiego? Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak apeluje o cierpliwość w sprawie rejestracji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Choć rząd podpisał już rozporządzenie umożliwiające ich transkrypcję w polskich urzędach stanu cywilnego, obecnie trwa okres vacatio legis.
3: W tym zakresie, jeśli chodzi o środowisko LGBT, to tak naprawdę od 11 lat w Poznaniu tak naprawdę chyba nie ma miasta, gdzie byłem pierwszy, który poszedł w Marszu Równości. To, co my robimy w układzie chociażby wspierania tych wszystkich inicjatyw z tego środowiska, no jest też na pewno powyżej średniej krajowej w Polsce. W związku z tym proszę o chwilę cierpliwości, żeby nie było sytuacji, w której ktoś dostanie tego typu akt, o którym marzył, ale potem się okaże, że to jest związane z jakąś nieważnością czy wadliwością tego dokumentu.
2: Oznacza to, że na możliwość załatwienia formalności w poznańskim urzędzie trzeba poczekać jeszcze blisko 3 miesiące. Ten czas jest niezbędny na aktualizację państwowych systemów informatycznych.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolski NFZ zachęca kobiety do korzystania z bezpłatnych badań prenatalnych. To program prowadzony od 2 lat dla wszystkich kobiet w ciąży. Pomaga on określić ryzyko wystąpienia wad płodu oraz podjąć odpowiednie leczenie. Rzeczniczka wojewódzkiego oddziału NFZ Marta Żbikowska-Cieśla wyjaśniła, że badania te dzielą się na 2 grupy.
4: Są to badania nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne i ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań. Tutaj zalicza się do nich ultrasonografię, czyli USG oraz testy biochemiczne z krwi. Jeżeli w badaniach tych zaobserwowane zostaną nieprawidłowości, pacjentka może zostać skierowana na badania inwazyjne.
2: W naszym województwie bezpłatną diagnostykę prenatalną oferują 22 placówki medyczne, m.in. w Poznaniu, Swarzędzu, Kościanie i Ostrowie Wielkopolskim. Badania mogą wykryć wystąpienie zespołu Downa, Turnera, mukowiscydozy czy poważnych wad anatomicznych.
1: Informacje z Nowego Tomyśla.
2: Gmina Nowy Tomyśl pozyskała dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. W ramach zadania w żłobku Złoty Promyk w Nowym Tomyślu powstanie nowoczesna sala sensoryczno-motoryczna wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dzięki niej dzieci zyskają lepsze warunki do rozwijania motoryki małej i dużej, koordynacji ruchowej, równowagi oraz orientacji w przestrzeni.
1: Informacje z kraju.
2: Mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, którą wygrał Karol Nawrocki. Jak ten czas oceniają politycy? Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jest rozczarowana prezydenturą.
5: Mimo wszystko liczyłam, że pan prezydent będzie chciał unieść się poza interesy jednej opcji politycznej i będzie chciał reprezentować wszystkich Polaków. Ja wiem, że miał bardzo dobry wynik, ale wyniki były pół na pół i zakładałam, że będzie potrafił przynajmniej w jakiejś części obszarów szukać porozumienia. I mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie ten rok to jest rok zmarnowanej szansy na wspólny dialog.
2: Ten rok potwierdza, że dokonałem dobrego wyboru, mówi Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości i chwali posunięcia głowy państwa.
6: Pan prezydent Nawrocki robi to, czego oczekują od niego Polacy, jego wyborcy, miliony Polaków, którzy na niego zagłosowali, w tym i ja. Blokuje najgorsze rzeczy, które funduje nam rząd Donalda Tuska, tak jak teraz w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej, która, jak mi powiedziano ostatnio, kiedy debatowałem z przedstawicielami koalicji rządowej, jest tak naprawdę ustawą o związkach partnerskich. Oczekuję na kolejne realizacje przez pana prezydenta jego konstytucyjnych praw.
2: Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że prezydentura Karola Nawrockiego od pierwszych dni była konfrontacyjna.
7: No i przynosi to negatywne skutki, a więc brak nominacji ambasadorskich, jakieś ociąganie się z nominacjami sędziowskimi, dalsze konserwowanie układu pisowskiego w Trybunale Konstytucyjnym, wetowanie sejf, jakieś pomruki dotyczące ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego, historycznego i ogromnie ważnego dla bezpieczeństwa i Polski, i Wielkiej Brytanii, i całej Europy. No to wszystko, krótko mówiąc, źle świadczy o jego intencjach.
2: Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 40,8% głosów. Na drugim Lech Kaczyński, który otrzymał 23,5% głosów. Na trzecim jest Karol Nawrocki z wynikiem 21,1%.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Zazwyczaj jest tak, że nie na wszystkie informacje czekacie, które pojawiają się w informacjach Radia Emaus, ale na te pogodowe to czekają wszyscy. No to jest w ogóle informacja, która jest najważniejsza z ważnych. No ja się trochę dziwię, no bo czasami coś ważniejszego mówimy wcześniej, ale jednak pogoda okazuje się, że tutaj wiedzie prym. No jeśli chodzi o pogodę, moi drodzy, 21 stopni na termometrach w Poznaniu. No a odczuwalna temperatura 22 stopnie. I ja mam tutaj informację, że deszcz gdzieś w Poznaniu jest. Koło nas, koło redakcji teraz nie pada. Nad redakcją nie pada. Obok redakcji nie pada. Chmury niby jakieś takie prawie deszczowe, ale błękitu też sporo i sporo promieni słonecznych, więc raczej to nie do nas tutaj trafił ten deszcz, ale gdzieś w Poznaniu może pada. Dajcie znać. 1013 hektopaskali na barometrach. Ciepło i mokro jest, a warunki biometeo podobno niekorzystne. Wiatr w porywach sięga dzisiaj 25 km na godzinę i podobnie będzie jutro, też z takimi porywami możemy się liczyć. W nocy ma się poprawić się biometr. Warunki biometeo mają być korzystne. No i wietrzyk delikatny już w nocy tylko. 5 km na godzinę, pewnie nikt go nie poczuje. Momentami porywki wiatru sięgną w nocy 10 km na godzinę. Ale temperatura, no zdecydowanie spadnie. Z 22 stopni temperatury odczuwalnej teraz, w nocy będzie tylko 8. Więc spora różnica, prawda? Natomiast jutro odczuwalna temperatura w ciągu dnia przy zachmurzeniu małym 26 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło będzie jutro.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Czy ty w ogóle, koleżanko, czujesz, że dzisiaj jest Dzień Dziecka?
2: Nie.
1: Nie czujesz?
2: Nie.
1: To zrobimy tak, żebyśmy poczuli razem, dobra?
2: Dobra, Majka, nie ma sprawy.
1: Majka Jeżowska na scenę teraz wejdzie. I to będzie piosenka Biedronki. Może być?
2: Na początek? Biedronki mówisz, no dobrze. No niech będzie na początek Biedronka.
1: No
2: zobaczymy.
1: To spróbujmy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, za chwilę konkurs o 15.15, ale najpierw Majka Jeżowska. I proszę bardzo, piosenka Biedronki, ale będzie jeszcze piosenka Pasikonika. Reggae Pasikonika. I to będzie w wykonaniu Andrzeja Krzywego, ale to za chwilę.

0: poczułaś się przez chwilę jak na mące?
1: Takiej zielonej bardziej.
0: Dzięki Biedronce.
1: No tak nie bardzo się poczułam jak na łące, bo tu u nas akurat drzewa wysokie rosną, więc to raczej jakbym tak w koronach drzew Majka Jeziorska zaśpiewa, to by było akurat.
0: To takie tutaj marzenia masz. O tym tam chciałaś mi o jakimś owadzie powiedzieć, tak?
1: No właśnie tak sobie pomyślałam, że jakby fajnie było, gdyby to nie była piosenka Biedronka, a piosenka Proporzyca marzy młódka.
0: Proporzyca marzy młódka, no piękne. Lilia Łada z taką propozycją wysłała Proporzycy marzy młódki. No i teraz pytanie do tych wszystkich twórców językowych, twórców tekstowych. Może jakiś tekst, jakiś utwór o proporzycy marzy młódce? Ja uważam, że świetna bohaterka.
1: Prawda? A jakie wyzwanie utwory językowe?
0: Myślę, że tak. Dobrze, a teraz będzie reggae. Reggae Pasikonika i zaśpiewa Andrzej Krzywy. Jeszcze na chwilę przed konkursem, dobra?

0: Konkurs popołudniowy.
1: I to jest ten moment, kiedy rozpoczynamy konkurs popołudniowy w dniu 1 czerwca. Pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, i to będzie wyjątkowy konkurs, bo zarówno rodzice, jak i dzieci mogą brać czynny udział, a nagrody są, no, takie może bardziej dziecięce niż niedziecięce. Ale to są dwa pakiety książkowe. No i w tych pakietach między innymi Lato z owieczką Magdą autorstwa Małgorzaty Górnej. Jest tam też kilka publikacji księdza Jana Twardowskiego. Myślę, że dla każdego coś miłego tutaj będzie. A dwa takie pakiety są, a więc dwie osoby zostaną nagrodzone. Mam nadzieję, że z zagadką nie będzie tak trudno dzisiaj. Chociaż zagadka no wcale nie będzie dotyczyła właśnie tej propożycy Marzy Młódki, żebyście już od razu się w tę stronę nie kierowali. Ale warto pamiętać zasady konkursu. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym już teraz będę czekał na SMS-y od Was. 7148. Koszt wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej. A w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki dzisiejszej. Przypomnę, że ktoś, kto wygra, to zdobędzie pakiet książek od wydawnictwa Świętego Wojciecha. No i to jest taki bardzo bogaty pakiet, więc myślę, że warto się dzisiaj i pobawić, i jednocześnie powalczyć trochę o nagrodę. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które kojarzy wam się z tymi podpowiedziami. Uwaga! Może trzy podpowiedzi na początek. Pierwsza podpowiedź. Na wstępie rozwiązania, a więc nie jest to całe rozwiązanie, to jest wstęp rozwiązania, odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu. Na wstępie rozwiązania odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu. Kolejna podpowiedź o tym, co na końcu rozwiązania. Na końcu rozwiązania wystąpienie, wypowiedź skierowana do określonego zgromadzenia. Na końcu rozwiązania wystąpienie, wypowiedź skierowana do określonego zgromadzenia. No i może jeszcze o tym, co w środku jest do znalezienia. W środku rozwiązania stalowy pręt, drąg służący do wyważania, podważania. W środku rozwiązania stalowy pręt, drąg służący do wyważania, podważania. No i może podpowiedź taka globalna. Decyzja, która zmienia wszystko. Decyzja, która daje nowe otwarcie. Decyzja, która zmienia wszystko, decyzja, która daje nowe otwarcie, no to jest jaka decyzja? 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa. Możecie wygrać pakiet książek. W tym pakiecie między innymi książki dla dzieci, ale także książki autorstwa księdza Jana Twardowskiego, więc myślę, że każdy może po nie sięgnąć. Tutaj między innymi Lato z owieczką Magdą, tutaj między innymi Słowa o modlitwie, o tajemnicach wiary. Różne takie rzeczy tutaj znajdziecie. Pakiety książek przygotowanych przez wydawnictwo Świętego Wojciecha dzisiaj do wygrania. Dwa takie pakiety mam, a więc dwie osoby zostaną nagrodzone. Myślę, że warto się skupić na podpowiedziach, bo podpowiedzi prowadzą Was do rozwiązania zagadki. Jeśli ktoś prawidłowo rozwiąże tę zagadkę, no to ma szansę wtedy na wygranie jednego z takich pakietów. 7148 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej na konkurs to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści, i to bardzo istotne, trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, i do tego słowa prowadzą następujące podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu. Na przykład Dunajec. No tak, tu akurat do Dunajca idealnie to pasuje. Na wstępie rozwiązania odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu. Kolejna podpowiedź. Na końcu rozwiązania wystąpienie, wypowiedź skierowana do określonego zgromadzenia. Taka wypowiedź, jak się nazywa? Na końcu rozwiązania wystąpienie, wypowiedź skierowana do określonego zgromadzenia. Jeszcze jedna podpowiedź brzmi o tym, co w środku. W środku rozwiązania stalowy pręt, drąg służący do wyważania, podważania. No i podpowiedź sprzed chwili. Decyzja, która zmienia wszystko. Daje nowe otwarcie. To decyzja jaka? Decyzja, która zmienia wszystko, która daje nowe otwarcie, to decyzja jaka? 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Mama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Il benedicto Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z homilii w czasie mszy świętej w dniu Evangelium Vitae. W całej Ewangelii widzimy, jak Jezus przez gesty i słowa wnosi życie Boże, które przemienia. Takie jest doświadczenie kobiety, która namaszcza wonnym olejkiem stopy Pana. Czuje się zrozumiana, kochana i odpowiada gestem miłości. Pozwala, by dotknęło ją miłosierdzie Boga i uzyskuje przebaczenie, rozpoczyna nowe życie. Bóg żyjący jest miłosierny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Aż 2 pakiety książek przygotowanych przez wydawnictwo Świętego Wojciecha dla Was dzisiaj. W zasadzie przygotowanych przez nas, ale wydanych przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. No i wśród tych książek zarówno opowieści o owieczce Magdzie, ale są też tutaj publikacje autorstwa księdza Jana Twardowskiego. Takie 2 pakiety dzisiaj do wygrania. Jeden pakiet dla jednego uczestnika konkursu, drugi pakiet dla drugiego uczestnika konkursu, no ale warunek jest taki, że trzeba rozwiązać zagadkę. 7148 7148 pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. I wynika z tych podpowiedzi to słowo. Na wstępie rozwiązania, na wstępie tego słowa odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym

wypowiedź skierowana do określonego zgromadzenia. Jeszcze jedna podpowiedź. W środku rozwiązania znajdziecie stalowy pręt, drąg, służący do wyważania, do podważania. No i podpowiedź póki co ostatnia. Decyzja, która zmienia wszystko. Decyzja, która daje nowe otwarcie. To jest jaka decyzja? No to dobrze, to teraz jeszcze jedną podpowiedź wam mogę dać. Ta podpowiedź brzmi, że jest to sytuacja stanowiąca moment zwrotny w przebiegu czegoś. Sytuacja stanowiąca moment zwrotny w przebiegu czegoś, to jest jaka sytuacja? Sytuacja stanowiąca moment zwrotny w przebiegu czegoś, to jest jaka sytuacja? 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Dwa pakiety książek wydanych przez wydawnictwo Świętego Wojciecha czekają na zwycięzców. Jeden pakiet dla jednego zwycięzcy albo zwyciężczyni, a drugi pakiet dla drugiej osoby.

0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 7148 pod tym numerem telefonu jeszcze przez chwilę czekam na SMS-y od Was. Taki SMS wysłany na 71 48 kosztuje złotówkę i podatek VAT, czyli dokładnie 1 zł 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a do tego słowa prowadzą Was następujące podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu. Powiedziałem, że możecie to kojarzyć na przykład z Dunajcem. Następna podpowiedź. Na końcu rozwiązania mamy wystąpienie, wypowiedź skierowaną do określonego zgromadzenia. Na końcu rozwiązania wystąpienie, wypowiedź skierowana do określonego zgromadzenia. Kolejna podpowiedź brzmi, mówi o tym w zasadzie, co w środku rozwiązania jest. W środku rozwiązania stalowy pręt, drąg służący do wyważania, podważania. W środku rozwiązania. Stalowy pręt, drąg służący do wyważania, podważania. Kolejna podpowiedź. Decyzja, która zmienia wszystko. Decyzja, która daje nowe otwarcie. To kolejna podpowiedź. Następna z podpowiedzi. Sytuacja stanowiąca moment zwrotny w przebiegu czegoś. To jest jaka sytuacja? To jest jaka sytuacja? Sytuacja stanowiąca moment zwrotny w przebiegu czegoś. No i może taka jeszcze jedna dodatkowa podpowiedź. Na wstępie możecie też znaleźć gwałtowną zmianę w przebiegu ostrej choroby. Na wstępie rozwiązania gwałtowna zmiana w przebiegu ostrej choroby. Kiedy następuje coś takiego zwrotnego i nagle, no, można mówić, że jest to... No właśnie, nie będę Wam już bardziej podpowiadać. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Dwa pakiety książek od wydawnictwa Świętego Wojciecha przygotowane dla zwycięzców. Także dwie osoby zostaną obdarowane. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda Wam się wydedukować. Słowo odpowiada na pytanie jaka? Jaka? Jaka jest ta decyzja, która zmienia wszystko? Która daje nowe otwarcie? Jaka? No właśnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Przychodzi taki moment w czasie konkursu, kiedy pojawiają się na antenie osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi. No ale zobaczymy, czy to będzie prawidłowa odpowiedź. Ania ze mną powinna być po drugiej stronie. Aniu, dzień dobry, jesteś tam?
2: Dzień dobry, jestem.
1: Oczywiście. Witam cię serdecznie. Dużo lepiej cię słyszę niż przed chwilką, gdy cię wywoływałem do odpowiedzi. Moja droga, dokąd w ogóle ja się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Tarnowo-Podgórne.
1: Tarnowo-Podgórne. No to dobrze, to będę cię teraz przepytywał na okoliczność tejże zagadki dzisiejszej. Na wstępie mamy odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu. Powiedziałem, że można to kojarzyć na przykład z Dunajcem. Co mamy na wstępie?
2: Przełom.
1: Przełom, ale to jest dopiero wstęp naszego rozwiązania. Na końcu rozwiązania mamy wystąpienie, wypowiedź skierowaną do określonego zgromadzenia. To co byśmy na końcu mogli mieć takiego?
2: Mowa,
1: oczywiście, że tak. No i teraz tak. Decyzja, która zmienia wszystko, daje nowe otwarcie. Sytuacja stanowiąca moment zwrotny w przebiegu czegoś. A jeszcze w środku mielibyśmy do znalezienia ten stalowy pręt, drąg służący do wyważania, podważania. Co w środku by było?
2: Łom,
1: oczywiście, że tak. No a ta decyzja, która zmienia wszystko i daje nowe otwarcie, to jest jaka decyzja?
2: Przełomowa,
1: oczywiście, że tak. Moja droga, i ta decyzja przełomowa, w zasadzie przełomowa, to hasło, które dzisiaj idealnie rozwiązałaś, daje ci zwycięstwo. I otrzymujesz pakiet książek od wydawnictwa Świętego Wojciecha, tu m.in. Małgorzata Górna, Lato z owieczką Magdą, tu m.in. dwie publikacje księdza Jana Twardowskiego. Ten pakiet już książek jest twój. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy można odebrać te nagrody. A teraz proszę bardzo, przekazuję tobie głos. Możesz kogoś szybciutko pozdrowić na naszej antenie.
2: Super, bardzo dziękuję za nagrodę w Dniu Dziecka. Pozdrawiam wszystkie dzieci, wszystkich słuchaczy radia.
1: No wiesz co, ja to zawsze dzisiaj, w zasadzie dzisiaj, 1 czerwca zawsze sobie myślę, że każdy z nas jest trochę dzieckiem, więc
2: dokładnie
1: tak naprawdę bądźmy jak dzieci. Dla ciebie też najserdeczniejsze życzenia i dla wszystkich dzieci, które są ci bliskie. Gratuluję ci serdecznie raz jeszcze, za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, a teraz już się rozłączam, bo za chwilę dzwonię do drugiej osoby. Pozdrawiam,
2: dziękuję.
1: Pa!
2: Pozdrawiam.

0: To jest piękny utwór, piękny duet w ogóle, Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait, znakomicie śpiewają, ale my po drugiej stronie mamy ze sobą już słuchacza, który też dzisiaj bardzo szybko odpowiedział prawidłowo na zagadkę. Piotrze, czy ty tam jesteś w ogóle?
1: Jestem, cały czas.
0: Witam cię serdecznie. Mój drogi, powiedz mi w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem, gdzie my teraz jesteśmy?
1: Jesteśmy w Czcielinie, nieopodal Stęszewa.
0: Czcielin nieopodal Stęszewa. No, a to nawet takie.
1: Niewiele to może mówić.
0: Ale nie powiem ci, że to takie nawet łamanie jest trochę językowe. Czcielin nieopodal Stęszewa. Więc no, dobrze mi to zrobiło teraz. Mój drogi Piotrze, no wiadomo, jakie jest rozwiązanie zagadki, ale cię trochę może pociągnę o te takie częściowe podpowiedzi. Na wstępie mamy gwałtowną zmianę w przebiegu ostrej choroby. To co to może być? Nie doszedłeś do tego, wiem.
1: Ja w ogóle do tych podpowiedzi nie doszedłem. Dla mnie pierwsza transza już była od razu, wszystko było jasne.
0: To dobrze, to spróbujmy. Tak na logikę, no jeśli na wstępie mamy gwałtowną zmianę w przebiegu ostrej choroby, to co to może być?
1: Przełom.
0: No oczywiście, że przełom. A później to już ci, ty w ogóle byłeś tutaj tak szybki jak wiatr, więc ja w ogóle nie mam więcej pytań dla ciebie. Ale decyzja, która zmienia wszystko i daje nowe otwarcie, to jest jaka decyzja?
1: Decyzja przełomowa.
0: Oczywiście, że tak. Brawo dla ciebie, bo też byłeś dzisiaj bardzo szybki, równie szybki jak Ania, która przed momentem była na antenie. Piotrze, tobie też gratuluję. Dla ciebie też nagrody, czyli pakiet książek od wydawnictwa Świętego Wojciecha. Przekazuję tobie głos. Możesz jeszcze szybciutko kogoś pozdrowić na naszej antenie. Proszę bardzo, twój czas.
1: No to korzystając z okazji, że jest dzisiaj Dzień Dziecka, to serdecznie pozdrawiam moje dwie córki, Hanię i Klarę, oraz moją żonę i całą moją rodzinę.
0: No i cudownie. A żona jak ma na imię? Żonę też po imieniu pozdrówmy.
1: Agnieszka.
0: Agnieszko, pozdrawiamy cię serdecznie. No całej rodziny po imieniu nie będziemy wymieniać, bo to trochę mogłoby nam zająć, a my za 10 minut będziemy mieli informację Radia Emaus. Pozdrawiamy cię serdecznie, Piotrze. Wszystkiego dobrego i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Do usłyszenia.
1: Jasne. Dzięki. Hej.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Dobra muzyka na dobre

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznań dzieli pieniądze na ratowanie zabytków. Koleje Wielkopolskie świętują 15-lecie działalności. Już ponad 15 tysięcy dzieci przyszło na świat dzięki rządowemu programowi in vitro. Poznań dzieli pieniądze na ratowanie zabytków. Potrzeby są jednak znacznie większe niż możliwości miejskiej kasy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: W tym roku magistrat przeznaczy na prace konserwatorskie i budowlane 4 miliony złotych. Tymczasem do urzędu wpłynęło aż 46 wniosków na łączną kwotę 15 milionów. Miejska konserwator zabytków wytypowała do wsparcia 24 obiekty, 17 świeckich i 7 sakralnych. Dotacje trafią m.in. do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz klasztorów franciszkanów i karmelitów bosych. Wśród dofinansowanych obiektów nie ma w tym roku budynków podlegających archidiecezji Poznań. Plan podziału środków pozytywnie zaopiniowała już Komisja Kultury. Ostateczną decyzję podejmą radni podczas wtorkowej sesji. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części poznańskiego parku Cytadela jest już gotowy. Zastąpił on obiekt zdemontowany jesienią ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Odbyły się już odbiory końcowe i nowa przeprawa nad aleją 15 Pułku Ułanów Poznańskich uzyskała pozwolenie na użytkowanie. To nowa żelbetowa konstrukcja posadowiona na istniejących fundamentach, odpowiednio odwodniona oraz wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz pod nią, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach. Przebudowa kładki była pierwszym etapem modernizacji mostków na Cytadeli. Dla pozostałych dwóch przepraw gotowa jest już dokumentacja projektowa.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Koleje Wielkopolskie świętują 15-lecie działalności. Z tej okazji regionalny przewoźnik zorganizował dziś piknik rodzinny na dworcu letnim w Poznaniu. Jubileusz jest także okazją do rozmowy o planach rozwoju kolei w najbliższych latach. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak podkreśla, że celem samorządu jest zapewnienie jak największej liczby mieszkańców Wielkopolski dostępu do transportu publicznego. Dlatego trwają prace nad przywracaniem nieczynnych linii kolejowych.
4: To jest linia właśnie między Chód-Czamotuły, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Konkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania.
2: Koleje Wielkopolskie przygotowują się również na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne. Trwają rozmowy z władzami województwa, by przewoźnik został podmiotem ochrony ludności, mówi Mariusz Wiśniewski ze spółki.
5: Jako przewoźnicy regionalni możemy być wykorzystywani na potrzeby armii, na potrzeby też państwa polskiego, również tutaj regionu, i chodzi o to, żebyśmy znali wszystkie nasze zadania, żebyśmy byli przygotowani.
2: W ubiegłym roku Koleje Wielkopolskie przewiozły 19 milionów pasażerów.
1: Informacje z kraju.
2: Olek, Zosia, Anielka, Nadzieja. Już ponad 15 tysięcy dzieci przyszło na świat dzięki rządowemu programowi in vitro. Podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka premier Donald Tusk podsumował 2 lata jego funkcjonowania. Wśród par, które skorzystały z programu, są Joanna i Maciej Majchrzakowie, rodzice Olka.
6: Wiemy z przecieków, że to było pierwsze dziecko, które urodziło się z tego programu dofinansowanego. Więc no fajnie, rzeczywiście rośnie.
7: Mówi mama, tata, tupta, także jest zdrowy i uśmiechnięty bardzo.
2: Rządowy program in vitro działa od 2 lat. Zakwalifikowano do niego blisko 50 tysięcy par dotkniętych niepłodnością. Według szacunków niepłodność dotyczy 15% osób w Polsce, to około 1,5 miliona par.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i to jest ten moment, kiedy za chwilę zacznie padać w Poznaniu. Na razie, może już pada, ale w naszej części jeszcze tutaj, przy ulicy Hartowo, gdzie mieści się nasza rozgłośnia, jeszcze deszczu nie ma, ale chmury już są. Chmury już za oknem widzę. Deszcz będzie i teraz, jeszcze koło godziny 16-17. Przed 18 powinno przestać padać, a jeśli chodzi o wieczór, no to o 21 zrobi się całkowicie bezchmurne niebo. Tuż przed zachodem słońca, tak jakby było przygotowane na ten wielki spektakl, czyli jeśli ktoś będzie chciał popatrzeć na zachód, słońca, to myślę, że dzisiaj będą idealne warunki ku temu w stolicy Wielkopolski. 1013 hektopaskali teraz na barometrach, a więc takie ciśnienie atmosferyczne, dość wysokie. Jakość powietrza dobra, z tego się też bardzo cieszymy. A wschód słońca jutro, jeśli ktoś chciałby wstać ze wschodem słońca, bo zachód będzie dzisiaj o 21.04, no więc można się położyć z zachodem słońca o 21.04, to jest trudne, bo to jeszcze wtedy nie zawsze nam się chce spać. Ale, no chyba, że ktoś był na poranku w pracy, poranek miał, to wtedy tak, to wtedy to nawet przed 21 oczy się zamkną. No ale na przykład, jeśli ktoś chciałby wstać z kurami, jak niektórzy mówią, czyli ze wschodem słońca, to 4.35 jutro. Taka pobudka może być. A wyobraźcie sobie, że jak jadę na poranek tutaj, to wstaję wcześniej niż 4.35. No ale to nie tylko ja. No, taką pracę sobie wybraliśmy. W zasadzie to nie praca, to pasja. Sama przyjemność.

0: To źle powiedziałem, nie, że idzie spać z kurami, tylko wstaje z kurami, prawda? Nie. Myślę, że to
1: chyba jest bez różnicy. Kury też wcześniej chodzą spać, więc myślę, że obie wersje są prawdziwe.
0: Idzie spać z kurami, takie chyba jest powiedzenie. A wstaje, no wstaje jak kogut zapieje. Kury wstają budzone przez swojego szefa. Tak to zazwyczaj wygląda. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My jesteśmy dzisiaj z wami na Dobre Popołudnie i mamy nadzieję, że to dla was też jest Dobre Popołudnie. Teraz będzie zespół Aha. Lubisz? To będzie takie skandynawskie granie.
1: Taki powrót do przeszłości, skandynawski.
0: Tak.
1: No, lubię, bardzo.
0: Bardzo lubisz Skandynawię. No to proszę bardzo. Aha, na początek tej godziny.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Na pierwszy rzut ucha mamy dzisiaj liturgicznie kłopot. Z jednej strony bowiem radosny i międzynarodowy Dzień Dziecka, a z drugiej Justyn, męczennik i filozof z drugiego wieku. Tego po prostu nie da się połączyć. Nie da? Chwileczkę, bez żartów. Każdy, kto ma dzieci, wie, że one filozofują na potęgę, a zdecydowana większość rodziców przypomina od czasu do czasu prawdziwych męczenników, więc choćby z tego tytułu święty Justyn to postać ze wszech miar skrojona pod pierwszy dzień czerwca. I nie chodzi mi o to, że akurat tego dnia roku 165 został ścięty mieczem w Rzymie z rozkazu innego filozofa, Cezara Marka Aureliusza, który dał tym samym posłuch trzeciemu już w tej historii filozofowi, Crescensowi, z którym święty Justyn miał, jak to się mówi, na pieńku. To wszystko jest oczywiście i dziecinne, i okrutne, ale dalekie od tego, co symbolizuje Dzień Dziecka. Dlaczego więc święty Justyn idealnie i pozytywnie pasuje do dzisiejszego święta? Bo, jak czytamy, był umysłem otwartym, pełnym prostoty i optymizmu, co naszym Milusińskim towarzyszy tak długo, dopóki nie zdusimy tego jako mądrzy i pragmatyczni dorośli. Co więcej, święty Justyn był też człowiekiem gorącej wiary, żarliwie broniącym tego, co przyjął. Tak żarliwie, że uważał, iż wystarczy napisać do cesarza i do rzymskiego senatu całą prawdę o chrześcijanach, żeby wszelkie prześladowania ustały jak ręką odjął. No naiwny jak dziecko. Ale zaraz, z drugiej strony, przepraszam, kim mam się stać, by jak Justyn osiągnąć niebo? No kim? No właśnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: afraid of no ghosts. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Pewnie dzisiaj prym będzie wiodło kino, no bo to jednak do kina pójść razem w Dniu Dziecka to chyba bardziej prawdopodobne, ale gdybyście nie chcieli do kina, to mam kilka innych propozycji. Wszystko na pokaz. Spacer teatralny. Tak, to będzie spacer teatralny. Zaprasza Teatr Animacji przy ulicy Święty Marcin 80/82. O godzinie 17 początek tego spaceru. No i to jest moment, kiedy Teatr Animacji pokazuje podczas takiej wycieczki, jak scena wygląda od kulis, a nawet można zajrzeć do magazynów oraz zwiedzić galerię lalek, więc jeśli chcecie, no to możecie się wybrać, tym bardziej, że przewodnikami podczas takich spacerów są osoby, które teatr znają jak nikt inny i z przyjemnością podzielą się ze zwiedzającymi swoją wiedzą. No więc jeśli chcecie, to dzisiaj taki spacer po zakamarkach Teatru Animacji w Poznaniu możecie odbyć. Wszystko na pokaz, spacer teatralny o godzinie 17. Teatr Animacji w Poznaniu zaprasza. Dzień Dziecka w Bibliotece Raczyńskich. Wieczorny seans dla dorosłych. O godzinie 18 w Filii Sztuki zaprezentowana zostanie zachwycająca wizualnie animacja Wesa Andersona, która w charakterystyczny dla reżysera sposób łączy oryginalny humor z refleksyjną opowieścią o wykluczeniu, lojalności i relacjach między ludźmi a zwierzętami. Szczególnie biblioteka zaprasza tych, którzy nie boją się spojrzeć na animację z zupełnie innej perspektywy, niekoniecznie jak na dziecięcą zabawę. Wstęp wolny na to wydarzenie, Dzień Dziecka w Bibliotece Raczyńskich, wieczorny seans dla dorosłych. Tak brzmi tytuł tego spotkania, no i dzisiaj o godzinie 18 początek. Koncert Pieśni o Zmierzchu to propozycja Akademii Muzycznej, sala kameralna imienia Tadeusza Szeligowskiego. O godzinie 18 tam będzie można posłuchać znakomitych sopranistów, sopranistek, mezzosopranistek, a także barytonów, tenorów, no właśnie, tak patrzę. To na pewno będzie nie lada gratka dla tych, którzy chcą posłuchać przepięknych głosów. Pieśni o Zmierzchu to propozycja o godzinie 18 Akademii Muzycznej w Poznaniu i w sali kameralnej tejże Akademii ten występ. Wstęp wolny na to wydarzenie. Kolejny koncert, też na który zaprasza Akademia Muzyczna, ale już do Auli Nowa. O godzinie 19 pedagodzy i ich chóry. Chór ogólnouczelniany Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Tomasz Dzięcioł, Michał Plichta, Anna Lisiecka to dyrygenci tego chóru, a także chór kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego Muzyka Viva pod dyrekcją Marka Gandeckiego. To dzisiaj też tam będziecie mogli posłuchać. O godzinie 19 Akademia Muzyczna zaprasza. Koncert Rok przy świecach i rok pisane przez oczywiście Rocka. Chodzi o muzykę rockową. Teatr Muzyczny, ulica Niezłomnych 1

0: doktor Agnieszki Tarnawskiej. No to, to dzisiaj w programie m.in. Jan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy. No i jeśli chcecie posłuchać tego wyjątkowego recitalu dyplomowego, to dzisiaj o godzinie 19.30 Bazylika Farna, czyli Fara w Poznaniu przy ulicy Gołębiej 1. Wstęp wolny na to wydarzenie.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo. 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo. 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Burze z deszczem będą, ale kiedy, to opowiem wam po informacjach Radia Emaus, bo już 3 sekundy po 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie jednak zamierzają przebudować arenę. W Wielkopolsce wystartował sezon kąpielowy. Od dziś w Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Poznańska Arena doczeka się gruntownej przebudowy. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie postępowanie na przygotowanie nowej koncepcji dla obiektu. Zgodnie z założeniami, arena znów ugości rozgrywki ligowe najwyższej rangi oraz koncerty. Wnętrze zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i pomieści do 4,5 tysiąca widzów na trybunach. Zmieni się wiele, jednak jak zaznacza Paulina Nowicka-Szefer, charakterystyczna bryła budynku pozostanie taka sama.
3: To jest przedprojektowy dokument, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania i do przeprowadzenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. Niezmienna ma pozostać bryła tego charakterystycznego budynku, a wnętrze zyska nowy standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny.
2: Zwycięzca przetargu będzie miał 7 miesięcy na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysów, co otworzy drogę do ubiegania się o dofinansowanie. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 9 czerwca.
1: Informacje z regionu.
2: W Wielkopolsce wystartował sezon kąpielowy. Od dziś ratownicy pilnują wypoczywających nad Jeziorem Powickim w powiecie słupeckim oraz nad jeziorami Wilczyńskim i Pątnowskim w powiecie konińskim. Rozpoczęcie sezonu jak zawsze poprzedziło badanie jakości wody przez wojewódzki sanepid, mówi rzeczniczka tej instytucji Wiesława Kostuj.
4: Tak, na mniej niż 10 dni przed otwarciem są przeprowadzane badania wody i określona zdatność do kąpieli. I tutaj oczywiście jest bez zastrzeżeń na chwilę obecną. Później w czasie trwania sezonu już to organizator jest zobowiązany do tak przynajmniej 3 badań wody w ciągu trwania sezonu.
2: Już za 3 dni sezon rozpocznie również kąpielisko Akwentropikana w Owińskach w powiecie poznańskim. W samym Poznaniu kąpieliska nad jeziorami Strzeszyńskim i Kierskim oraz nad Rusałką będą dostępne od 20 czerwca do 6 września. Sanepid przypomina jednak, by nie korzystać z kąpielisk, w których woda jest mętna i nieprzyjemnie pachnie. Może to świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic.
1: Informacje z regionu.
2: Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju zaprasza 14 czerwca o godzinie 11 na 11 spacer gajowy. Uczestnicy wybiorą się ze swoimi psiakami na 2-kilometrowy spacer po terenach wokół schroniska. Mogą przyjść także ci, którzy psów nie mają. Będą mogli pospacerować w towarzystwie jednego z podopiecznych schroniska. Poza spacerem w schronisku czekają też inne atrakcje, także kulinarne, i dla dzieci, i dla dorosłych.
1: Informacje z kraju.
2: Od dziś w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Młodszy aspirant Jakub Paceniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście twierdzi, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach od 22 do 6 zmniejszyło liczbę przestępstw i wykroczeń.
5: Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz i często osoby, które popełniają wykroczenia czy przestępstwa, nawet te takie uciążliwe, mówimy tutaj o bójkach, pobiciach, tak, uszkodzeniu mienia, znajdą się pod wpływem alkoholu, więc tych kryminogennych zjawisk jest mniej.
2: Rozszerzenie zakazu na całe miasto ma ostatecznie uszczelnić system i poprawić bezpieczeństwo. Wcześniej realizowany był program pilotażowy w Śródmieściu i na Pradze Północ. Wtedy dochodziło do paradoksów, gdzie po jednej stronie ulicy sklep był zamknięty, a po drugiej należące już do sąsiedniej dzielnicy otwarty.
5: Ale jest Solidarności, gdzie po jednej stronie mamy dzielnicę Wola, a po drugiej stronie jest już Śródmieście, tak? I po jednej stronie sklepy były otwarte, po drugiej zamknięte. Więc no, myślimy, że tutaj na pewno to wpłynie też jeszcze na lepszą wydajność tych przepisów w kontekście tutaj z całego Śródmieścia.
2: Za złamanie nowych przepisów przedsiębiorcom grożą surowe konsekwencje, w tym wysokie grzywny oraz natychmiastowa utrata koncesji.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i teraz zobaczymy. Mówiłem o burzach. Będą burze z deszczem. Kiedy? W środę mają być. Tak mówią synoptycy. I dlaczego dzisiaj o tym mówię? To jest bardzo istotna informacja. Burze z deszczem będą w środę, proszę sobie zapisać, gdyż w środę będą niekorzystne warunki biometeo. A skoro niekorzystne warunki biometeo, to będziecie mieli spóźniony czas reakcji w środę. Jeśli w środę wam o tym powiem, no to już będzie za późno, bo nie zdążycie się wyrobić z wzięciem parasola, z odpowiednim ubraniem się, a tak to po prostu, jak mówię o tym wcześniej, to myślę, że jest jeszcze czas na przygotowanie. Jutro zachmurzenie małe i 25 stopni na termometrach, ale odczuwalna temperatura jutro, uwaga, 26 stopni, więc jutro będzie naprawdę ciepło i sucho, bo jutro nie będzie padać. W środę natomiast będą burze z deszczem, tak jak już powiedziałem, będzie ciepło i mokro, a wiatru prawie w ogóle w środę nie będzie, 7 km na godzinę. Kto to poczuje? Nikt pewnie. A jeśli chodzi o czwartek, w czwartek też spodziewane są burze z deszczem, przy temperaturze, uwaga, maksymalnej 24 stopnie Celsjusza, a więc też sporo, prawda?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i teraz pytanie klucz do koleżanki. Czy koleżanka już na spoczynek się udaje?
1: Ale wieczny spoczynek? Nie.
0: Nie. Czy koleżanka dzisiaj już zamierza iść do domu, czy jeszcze nie?
1: No właśnie tak nastraszyłeś mnie tą opowieścią o deszczu, że teraz się zastanawiam, co ja mam zrobić.
0: No czego ty się boisz? Przecież deszcz tobie nie grozi w ogóle niczym. No co ci może zrobić? No zrobi z ciebie mokrą Włoszkę. Mokrą Włoszkę ci zrobi na głowie.
1: No mokrą Włoszkę byłoby trudno. Mokrą Polkę to już prędzej. Ale tak generalnie, no nie wiem, czy ja bym chciała zmoknąć. Muszę to sobie przemyśleć.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o porywy wiatru, dzisiaj to się też nie masz czego bać. Bo dzisiaj wietrzyk delikatnie. Naprawdę. 15 km na godzinę tak standardowo, więc to w ogóle no...
1: Tak, a burza dopiero w środę, ja zapamiętałam.
0: No
1: tak?
0: To cudownie, że to zapamiętałaś, ale w środę i czwartek. Ja bym wiem, że w czwartek też.
1: No na razie także wystarczy środa.
0: Dobrze, środa i czwartek będzie burzowo, a póki co bezburzowo. Więc no to tyle, jeśli chodzi o to. Dziękuję ci bardzo, koleżanko.
1: Dziękuję również.
0: Emilia Łada udaje się na spoczynek, ale może jeszcze jakąś kawę wypijemy? No, gdzieś tam obok.
1: To zawsze jest dobry pomysł.
0: To jest zawsze dobry pomysł. A ja, Arkadiusz Szymański, zostaję jeszcze z wami, oczywiście. No i nie powiedziałem, teraz wejdzie on, Robin Hood i grupa Planet. Proszę bardzo.

0: Maggie Reilly w kompozycji Michael Oldfielda To France. No chciałoby się pojechać do Francji, ale jak widziałem, co wydarzyło się po finale Ligi Mistrzów. Jak Paris Saint-Germain, a w zasadzie kibice Paris Saint-Germain, świętowali, mówię w cudzysłowie, na ulicach Paryża, to tak trochę mi się odechciało tam jechać, mimo że bardzo lubię Francję. No to świętowanie, dalekie było od świętowania, raczej to były akty wandalizmu. No i radość taka, no raczej przyćmiona tymi wszystkimi nieprzyjemnymi zdarzeniami, których dopuścili się wandale. I no, na pewno nie kibice, tylko jacyś chuligani. Tak to było po finale Ligi Mistrzów, wygranym przez PSG, Paris Saint-Germain. A teraz u nas za moment na antenie utwór, który może trochę kojarzyć się z wybiegami mody. Bo był taki program kiedyś, dawno, dawno temu, gdzie ilustracją muzyczną do tego programu był właśnie utwór, który za chwilę usłyszycie. No i zawsze towarzyszyły mu modelki na wybiegu. To będzie utwór artysty, który nazywa się Black, ma taki pseudonim Black. No i zaśpiewa utwór, który na pewno wielu z was skojarzy. Właśnie gdzieś tam, tak myślami, z tym wybiegiem na pokazie mody.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już za niecałe 6 minut na naszej antenie Michał Bondyra i audycja sportowa, hartowo na sportowo, jak co poniedziałek i jak co piątek o 17.30 ta audycja pojawia się na naszej antenie. Już za chwilę, za 6 minut, Michał Bondyra i hartowo na sportowo.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Mam Ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne Święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
5: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Jest wyczekiwany awans piłkarzy Warty po sezonie Banicji w Betclic drugiej lidze. Zieloni awansowali w sobotę do Betclic pierwszej ligi. Do tego, by sięgnąć bezpośrednio po awans, wystarczył remis w poznańskim ogródku z walczącą o uniknięcie barażów o pozostanie w drugiej lidze Resowią. Długo wydawało się, że tym ostatnim meczem Zieloni zaprzepaszczą ogromną szansę. Do 97 minuty przegrywali bowiem niespodziewanie z gośćmi 1-2. Wtedy gola głową na wagę remisu i awansu strzelił Dmytro Awdiejew. Zespół trenera Macieja Tokarczyka wyszarpał awans, zajmując drugie miejsce po Unii Skierniewice, która oczywiście też zagra poziom wyżej. O kulisach awansu, ale też niespodziewanie dla wielu dobrym sezonie, ale nie tylko. Rozmawiam z kapitanem Warty Poznań, Kamilem Kumochem. Kamil jest w studiu, a więc zaczynamy. Cześć Kamil i wielkie gratulacje.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Co czułeś, jak Dmytro Awdiejew tym dynamicznym wejściem strzelał gola głową w 97 minucie? Gola, tak jak powiedziałem, na wagę remisu i awansu.
6: No, przede wszystkim to czułem. Zacznę od tego, że ja nawet nie wiedziałem, kto strzelił tego gola, bo jak tylko zobaczyłem, że piłka jest w siatce, no to wykonałem sprint w kierunku całej drużyny, która się cieszyła pod trybuną naszych kibiców. No co czułem, biegnąc tam, czułem, że to mamy, że już chyba nic złego nam się nie stanie, bo pamiętam, że w tym sezonie mieliśmy wiele takich meczów, że jak już coś odwracaliśmy, robiliśmy wielki comeback w meczu, tak i teraz zrobiliśmy to samo, to czułem, że już nic nam nie grozi w tamtych meczach i podobnie było i teraz. Na pewno ogromna dawka emocji, myślę, że nawet mogę śmiało powiedzieć, że...
5: Ale powiedz, to była bardziej radość czy ulga?
6: Nie no, ulga, ale no oczywiście radość przede wszystkim, nie? Ulga z radością pomieszana, myślę.
5: Okej.
6: Bo jak siedziałem już na ławce, kiedy dostałem, już byłem zmieniony, to no, co tu dużo mówić. Doszły do nas informacje, jaki jest wynik meczu w Szczecinie.
5: Świt przegrywa z Olimpią Grudziądz i było niebezpiecznie.
6: Tak, no chyba tylko jeden scenariusz powodował, że nie mogliśmy zrobić awansu i właśnie ten scenariusz wtedy
5: dział
6: występował.
5: Się. Dział się, dokładnie.
6: Kiedy byłem na ławce i doszła ta informacja, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że no byliśmy podłamani już na ławce, staraliśmy się cały czas zagrzewać chłopaków, którzy z boiska chyba nie wiedzieli o tym, chociaż zawodnicy Resowi cały czas prowokowali też nas i cały czas gdzieś tam takie uszczypliwości, że spadliście na trzecie miejsce i tak dalej, z boiska, taka ciekawostka, ale no mówię, cały czas staraliśmy się ich dopingować i zagrzewać, bo jeszcze wierzyliśmy, ale ja sam już w pewnym momencie mówię, kurczę, chyba

0: jeszcze teraz kilka tygodni temu z Podbeskidziem.
1: Zgadza
0: przegraliśmy.
1: Się, tak, tak. W tej rundzie przegraliście raz.
0: Tak, w tej rundzie raz. Mhm. No i w poprzedniej ze Skierniewicami faktycznie. Co pytanie było, czemu tak się działo, że te...
1: Skąd te problemy, wiesz? Bo wydaje mi się, że wiesz, że czy to była kwestia głowy, czy to było takie, wiesz, już takiego podejścia, że bardziej was to paraliżowało niż Resowie? Jak ty to oceniasz?
0: No mogę powiedzieć tylko o swoich odczuciach. Uh-huh. Myślę, że my byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Nie czuliśmy dużej presji pod takim względem, że wiedzieliśmy, co mamy robić, wiedzieliśmy, że wszystko jest w naszych głowach, w naszych nogach. No i tak wyszliśmy na ten mecz, ale no chyba skłamałbym, mówiąc, że kiedy byliśmy już na boisku, no to nie doszło do nas to, że możemy zrobić coś naprawdę fajnego, coś dużego i myślę, że no troszkę ten mecz nam uciekł spod kontroli, a w takiej sytuacji, gdzie gra się o tak dużą stawkę, ta presja jest naprawdę duża, bo walczyliśmy o przyszłość dla klubu, o przyszłość swoich rodzin. Mhm. Nikt mi nie powie, że nie miał presji, więc no mówiąc szczerze, nawet właśnie ze swojego doświadczenia w tym meczu, ze swoich odczuć, na pewno kiedy przegrywaliśmy, były myśli w głowie, że kurczę, coś nie gra, nie wychodzi nam, ucieka nam ten mecz spod kontroli i musimy coś zrobić. Co do tego, czemu tak to wyglądało, no to mówię, na pewno byliśmy przygotowani, byliśmy nastawieni, że to będzie bardzo ciężki mecz. Aha. Pamiętam naszą rozmowę w piątek, no mówiłem, że nie, no musimy chyba, nie ma opcji, że tego nie weźmiemy.
1: Dokładnie.
0: Ale no mówię, no napisał się ten najczarniejszy scenariusz w pewnym momencie.
1: No ale z happy endem, Kamil.
0: Ale z happy endem, no i...
1: Najważniejsze, no i, że z happy endem.
0: I co mogę powiedzieć, no tak jak cały sezon graliśmy w takim stylu i były te horrory, zwariowane momenty, tak chyba nie ma lepszego...
1: Chyba najlepsza klamra.
0: Tak, nie ma lepszego zwieńczenia tego sezonu niż ten ostatni mecz i ta bramka Dimy.
1: No dobrze, to zdradź trochę kulisów, bo zdradziłeś kulisy, ja zdradziłem kulisy naszych rozmów, ty zdradziłeś kulisy z boiska, to zdradź kulisów świętowania. Bo wiem, że najpierw to było świętowanie na boisku, były terace, szampan, ale był też potem impreza w nurcie, prawda?
0: Tak, no świętowanie, fajne świętowanie, no. Pierwsze chwile na boisku całą drużyną, z naszymi rodzinami, no naprawdę piękne chwile, piękne emocje, wspomnienia na całe życie. Dla takich chwil myślę, że każdy sportowiec chce grać w piłkę, chce to robić i takie chwile go napędzają.
1: One man show Sebastiana?
0: No, Stebel to jest człowiek, który zawsze, którego zawsze jest pełno, zawsze wie, gdzie się wkręcić, no to jest niemożliwy gość, nie? Naprawdę, atmosferowicz taki.
1: Atmosferowicz.
0: No co, później w nurcie też super spotkanie z kibicami, mogliśmy porozmawiać, pocieszyć się wspólnie, no naprawdę, to co mówię, piękne chwile, wspomnienia.
1: Do której świętowałeś?
0: Kurczę, nie pamiętam. Jeszcze później, no myślę, że się tu nikt nie obrazi, jak powiem, że jeszcze mieliśmy później nieoficjalną swoją imprezę.
1: After party.
0: Tak, drużynową, więc... No,
1: do białego rana?
0: Do białego rana. Naprawdę pięknie. Impreza się przedłużała, ale myślę, że zasłużyliśmy i potrzebowaliśmy
1: absolutnie.
0: Się wybawić.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Powiedz, to od razu zapytam. Zostajesz na następny sezon? Jeden pierwszoligowy w Warcie?
0: No mam przedłużenie przy awansie, także klauzula wchodzi w życie. Mhm. No, pewnie jeszcze przed nami rozmowy, jak to ma wyglądać dalej i no na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że mam klauzulę przedłużenia umowy i wchodzi ona w życie.
1: Okej. Okay. Chciałem cię zapytać o to, Warta, który jesteś kapitanem, to jest taki zespół i to też trochę wybrzmiało w tych naszych rozmowach wcześniejszych niż nawet dzisiaj. Zespół ludzi z charakterem. Ludzi, którzy wierzą we własne możliwości. I teraz chciałem cię zapytać, kto zaszczepił was tą wiarę, bo też trochę rozmawialiśmy za kulisami, mogę trochę zdradzić, że to są młodzi albo bardzo młodzi chłopcy w większości.
0: No myślę, że kluczem było to, że sztab trenerski i pracownicy, no ale myślę, że głównie sztab trenerski, z tego co wiem, był odpowiedzialny za budowę zespołu wraz z dyrektorem Wlaźnikiem. No oni szukali takich cech u tych ludzi, u tych zawodników, którzy mieli być w naszej drużynie, które będą spójne właśnie dla tego teamu, więc myślę, że stworzyliśmy taki zespół wszyscy razem, ciężką taką pracą zespołową, żeby te nasze charaktery połączyć w fajny

0: zespół, fajną ekipę. Stworzyliśmy atmosferę, gdzie każdy chciał iść za drugiego w ogień, gdzie wszyscy naprawdę fajnie się trzymaliśmy i wspieraliśmy w tych, od początku, w tych trudnych momentach. Później jak było, wiadomo, jak są wyniki, zawsze jest łatwiej.
1: Wszystko w górę idzie.
0: Tak, ale... No, pamiętam początki nasze pierwsze mecze, gdzie nie wygrywaliśmy.
1: Sześć meczów bez zwycięstwa.
0: Tak, gdzie przegraliśmy te dwa pierwsze mecze, później remisy. I
1: miałeś wtedy wątpliwości, że ta, w ogóle do tego nawiążę trochę, że ta cel postawiony 1-6 może uciec?
0: No właśnie nie. Właśnie nie miałem. Teraz mogę, może to śmiesznie brzmieć, albo może ktoś powiedzieć, że no teraz się łatwo mówi, ale naprawdę było czuć od początku, że tu jest grupa ludzi, która wie, po co tu jest, że mamy pewien plan na ten zespół, że sztab ma plan na ten zespół, że my wiemy, co mamy robić, że będziemy się rozwijać, z kolejki na kolejkę będziemy grać coraz lepiej. No i tak było, a to, co już zacząłem mówić. Zawsze jest łatwiej, jak są wyniki. Te wyniki później przyszły. No i to się cały czas nakręcało jak kula śnieżna, ale właśnie wyprzedziłeś się tym pytaniem, że właśnie chciałem powiedzieć, że od początku tworzyliśmy taką grupę ludzi, że nawet jak nie szło nam na początku, to było czuć, że jesteśmy razem i zaraz to powinno się odwrócić.
1: Trochę zacytuję to, co powiedział, może niedosłownie, Sebastian Steblecki dla Weszło o kulisach swojej rozmowy telefonicznej, propozycji z Poznania. Maciej Tokarczyk powiedział, że będzie celował w miejsca 1-6. W drugiej lidze on się rozłączył i powiedział, bo myślałem, że trener oszalał. Powiedz, a jakie były te twoje kulisy przyjścia do Poznania?
0: Ja wiadomo, że nie będę tutaj. Jasne jest, że moim pierwszym trener, kiedy powiedział, że chciałby, żebym przyszedł do Warty, no to ja kierowałem się głównie tym, że trener Tokarczyk, którego znam, który dobrze mnie zna, chce mnie w swoim zespole i to było pierwsze, które mnie zachęciło.
1: Nie liczyło się miejsce, tylko osoba.
0: Tak, no bo nie ma co ukrywać, że trener Tokarczyk jest taką osobą, która potrafi tych ludzi zebrać w kupę, ma właśnie takie cechy, gdzie no cechy takiego lidera i dobrego przede wszystkim szefa. I no pierwszym kryterium było to, że trener Tokarczyk mnie chce. Druga sprawa, ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo ogląda piłki, no i wiadomo, że Warta nie była dla mnie, zespołem, klubem bardzo znanym i wiedziałem, jaka tu jest historia, dla mnie było fajne tu przyjść.
1: Nie bałeś się trochę tej historii najświeższej?
0: Trochę się bałem, oczywiście, że tak, bo dużo się słyszało o tych problemach, o tym, że klub... no ma te problemy organizacyjne, finansowe, ale tutaj też muszę powiedzieć, że fantastyczną pracę wykonał prezes zarząd i ogólnie pracownicy tego klubu, bo ja od początku rozmów z prezesem czułem, że jest plan na odbudowę tego klubu, że przede wszystkim jest chęć powrotu do Poznania i że to będzie taki motor napędowy do tego, żeby klub zaczął wracać na właściwe tory. No i po tych rozmowach pierwszych już wiedziałem, że czułem taką naturalność i to, że są tu ludzie, którzy naprawdę dla tego klubu zrobią wiele i głównie to mnie przekonało. Czyli podsumowując, na pewno jeśli chodzi o kulisy tego mojego transferu, oczywiście trener Tokarczyk, ale później po rozmowach naprawdę czułem, że w tym klubie są osoby, które zrobią dużo, żeby ten klub wrócił na właściwe tory i mają na ten klub plan. Myślę, że kibice i wszyscy ludzie, którzy to obserwują teraz, mogą powiedzieć, że faktycznie i ja mogę powiedzieć, że faktycznie ci ludzie stanęli na wysokości zadania i myślę, że na ten poziom, na którym teraz byliśmy, z którego udało nam się wydostać, my jako zawodnicy mieliśmy naprawdę zapewnione bardzo fajne warunki do pracy i do rozwoju.
1: Powiedziałeś o tym, że planem było też powrót do Poznania. 6 lat, można powiedzieć, w Banicji, w Grodzisku Wielkopolskim. Seria zwycięstw zaczęła się od Poznania, od Zagłębia Sosnowiec, od meczu z Zagłębiem. Jak ty ocenisz, jako człowiek nie z Poznania, z Radomia, który przyszedł tutaj, przyszedł i zaczął grać, jak oceniasz tą specyfikę tego ogródka poznańskiego? Jak to wygląda z pozycji kapitana, ale w ogóle zawodnika, który tam gra?
0: Powiem szczerze, że dla mnie ta atmosfera jest wyjątkowa, bo byłem już w kilku klubach, gdzie takiej atmosfery nie było. Tutaj naprawdę czuć, że w tym ogródku unosi się taka aura rodzinnej atmosfery, bo naprawdę fajnym widokiem jest to, jak patrzy się, ile jest dzieci na stadionie z rodzicami. Tak naprawdę widać to, że tutaj przychodzą rodziny, zaszczepiają w tych młodych ludziach, w swoich dzieciach taką pasję i miłość do klubu, do tych barw. Druga sprawa, mnie osobiście zawsze wywołuje uśmiech na twarzy to, jak widzę tych starszych panów, którzy przychodzą i tam cisną na tych trybunach i krzyczą.
1: Tak się trochę przypominają te, wiesz, takie legendarne filmy z Ligi Angielskiej, gdzie tam są tacy panowie, którzy chodzą latami na ten sam klub.
0: Dokładnie, dokładnie. Nie wiem, no naprawdę ta atmosfera dla mnie jest świetna. No i okej, pewnie są kluby, które mają jakąś grupę kibicowską większą i...
1: Daleko nie patrząc, Lech Poznań.
0: No, tylko wiadomo, że to jest inny poziom.
1: Inna skala,
0: tak. Mhm. Ale jeśli chodzi, wracając o tą atmosferę tego ogródka, to naprawdę czuć tutaj w tym miejscu, w ogródku, że ci ludzie, którzy się spotykają na trybunach, mają taką więź między sobą, relację, że widać często, że tam jest duża grupa osób, przychodzi na te mecze, że się znają te osoby. No i mi się wydaje, że to jest też bardzo fajne, nie? Że, że rzadko na stadionach jest widać właśnie takie relacje między ludźmi. Nie?
1: Okej. To powiedz tak, ja muszę cię o to zapytać. Jesteś gościem z Radomia. Grałeś w rezerwach Legii Warszawa. Nie miałeś obaw przed przyjściem do Poznania? Pytam pod kibicowskim kątem.
0: Nie miałem. Ja już myślę, że nawet niewiele pewnie osób wie, że jakiś tam Kamil Kumoch grał w Legii, bo ja byłem w Akademii Legii, też w rezerwach chwilę. No nie miałem żadnych obaw. Też z Legii poszedłem do Motoru Lublin, który też ma dużą bazę kibicowską i jeśli chodzi o takie zażyłości kibicowskie, też chyba tam Motor nie za bardzo lubi się.
1: I też tam nie było żadnych problemów.
0: I też nie było żadnych problemów, także nie było żadnych
1: problemów. A jak ci się podoba w ogóle Poznań?
0: Poznań? No świetne miasto, super miasto do życia. No jest tutaj wszystko, żeby być szczęśliwym człowiekiem tak naprawdę. Ja tutaj jestem z rodziną, z żoną.
1: Od kwietnia z córką?
0: Tak. No, na pewno ten rok to jest wyjątkowy rok w moim życiu, w życiu mojej rodziny. Zostanie z nami w pamięci na zawsze, no bo tutaj na świat przyszła nasza córeczka.
1: Helenka?
0: Hania.
1: Hania, przepraszam, Hania.
0: Tak, nazywamy ją taką pyrką naszą.
1: Okej.
0: Że jest zieloną pyrką. No i mówię, no Poznań, już teraz mogę powiedzieć, że zawsze będzie w moim sercu, między innymi dlatego, że...
1: Miesiąc po miesiącu, najpierw Hania, to potem awans.
0: Dokładnie, więc no to Poznań na pewno będzie w naszym sercu, wyjątkowe miejsce, które sprawiło, że nasza rodzina jest większa, jesteśmy tu bardzo szczęśliwi, bardzo dobrze nam się żyje i mówię, i jest to wspaniałe miejsce do życia.
1: To jeszcze chciałem cię zapytać... Jak ci się podoba nowa rola ojca?
0: No świetnie, no jak najpiękniejsze są te chwile, jak wracam i już teraz wiadomo, ten niemowlaczek z dnia na dzień się śmieje, że odblokowuje jakieś nowe umiejętności. Nawet mogę przytoczyć taką historię, przed którymś wyjazdem już się denerwowałem do żony, że kurczę, ona się w ogóle jeszcze do mnie nie uśmiecha. Do żony się tak uśmiechała, żona mi wysyłała filmiki. Ja byłem już taki trochę zazdrosny, mówię, że kurczę, do mnie się jeszcze nie uśmiechnęła w ogóle, nie? Mówię, coś jest nie tak, może mnie nie lubi czy coś, ale byliśmy na jakimś wyjeździe, nie wiem, czy to nie było właśnie na Podhalu Nowy Targ, wróciliśmy późną nocą, o jakiejś drugiej, trzeciej wróciłem do domu i córeczka właśnie się obudziła i pierwsze co, uśmiechnęła się wtedy do mnie. I mówię, jakie to jest piękne, nie, że jeszcze
1: ten
0: w
1: mały
0: takim,
1: człowiek.
0: Tak,
1: dokładnie.
0: Że jeszcze w takim momencie. No nie, no świetnie się odnajduje, dajemy sobie radę z żoną, jest wszystko super.
1: A powiedz, a w jakiś sposób to, że zostałeś ojcem, trochę zmienia twoje podejście do życia?
0: Nie, myślę, że nie. Ja byłem na to przygotowany. Chcieliśmy zawsze stworzyć z żoną taką rodzinkę. Nie wiem, chyba nie, ale no myślę, że wiadomo, jak każdy facet, kiedy ma dziecko, to no musi mieć z tyłu głowy, że już odpowiada nie tylko za siebie, za swoją kobietę, no tylko jeszcze do tego dochodzi to maleństwo i ten twój mały świat jest troszeczkę większy, i za który musisz być bardziej odpowiedzialny, prawda? Mhm.
1: Na koniec chciałem cię zapytać, w planach jakieś już wakacje, co w najbliższym czasie?
0: No na pewno teraz powrót do domu, do rodziny, też właśnie nasi rodzice też już się nie mogą doczekać, bo wiadomo, my jesteśmy tutaj sami.
1: A dziadkowie chcieliby zobaczyć?
0: Tak, tak. No byli,
1: wnuczkę.
0: Byli, tak, byli na chwilę, no ale wiadomo jak to jest, babcie już tam zacierają rączki. No to powrót do domu, spędzenie czasu z bliskimi, tam mamy kilka takich imprez rodzinnych, także też fajnie. A później mam nadzieję jeszcze uda się może gdzieś zorganizować jakieś wakacje we trójkę, odpocząć, zresetować te głowy.
1: Sezonem pierwszoligowym.
0: Tak, i wrócić już do treningów z pełnymi naładowanymi bateriami.
1: Bardzo ci dziękuję za czas i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa i moim gościem był dziś Kamil Kumoch, kapitan Warty Poznań, która awansowała do pierwszej ligi. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo.
3: Hartowo na sportowo się skończyło, Michał Bondyra się pożegnał, ale Maja Chwalińska się nie pożegnała i to jest bardzo ważna informacja sportowa, którą muszę wam przekazać. Roland Garros dla Polaków nadal trwa. Tenisistka Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału, zwyciężając w dwóch setach z Dianą Perry. No i to jest koncertowa gra Maji Chwalińskiej, więc jeszcze będziemy kibicować Polce na kortach Roland Garros. To, że nie wszystkie Polki tam już grają, to no trudno, ale Maja Chwalińska zagrała koncertowo i awansowała do ćwierćfinału na mączce na kortach Roland Garros, więc no, nadal jeszcze w grze.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
3: 9 minut pozostało nam do godziny 18. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Byłem dzisiaj i rano, i byłem po południu, i teraz już czas na mnie przyszedł, więc żegnam się. Do usłyszenia jutro. Jutro usłyszymy się o godzinie 14. Przybędę tutaj i będę z wami na dobre popołudnie. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Zostawiam was w rękach zespołu Smashing Pumpkins i myślę, że to jest doskonałe pożegnanie. Poza tym utwór nazywa się Perfect.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
5: Leon XIV wskazał na arcybiskupa Fultona Sheena jako wzór misyjnego zaangażowania Kościoła. Zwracając się do skautów Europy, papież podkreślił ich rolę w przywracaniu chrześcijańskiej tożsamości na Starym Kontynencie. Brazylia to kolejny kraj, w którym rośnie zainteresowanie wiarą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa zebranie plenarne papieskich dzieł misyjnych, którego uczestnicy spotkali się dziś z papieżem. Leon XIV mówił m.in. o setnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego i podkreślił, że w najbliższych latach cały Kościół powinien odnowić swój misyjny zapał.
6: Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji, podkreśla jedność wierzących i nawiązuje do setnej rocznicy tego światowego wydarzenia. Zachęca wszystkich członków Kościoła do głębszej komunii z Chrystusem oraz pełniejszego uczestnictwa w Jego boskiej misji miłości.
5: Podczas spotkania papież przywołał postać arcybiskupa Fultona Sheena, dawnego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych, który zostanie beatyfikowany 24 września w amerykańskim St. Louis.
6: Arcybiskup Sheen był świadkiem wiary, nadziei i miłości, które przez dziesięciolecia promieniowało za pośrednictwem radia i telewizji. Ja sam jestem świadkiem jego działalności ewangelizacyjnej z czasów mojego dzieciństwa. Jego audycje dotarły do milionów ludzi z nadzieją Ewangelii, a jego inicjatywy i wysiłki przyniosły ogromną pomoc duchową i materialną Kościołom na terenach pierwszej ewangelizacji. Niech nasz nowy błogosławiony będzie wzorem dla wszystkich krajowych i diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych na całym świecie.
5: Papież przyjął dziś na audiencji także członków włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, świętujących 50-lecie działalności. Ojciec Święty podkreślił m.in. wkład katolickiego skautingu w odbudowę chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków.
6: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również Wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego. Nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
5: Brazylijscy biskupi obserwują wzmożone zainteresowanie wiarą wśród mieszkańców kraju. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywają m.in. media społecznościowe.
7: Odnosząc się do ewangelizacji w środowisku cyfrowym, biskup Joel Amado z diecezji Petrópolis w stanie Rio de Janeiro podkreślił znaczenie cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ostrzegł. Media społecznościowe mogą sprzyjać tożsamości i komunikacji, ale nie zastępują życia wspólnotowego. Musimy iść do wspólnoty, żyć Słowem Bożym, żyć z braćmi i siostrami i rozpoznawać Ducha, poznając, jaki jest Jezus. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marczewski, Chrystusowiec.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
1: Kilka dni temu przeżywaliśmy pierwszą rocznicę beatyfikacji męczennika za wiarę księdza Stanisława Sztrajcha. W spotkaniu z reportażem, teraz na antenie Dobrego Radia Emaus, zapraszam Państwa do przeżycia raz jeszcze tej uroczystości beatyfikacji, do wspomnienia przynajmniej niektórych fragmentów uroczystej mszy świętej, podczas której został ogłoszony błogosławionym ksiądz Stanisław Sztrajch. Również w naszej audycji zapytamy, jak minął ten rok i co dalej, co z kanonizacją błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Gorąco Państwa zapraszam do wysłuchania reportażu Błogosławiony ksiądz Stanisław, rok po beatyfikacji, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Ksiądz Stanisław Sztrajch jest błogosławionym Kościoła katolickiego od roku. 24 maja 2025 roku na placu przed Katedrą Poznańską odbyła się uroczysta msza święta, która zgromadziła kilkuset księży i kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli, by modlić się wraz z delegatem Ojca Świętego Leona XIV kardynałem Marcello Semeraro na mszy świętej, podczas której ogłoszony został błogosławionym sługa Boży, męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław Sztrajch. Mówi się o nim męczennik za wiarę. Cała historia jego męczeństwa określana jest jako zbrodnia lubońska. Ale tak naprawdę, co wielokrotnie podkreślał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, tutaj nie chodzi tylko o ten finał życia błogosławionego dziś księdza Stanisława. Chodzi o całe jego życie, jego gorliwość duszpasterską, jego oddanie na rzecz wiernych, jego umiłowanie Chrystusa i służba właśnie Jemu w rodzinach, w dzieciach, każdego człowieka szanował, każdemu dawał należną cześć i każdego kochał. Nikogo nie odtrącał. Nawet kiedy już zaczął szerzyć się komunizm w Luboniu, nigdy nie potępił publicznie tych ludzi, którzy szerzyli te ideologie. Dla każdego miał wielkie serce. Ludziom znajdował pracę. Ludzi angażował do życia przy Kościele, pokazując im, że ich życie jest ważne. To naprawdę wielki człowiek. Patron nie tylko kapłanów, ale i rodzin, bo, jak powiedzieliśmy, dla rodzin miał wielkie serce. Jak wyglądała uroczystość beatyfikacji? W tej audycji przypomnijmy sobie. Gorąco zapraszam, ksiądz Mariusz Sokołowski. We wstępie do mszy świętej beatyfikacyjnej ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński powiedział:
1: przeżywając beatyfikację w roku jubileuszu 2025, jako pielgrzymi nadziei mamy głęboką ufność, że dzisiejsza uroczystość nie tylko będzie przeżywana przez nas w atmosferze wiary, ale także na nowo rozpali w nas miłość do Boga i do ludzi oraz pogłębi w nas tchnące nadzieją przekonanie, że dobro nie tylko zwycięża, ale także otwiera okno miłosierdzia tym, którzy ulegli złu i przywraca pokój ludzkim sercom. Tą nadzieję potęguje w nas także i to, że papież Leon XIV podpisał dekret beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Stanisława Sztrajcha 13 maja bieżącego roku, w dzień wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Fatimy, 108. rocznicę objawienia zapraszającego do budowania trwałego pokoju w ludzkich sercach i między narodami. Te treści niech ożywiają nasze uczestnictwo w tej szczególnej uroczystości.

0: Jeszcze przed hymnem Chwała na Wysokości Bogu została wyrażona prośba o wpisanie księdza Stanisława Sztrajcha, sługi Bożego, męczennika za wiarę, w poczet błogosławionych.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, zwróci się teraz do księdza kardynała z prośbą o wpisanie czcigodnego sługi Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha, w poczet błogosławionych.
2: Eminentissime Domine, Ordinarius Poznaniensis, suam sanctitatem Leone humini me petit, ut venerabilem servum Dei Stanislaum Sztrajch, numero beatorum adscribere benignissime dignarat. Eminencjo, księże kardynale, Ordynariusz Poznański prosi Jego Świątobliwość papieża Leona, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodnego sługę Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha.
0: Zanim sługa Boży ksiądz Stanisław Sztrajch został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego, nastąpiło przybliżenie postaci sługi Bożego. Biografię męczennika z Lubonia odczytał postulator procesu, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller.
1: Ksiądz postulator odczyta teraz biografię czcigodnego sługi Bożego.
3: Ksiądz Stanisław Sztrajch urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Franciszek Sztrajch oraz Władysława z domu Biżyńska. Ich pierwszym dzieckiem był Stanisław, ochrzczony w bydgoskim kościele farnym, który otrzymał od nich staranne wychowanie religijne i patriotyczne. Miał jeszcze dwóch braci, Czesława i Kazimierza. Po ukończeniu 3 lat nauki w szkole powszechnej Stanisław uczęszczał do 8-letniego gimnazjum humanistycznego. Edukację zakończył już w wolnej Polsce świadectwem dojrzałości. W 1920 roku został przyjęty do seminarium duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, które kontynuował także w prymasowskim seminarium duchownym w Gnieźnie. 6 czerwca 1925 roku z rąk biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego diakon Stanisław Sztrajch otrzymał święcenia prezbiteratu. Pierwsze lata kapłańskiej pracy związane były z kontynuacją studiów na Uniwersytecie Poznańskim. Będąc jednocześnie kapelanem sióstr urszulanek, uczył także religii w szkole handlowej. Jako wikariusz pracował w 3 poznańskich parafiach pod wezwaniem świętego Floriana i Najświętszego Serca Jezusa, Bożego Ciała i świętego Marcina. Również dał się poznać jako prefekt męskim seminarium nauczycielskim w Koźminie. W 1933 roku otrzymał urząd proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Żabikowie. Od samego początku podejmował starania o wzniesienie w okolicy nowego kościoła we wsi Luboń. W 1935 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Jana Bosko, wyodrębniona z parafii żabikowskiej, której został pierwszym proboszczem. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił, otwarty na drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego, niósł pomoc i pociechę, czerpiąc siłę ze sprawowanych sakramentów świętych. 27 lutego 1938 roku o godzinie 10 ksiądz Stanisław rozpoczął mszę świętą z udziałem dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby jeszcze przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. Nagle niespodziewanie dla wszystkich wyskoczył człowiek z wysoko podniesioną ręką i strzelił dwukrotnie do księdza, mierząc w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później okazało, był tym śmiertelnym. Druga kula trafiła w podniesiony ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył, a po kilku sekundach zamachowiec robił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały w plecy księdza Strajcha. 3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana pod przewodnictwem biskupa Walentego Dymka. W uroczystościach wzięły udział najliczniejsze rzesze społeczeństwa, około 20 tysięcy ludzi. Również z rodzinnego miasta zmarłego z Bydgoszczy przybyły liczne delegacje tamtejszych stowarzyszeń i organizacji. Sława męczeństwa księdza Strajcha trwała przez lata, choć w sposób ukryty przetrwała w czasach reżimu komunistycznego. Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym rozpoczęły się zaraz po jego śmierci. Niestety, już na samym początku napotkały obiektywne trudności związane z faktami historycznymi, które rozegrały się na terenie Polski. Najpierw wybuch II wojny światowej, a następnie usytuowanie naszej ojczyzny w ścisłej kontroli od Związku Radzieckiego. Ówczesna napięta sytuacja społeczna nie stwarzała dogodnych warunków do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz do zgromadzenia pełnej dokumentacji dotyczącej zbrodni lubońskiej i jej bezstronnego rozpatrzenia. Kościół katolicki w Polsce był jedyną niezależną strukturą społeczną w kraju, wobec której władze komunistyczne od samego początku toczyły walkę. Jawił się jako zagrożenie dla systemu poprzez swój ogromny wpływ na Polaków i zasadniczo ten stan trwał do upadku komunizmu w 1989 roku. Dopiero wtedy stało się możliwe podjęcie na nowo odpowiednich prac organizacyjnych procesu beatyfikacyjnego. Żywa opinia męczeństwa i świętości księdza Strajcha oraz prośby wiernych przyczyniły się najpierw do przesłuchania 5 naocznych świadków zbrodni. Ponadto zgromadzono dokumenty z archiwum archidiecezjalnego w Poznaniu, publikacje książkowe i prasowe oraz pisemne oświadczenia i wspomnienia pozostałych świadków. W parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu na przestrzeni lat powstawały liczne inicjatywy duchowe w postaci modlitw i postów w intencji rychłej beatyfikacji. A podczas uroczystości kościelnych przypominało się i promowało osobę męczennika. Proces beatyfikacyjny prowadzony przez archidiecezję poznańską od 2017 roku od samego początku przebiegał zgodnie z wytycznymi Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Aby w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci lubońskiego proboszcza. Poszczególne gremia wspomnianej dykasterii, to jest posiedzenie konsultorów historyków, kongres konsultorów teologów i w końcu kongregacja zwyczajna biskupów i kardynałów, wypowiedziały się pozytywnie, uznając, że śmierć męczeńska księdza Stanisława Strajcha została mu zadana z nienawiści do wiary in odium fidei, co potwierdził promulgowany papieski dekret w maju 2024 roku umożliwiający beatyfikację.

0: Dało i brzmiało ogłoszenie księdza Stanisława Sztrajcha błogosławionym Kościoła katolickiego. Chwilę potem nastąpiło odsłonięcie portretu wizerunku nowego błogosławionego.
1: Z mandatu Ojca Świętego Leona odczytany zostanie list apostolski, w którym Jego Świątobliwość wpisuje w poczet błogosławionych czcigodnego sługę Bożego Stanisława Sztrajcha, prezbitera i męczennika. Powstańmy.
2: Nos vota fratris nostri Zygne Ioannis Cieliski, archiepiscopi metropolite posnienzis, necrom plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, ulterunque Christi fidelium explentes, de dicasteri de causantorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Stanislaus Sztrajch, presbiter diocesanus, mártir, strenus pastor, fructifer apollo operum socialis caritatis auctor, fidelisque Evangelii, testis usque ad sanguinis effusionem, beati nomine imposterum appelletur, atque Dio vicessimo septimo mensis februari, quo in cielo tu est, quot annis in locis et modis iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die tertio decimo mensis mai, in memoria Beate Maria Virgilis de Fatima, anno sancto bis millesimo vigesimo quinto, pontificatus nostri primum, Leo, primus pontifex, decimus quartus.

0: My, spełniając pragnienia naszego brata Zbigniewa Jana Zielińskiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą dykasterii spraw kanonizacyjnych naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stanisław Strajch, prezbiter diecezjalny, męczennik, nieustraszony pasterz, owocnie pełniący dzieła społecznej miłości i wierny świadek Ewangelii aż do przelania krwi, był odtąd nazywany błogosławionym oraz aby 27 lutego, w dniu jego narodzin dla nieba, co roku jego wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 13 maja we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy w roku świętym 2025, pierwszym naszego pontyfikatu. Podpisał Leon XIV, papież.
1: Nastąpi teraz odsłonięcie wizerunku błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.

0: Po odsłonięciu portretu błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha wprowadzono jego relikwie na ołtarz. W tym czasie wyśpiewano hymn ku czci nowego błogosławionego.
1: Dziękujemy Bogu za świadectwo męczennika i prosimy o jego wstawiennictwo.

0: ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński i postulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller, wypowiedzieli podziękowanie za dar, jaki otrzymała archidiecezja poznańska i cały Kościół w Polsce w postaci nowego błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Ecclesia Poznaniensis sue sanctitas.

0: tego słudze Bożemu Stanisławowi Strajchowi.
1: Od beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha mija rok. Kościół w Luboniu, gdzie służył i posługiwał męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław, od momentu beatyfikacji jest sanktuarium jemu poświęconym. Jak minął ten rok, co działo się i dzieje w parafii i w sanktuarium, jakie są plany, o tym opowiada gospodarz tego miejsca.
2: Ksiądz dr Tomasz Rogoziński, kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha w Luboniu.
1: 24 maja 2025 roku odbyła się beatyfikacja sługi Bożego księdza Stanisława Strajcha. Mija rok od tych wydarzeń, a tutaj w parafii, gdzie jesteśmy, w Luboniu, gdzie służył kapłan męczennik, ten kościół był ogłoszony jako sanktuarium błogosławionego męczennika. Jaki był to rok dla tej parafii?
2: Dla parafii był to rok i błogosławiony, i bardzo intensywny. Podjęliśmy wiele wysiłku, aby też przygotować nową izbę pamięci, która, jak mniemam, jak mam nadzieję, zostanie poświęcona już na jesieni bieżącego roku. Przyjmowaliśmy wielu pielgrzymów, pielgrzymki z różnych stron, nie tylko z naszej diecezji, ale także i spoza diecezji. Odpowiadaliśmy na wiele listów, korespondencji i z kraju, i z zagranicy, nawet z bardzo dalekich stron. Ludzie piszą do nas, proszą o jakąś pamiątkę, jakiś obrazek, cokolwiek związane z księdzem Stanisławem. Wręcz zadziwia nas to, że ta wieść o nowym błogosławionym rozeszła się tym lotem błyskawicy na wiele stron świata, w różnych kierunkach, i że tam możemy rzeczywiście teraz z tymi ludźmi także też korespondować i przekazywać tą dobrą nowinę o księdzu Stanisławie.
1: Możemy powiedzieć, że kult błogosławionego rozwija się.
2: Rozwija się, i to jest to naszą wielką radością, że rzeczywiście to sanktuarium żyje. Widzimy to każdego 27 dnia miesiąca, kiedy tutaj do sanktuarium spływają prośby, podziękowania, i w tych intencjach się modlimy. Każdy 27 dzień miesiąca to msza święta za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława. Po mszy świętej odprawiamy nabożeństwo, litania, modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego przy sarkofagu. Te prośby spływają nie tylko tak fizycznie przy sarkofagu, ale także spływają drogą internetową. Jest uruchomiona na stronie internetowej naszego sanktuarium także skrzynka, na którą można także, jeżeli nie możemy fizycznie być obecni tu w sanktuarium, ale możemy łączyć się tutaj duchowo, przesyłając także swoje prośby, swoje sprawy, swoje modlitwy tutaj do sanktuarium.
1: Przed beatyfikacją ksiądz pracował w tej parafii, był wikarym, ale po beatyfikacji został ksiądz nie tylko proboszczem, ale i kustoszem nowego sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Strajcha. Tak prywatnie dla księdza to wyróżnienie, jakiś zaszczyt, duma?
2: No, przyznaję, że było to miłe zaskoczenie, chociaż z księdzem Stanisławem kiedyś się umówiłem, że jeżeli będzie chciał, żebym tu został, to ja na pewno wyrażę zgodę, ale on musi mi pomagać. I widzę to rzeczywiście na co dzień, jak mi pomaga. Też musiałem zrezygnować z innych spraw, zadań, które gdzieś tam były na rzecz sanktuarium, żeby tutaj też jak najwięcej móc zadziałać. Ale rzeczywiście dostrzegam to jego działanie. To, co najbardziej mi jakoś imponuje właśnie w postawie księdza Stanisława, to właśnie to poczucie misji i obowiązku, które miał. I też tak w tym duchu staram się też kontynuować misję tego pierwszego proboszcza, który zbudował właśnie tę świątynię, czyli błogosławionego księdza Stanisława.
1: Mówił ksiądz o przeniesieniu, o odnowieniu, czy może powiększeniu sali pamięci. To jeden z priorytetów księdza. Jakieś inne jeszcze plany na najbliższy bądź dalszy czas?
2: Poza tym, że przygotowujemy nową izbę pamięci, poza tym, że staramy się każdego miesiąca upamiętniać także tutaj księdza Stanisława, to sanktuarium pragniemy także też nadać mu taki rys duchowy, bo rozeznajemy cały czas też tego ducha naszego sanktuarium i widzimy, że to sanktuarium jest szczególnym miejscem modlitwy za kapłanów, za powołanych o nowe święte powołania.

0: kapłańskie, misyjne zakony, ale też i za kapłanów, którzy przeżywają jakiegoś rodzaju kryzysy, i to jest miejsce, gdzie możemy ich omadlać. I dlatego też w każdy czwartek, Dzień Kapłański, Dzień Eucharystii, na zakończenie mszy świętej jest adoracja, godzinna adoracja, którą rozpoczynamy litanią do za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława i także modlitwą za jego wstawiennictwem, zawierzając powołanych i nowe powołania kapłańskie. A więc to są te priorytety takie duchowe, bo chcemy, żeby rzeczywiście to sanktuarium tętniło takim życiem duchowym, żeby rodziły się nowe powołania. Omadlamy kapłanów, omadlamy siostry zakonne, bo też się cieszymy, że tutaj z naszej parafii wstąpiła do zgromadzenia zakonnego jedna z dziewczyn z naszego KSM-u. Już od roku jest u sióstr służebniczek. W tym roku będziemy przeżywać kolejne także prymicje. W ubiegłym roku przeżywaliśmy prymicje i w tym roku mamy kolejne prymicje, z czego bardzo się też cieszymy. A więc widzimy, że tu to działanie księdza Stanisława jest także na tej niwie powołaniowej i dlatego też zachęcamy, aby parafie tutaj przyjeżdżały i też tutaj modliły się o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Poza tym sanktuarium, no to miejsce oczywiście pielgrzymie, a więc miejsce pielgrzymek i tutaj do sanktuarium przybywają pielgrzymi. W roku 2025, a więc w roku beatyfikacji, było to ponad 80 pielgrzymek. W tym roku do maja 2026 roku to jest też kilkadziesiąt pielgrzymek, które już tutaj przyjęliśmy. Przyjeżdżają pielgrzymi i zarówno osoby starsze, ale też w średnim wieku, przyjeżdżają także dzieci, młodzież szkolna, przyjeżdżają dzieci pierwszokomunijne. Teraz akurat w tym czasie majowym to także przyjeżdżają właśnie pielgrzymi w tym celu, aby tutaj swój biały tydzień przeżyć także, na przykład jeden z wieczorów przeżyć tutaj przy błogosławionym księdzu Stanisławie. Kiedy pielgrzymi przybywają, no także chcą zawsze jakieś pamiątki, a więc to też przygotowaliśmy takie pamiątki też dla tych, którzy tutaj przybywają, żeby coś mogli ze sobą zabrać, żeby coś przypominało im o księdzu Stanisławie.
1: Kapłani też przyjeżdżają?
0: Kapłani również przybywają tutaj do sanktuarium. Cieszymy się, że przy różnych uroczystościach to grono kapłanów tutaj jest rzeczywiście obecne. I tak jak było teraz chociażby przy rocznicy beatyfikacji, że też tutaj uczestniczyli i wszyscy nasi biskupi poznańscy, to też piękny taki akcent, ale też i przybywają kapłani, aby tutaj się modlić i indywidualnie, a czasami właśnie także z pielgrzymami. Ale też zauważamy, że kapłani indywidualnie przyjeżdżają tutaj, aby przy sarkofagu błogosławionego księdza Stanisława pomodlić się, oddać swoje powołanie także Panu Bogu za jego wstawiennictwem, żeby on, kapłan, który starał się być takim wzorem duszpasterza, ale też kapłan, który był taki niezłomny, który potrafił stawiać czoła tym różnym problemom, z którymi trzeba się zderzyć w tym świecie, no jest takim wzorcem do naśladowania też i dla nas. I tutaj kapłani rzeczywiście przyjeżdżają, żeby też takiej siły, mocy ducha takiego też nabrać, spoglądając chociażby właśnie na postać błogosławionego księdza Stanisława.
1: Archidiecezja poznańska, ja myślę, że cały Kościół w Polsce, Kościół powszechny cieszy się nowym błogosławionym już od roku, ale raz po raz da się słyszeć pytanie, nie wiem czy to do księdza proboszcza Kustosza, czy bardziej do postulatora, kiedy kanonizacja? No bo chyba tak to jest już logicznie, że po beatyfikacji gdzieś trwa ta modlitwa o to, żebyśmy mogli się cieszyć nowym błogosławionym już jako świętym.
0: O kanonizację modlimy się w każdą środę tutaj w sanktuarium podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zawsze to jest ta główna intencja, która nam przyświeca. Otrzymujemy, wiadomo, że przy kanonizacji potrzebny jest i cud. Świadectwa działania księdza Stanisława, jego wstawiennictwa otrzymujemy także w minionym tygodniu, także przy rocznicy, którą obchodziliśmy beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha, otrzymałem takie świadectwa. One będą oczywiście weryfikowane i mam nadzieję, że też wkrótce, kiedy zostanie wyznaczony postulator procesu kanonizacyjnego, ruszy proces kanonizacyjny, to wtedy będziemy się mogli też cieszyć, że jest ciąg dalszy, że idziemy dalej w tym kierunku, aby też i ogłosić księdza Stanisława w przyszłości świętym Kościoła.
1: Gdyby ksiądz proboszcz Kustosz mógł na koniec zaprosić słuchaczy do odwiedzenia tego sanktuarium, no i oczywiście postaci księdza błogosławionego Stanisława Strajcha.
0: Moi drodzy, zapraszam serdecznie wszystkich do Lubonia, do parafii świętego Jana Bosko, do sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Zapraszam zarówno grupy zorganizowane, pielgrzymów z duszpasterzami, jak i też zapraszam indywidualnie, aby przyjechać. Sanktuarium to jest takie miejsce, to jest taka oaza duchowa, żeby przyjechać, wyciszyć się, pomodlić się. A tutaj ta świątynia, to miejsce przy księdzu Stanisławie sprzyja, aby rzeczywiście zatrzymać się trochę w tym pędzie tego zabiegania codziennego i oddać Panu Bogu przez stawiennictwo błogosławionego męczennika te sprawy, którymi żyjemy. Zapraszam, aby przyjechać i też te sprawy, które gdzieś tam w sercu tętnią, zostawić także na piśmie, żeby zostawić to przy sarkofagu. Będziemy się w tych intencjach także tutaj modlić.
1: Nie pozostaje nic innego, jak tylko wsiąść w samochód i przyjechać do Lubonia, do sanktuarium błogosławionego Stanisława Sztrajcha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem był proboszcz parafii świętego Jana Bosko i kustosz sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Sztrajcha, ksiądz dr Tomasz Rogoziński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bóg zapłaci.
0: Bóg zapłaci.
2: Kanonizację modlą się gromadzący się w sanktuarium księdza Stanisława Sztrajcha i my na koniec naszego spotkania pomódlmy się za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Panie Jezu Chryste, najwyższy arcykapłanie Nowego Przymierza, Ty przelałeś swoją najświętszą krew na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci za świadectwo kapłańskiego życia błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha, któremu dałeś palmę męczeństwa, aby jego krew przelana w Twojej świątyni umacniała ludzi w wierze i orędowała za nami. Jeśli to zgodne z Twoją wolą, udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez jego wstawiennictwo, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ksiądz Stanisław Sztrajch jest patronem kapłanów i rodzin. Dobrze, że mamy tego błogosławionego już od roku. Módlmy się o jego kanonizację. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Kmicic zaś skoczył szukać, czy w okolicy nie ma jakiego rowu lub też kałuży. Książę omdlał, ale na krótką chwilę. I obudził się na szczęście swoje, gdyż tymczasem nadbiegł pierwszy Tatarzyn Selim, syn Gazy Agi chorąży z kmicicowej Watachy, a widząc broczącego we krwi nieprzyjaciela, postanowił przyszpilić go grotem od chorągwi do ziemi. Książę w tej chwili strasznej znalazł tyle sił, że za grot ręką pochwycił, który słabo przytwierdzon oderwał się od drzewca. Odgłos tej krótkiej walki ściągnął na powrót pana Andrzeja. – Stój, psi synu! – zakrzyknął nadbiegając z daleka. Tatar na dźwięk znanego głosu przyległ ze strachu do konia. Kmicic kazał mu ruszyć po wodę, sam zaś został przy księciu, bo z dala widać było nadjeżdżających wskokiem liczów, sorokę i cały czambuł, który, wyłowiwszy wszystkich rajtarów, puścił się na poszukiwanie wodza. Ujrzawszy pana Andrzeja, wierni nochajcy wyrzucili z gromkim okrzykiem czapki w górę. Akbach Ułan zeskoczył z konia i począł mu się kłaniać, dotykając ręką czoła, ust i piersi. Inni, cmokając po tatarsku ustami, patrzyli z drapieżnością w oczach należącego rycerza, a z podziwem na jego zwycięzcę. Niektórzy ruszyli łapać dwa konie, Cisawego i Karego, które biegały opodal z rozwianymi grzywami. – Akbach Ułanie, rzekł Kmicic, to jest wódz wojsk, które pobiliśmy dziś rano. Książę Bogusław Radziwiłł, daruję wam go, a wy go trzymajcie, bo za żywego czy za umarłego zapłacą wam sowicie. Teraz opatrzyć go, wziąć na arkan i zaprowadzić do obozu. – Ała! Ała, dziękujemy wodzu, dziękujemy zwycięzco, zawołali jednym głosem ordyńcy. I znów rozległo się cmokanie tysiąca warg. Kmicic kazał sobie podać konia, siadł i puścił się z częścią Tatarów ku polu bitwy. Z dala już ujrzał chorążych stojących ze znakami, ale przy chorągwiach było zaledwie po kilkunastu towarzystwa, reszta zagnała się za nieprzyjacielem. Gromady czeladzi kręciły się po bojowisku, obdzierając trupy i czubiąc się tu i owdzie z Tatarami, którzy czynili to samo. Szczególnie ci ostatni wyglądali po prostu strasznie, z nożami w ręku i ubroczonymi po łokcie rękoma. Rzekłbyś, stado kruków spadło z chmur na pobojowisko. Dzikie ich śmiechy i wrzaski rozlegały się po całym polu. Niektórzy, trzymając dymiące jeszcze noże w wargach, ciągnęli obu rękoma za nogi poległych. Inni ładowali sakwy, inni jak na bazarze podnosili w górę pokrwawione szaty, zachwalając ich doskonałość lub oglądali broń zdobytą. Kmicic przejechał naprzód przez pole, na którym pierwszy raz spotkał się z rajtarią. Trupy ludzkie i końskie pocięte mieczami leżały tu w rozproszeniu, lecz tam, gdzie chorągwie cięły piechotę, wznosiły się ich całe stosy, a kałuże zakrzepłe już krwi świegotały pod kopytami końskimi na kształt błota. Trudno było tamtędy przejechać wśród szczątków połamanych dzid, muszkietów, trupów, poprzewracanych wozów taborowych i uwijających się kup tatarstwa. Pan Gosiewski stał dalej jeszcze na okupie warownego obozu, a przy nim książę Krajczy Radziwiłł, Wojniłowicz, Wołodyjowski, Korsak i kilkudziesięciu ludzi. Z wysokości tej ogarniali oczyma pole aż hen do najdalszych krańców i mogli cały rozmiar swego zwycięstwa, a nie przyjacielskiej klęski ocenić. Kmicic, ujrzawszy panów, przyspieszył kroku, a pan Gosiewski, jako że był nie tylko wojennik szczęśliwy, ale i człowiek zacny, bez cienia zazdrości w sercu, ledwie go ujrzał, zakrzyknął: oto przybywa Wiktor prawdziwy. Za jego to przyczyną ta potrzeba wygrana. Ja pierwszy publicznie to oświadczam. Mości panowie, dziękujcie panu Babiniczowi, bo gdyby nie on, nie dostalibyśmy się przez rzekę. Wiwat Babinicz! Krzyknęło kilkadziesiąt głosów. Wiwat, wiwat! Gdzieś się ty, żołnierzu, wojny uczył? Spytał z uniesieniem hetman. Żeś tak od razu zrozumiał, co czynić należy? Kmicic nie odpowiadał, bo nadto był trudzą, tylko się kłaniał na wszystkie strony i ręką po zabrukanej od potu i prochowego dymu twarzy wodził. Oczy świeciły mu blaskiem nadzwyczajnym, a tymczasem wiwaty brzmiały ciągle. Oddział za oddziałem nadciągał z pola na spienionych koniach. I co, który nadciągnął, łączył się z całej piersi z głosami na cześć Babinicza. Czapki wylatywały w górę. Kto bandolety miał niewystrzelone, ten ognia dawał. Nagle pan Andrzej stanął w kulbace i podniósłszy obie ręce do góry, huknął jak grzmot. Wiwat, Jan Kazimierz, Pan nasz i Ojciec miłościwy. Tu powstał taki krzyk, jakby nowa bitwa się zaczęła. Zapał niewypowiedziany ogarnął wszystkich. Książę Michał odpasał szablę z pochwą diamentami sadzoną i oddał ją Kmicicowi. Hetman Delię własną kosztowną zarzucił mu na ramiona, a on znów wzniósł ręce do góry. Wiwat nasz hetman, wódz zwycięski. Kreskat floreat, odpowiedziano chórem. Za czym poczęto chorągwie zdobyte zwozić i zatykać w wale pod nogami wodzów. Ani jednej nie uniósł nieprzyjaciel. Były pruskie komputowe, pruskie pospolitego ruszenia, szlacheckie, były szwedzkie, bogusławowe, cała ich tęcza powiała u wału. Jedna to z największych wiktorii w tej wojnie, zawołał hetman. Izraeli, Waldek w niewoli, pułkownicy polegli lub w niewoli, wojsko w pień wycięte. Tu zwrócił się do Kmicica. Panie Babinicz, waść w tamtej stronie z Bogusławem musiałeś się spotkać. Co się z nim dzieje? Tu i pan Wołodyjowski począł pilnie patrzeć w oczy Kmicica, on zaś odrzekł spiesznie. Księcia Bogusława Bóg pokarał tą oto ręką. To rzekłszy wyciągnął prawicę, lecz w tej chwili mały rycerz rzucił mu się w objęcia. Jędrek! Krzyknął. Nie zajrzę ci! Niech ci Bóg błogosławi! Tyś to mi rękę formował, odrzekł z wylaniem pan Andrzej. Lecz dalszy wylew braterskich uczuć powstrzymał książę Krajcze. Zali brat mój zabit? Spytał żywo. Nie zabit, odparł Kmicic, bo mu życie darował, ale ranny i pojman. A owo tam odprowadzą go moi nochajce. Na te słowa zdumienie odmalowało się w twarzy pana Wołodyjowskiego, a oczy rycerstwa zwróciły się ku równinie, na której ukazał się oddział kilkudziesięciu Tatarów i zbliżał się wolno. Na koniec, minąwszy kupy połamanych wozów, przysunął się o kilkadziesiąt kroków do okopu. Wówczas ujrzano, że jadący w przodzie Tatar prowadzi jeńca. Poznali wszyscy Bogusława, lecz w jakiejże losów odmianie. On jeden z najpotężniejszych panów Rzeczypospolitej. On, który wczoraj jeszcze o państwie udzielnym marzył, on, książę Rzeszy Niemieckiej, szedł teraz z arkanem na szyi pieszo przy koniu tatarskim, bez kapelusza, z krwawą głową, obwiązaną w brudną szmatę. Taka jednak zawziętość była przeciw temu magnatowi w sercach rycerstwa, że straszne to upokorzenie nie wzbudziło niczyjej litości. Owszem, wszystkie niemal usta zawrzasły w jednej chwili. Śmierć, zdrajcy! Na szablach go roznieść! Śmierć! Śmierć! A książę Michał oczy ręką zatkał, bo przecie to Radziwiłła prowadzono w takim upodleniu. Nagle poczerwieniał i krzyknął. Mości panowie, to mój brat, to moja krew! A ja ni zdrowia, ni mienia nie żałował dla ojczyzny. Wróg mój, kto na tego nieszczęśnika rękę podniesie. Rycerze umilkli zaraz. Księcia Michała kochano powszechnie za męstwo, hojność i serce wylane dla ojczyzny. Wszakże gdy cała Litwa wpadła w moc hiperborejską, on jeden bronił się w nieświeżu. Za wojen szwedzkich wzgardził namowami Janusza. Jeden z pierwszych przystał do Konfederacji Tyszowieckiej, więc też głos jego znalazł i teraz posłuch. Wreszcie może nikt nie chciał narazić się tak potężnemu panu, dość, że szable schowały się zaraz do pochew, a nawet kilku oficerów, klientów Radziwiłłowskich, zawołało. Odjąć go Tatarom, niego Rzeczpospolita sądzi, ale nie dajmy poniewierać krwi zacnej poganom. Odjąć go Tatarom, powtórzył książę. Znajdziemy zakładnika, a okup on sam zapłaci. Panie Wojniłowicz, rusz no swoich ludzi, niech siłą go wezmą, jeśli inaczej nie będzie można. Ja się jako zakładnik Tatarom ofiaruję, zawołał pan Gnoiński. Tymczasem Wołodyjowski przysunął się do Kmicica i rzekł. Jędrek, coś ty najlepszego uczynił. Toż on cało wyjdzie z tych terminów. Na to Kmicic skoczył jak ranny żbik. Za pozwoleniem, mości książę, krzyknął. To mój jeniec. Jam go zdrowiem darował. Ale pod kondycjami, które mi na swoją heretycką Ewangelię zaprzysiągł. I niech trupem padnę, jeśli wyjdzie z rąk, w które go oddałem, nim mi wszystkiego dotrzyma. To rzekłszy zdarł konia, zastawił drogę i już wrodzona popędliwość poczęła go unosić, bo twarz mu się skurczyła, rozdął nozdrza i oczyma błyskawice ją rzucać. A tymczasem pan Wojniłowicz nacisnął go koniem. Na bok, panie Babinicz! Zakrzyknął. Na bok, panie Wojniłowicz! Wrzasnął pan Andrzej i uderzył rękojeścią szabli wojniłowiczowskiego konia z tak straszną siłą, że rumak zachwiał się na nogach, jakby uderzony kulą i nozdrzami zarył w ziemię. Stał się tedy huk srogi między rycerstwem, aż pan Gosiewski wysunął się naprzód i rzekł: Milczeć wasz mościom, mości książę! Z mocy mojej władzy hetmańskiej oświadczam, że pan Babinicz ma prawo do jeńca i że kto chce go z rąk tatarskich wydobyć, musi dać jego zwycięzcy po rękę. Książę Michał opanował wzburzenie, uspokoił się i rzekł, zwracając mowę do pana Andrzeja. Mów waść, czego chcesz, by mi kondycji dotrzymał, zanim z niewoli wyjdzie. To ci dotrzyma wyszedłszy. Nie może być, nie wierzę. Tedy ja za niego przysięgam na Matkę Najświętszą, którą wyznaję, i na parol rycerski, że wszystko ci będzie dotrzymane. W przeciwnym razie możesz mnie na honorze i majątności poszukiwać. Dość mi, rzekł Kmicic. Niech pan Gnoński na zakładnika jedzie, bo inaczej Tatarzy opór stawią. Ja poprzestaję na słowie. Dziękuję ci, panie kawalerze, odrzekł książę Krajczy. Nie bój się tak, żeby wolność zaraz odzyskał, bo go panu hetmanowi sprawa oddam i jeńcem aż do królewskiego wyroku pozostanie. Tak będzie, rzekł hetman. I rozkazawszy Wojniłowiczowi siąść na świeżego konia, bo tamten ledwie już drgał, wysłał go wraz z panem Gnońskim po księcia. Lecz sprawa nie poszła jeszcze łatwo. Jeńca trzeba było siłą brać, bo sam Hasun Bey stawił groźny opór i dopiero widok pana Gnońskiego i umówiony okup 100 000 talarów zdołał go uspokoić. Za czym wieczorem książę Bogusław znajdował się już w namiotach pana Gosiewskiego. Opatrzono go tam starannie, dwóch medyków nie opuszczało go ani chwili i obaj ręczyli za jego zdrowie, gdyż rana jako zadana samym końcem szabli nie była zbyt ciężką. Pan Wołodyjowski nie mógł przebaczyć Kmicicowi, że księciu życie darował i z żalu unikał go cały dzień, dopiero wieczorem sam pan Andrzej przyszedł do jego namiotu. Bój się ran boskich! Wykrzyknął na jego widok mały rycerz. Prędzej bym się po każdym tego spodziewał, aniżeli po tobie, że żywcem tego zdrajcę wypuści. Słuchaj mnie, Michale, zanim potępisz, odrzekł ponuro Kmicic. Miałem go już pod nogą i sztych trzymałem mu przy gardzieli, a wówczas wiesz, co mi ten zdrajca rzekł? Oto, że są rozkazy wydane, aby Oleńkę na gardle w Taurogach karano, jeśli on zginie. Co miał nieszczęsny czynić? Kupiłem jej życie za jego życie. Co miał czynić? Na krzyż Chrystusów, co miał czynić? Tu zaczął targać się za czuprynę pan Andrzej i nogami z uniesienia tupał, a pan Wołodyjowski zamyślił się przez chwilę, po czym rzekł. Pojmuję twoją desperację, ale zawsze tyś, widzisz, zdrajcy ojczyzny wypuścił, który ciężkie paroksyzmy na Rzeczpospolitą w przyszłości sprowadzić może. Nie ma co, Jędrek, zasłużyłeś się dzisiaj okrutnie, aleś w końcu dobro publiczne dla prywaty poświęcił. A ty sam co byś uczynił, gdyby ci powiedziano, że nóż na gardle panny Anny Bożobohatej trzymają? Wołodyjowski począł okrutnie wąsikami ruszać. Ja ci się za przykład nie podawam. Co bym uczynił, ale Skrzetuski, który ma duszę rzymską, ten by go nie żywił. A przecie jestem pewien, że Bóg nie pozwoliłby, aby krew niewinna dlatego została rozlana. Niechże ja pokutuję, ukaż mnie, Boże, nie wedle winy mej ciężkiej, jeno wedle twojego miłosierdzia, bo żeby wyrok na tego gołębia podpisać. Tu Kmicic oczy zatkał. Ratujcież mnie, anieli, nigdy, nigdy. Stało się, rzekł Wołodyjowski. Na to pan Andrzej wydobył z zanadrza papiery. Patrz, Michale, oto com zyskał, to rozkaz do Sakowicza, to do wszystkich oficerów radziwiłowskich i do komendantów szwedzkich. Kazali mu podpisać, choć ledwo ręką ruszał. Książę Krajczy sam pilnował, oto jej wolność, jej bezpieczeństwo. Dla Boga, krzyżem będę przez rok co dzień leżał, kańczugami ciąć się każe, kościół nowy będę rygował, ale jej życia nie poświęcę, nie mam rzymskiej duszy dobrze. Nie jestem katonem jako pan Skrzetuski, dobrze, ale nie poświęcę, nie do 100 piorunów i niechaj mnie w ostatku w piekle na rożen. Kmicic nie dokończył, bo pan Wołodyjowski skoczył i zatkał mu usta ręką, krzyknąwszy przeraźliwym głosem. Nie bluźnij, bo na nią pomstę Bożą ściągniesz, bij się w piersi, żywo, żywo! I Kmicic począł się walić w piersi. Mea culpa, mea maxima culpa. Nareszcie ryknął wielkim płaczem biedne żołnierzysko, bo już sam nie wiedział, co ma czynić. Wołodyjowski pozwolił mu się wypłakać do woli, wreszcie, gdy się uspokoił, spytał go. A co teraz przed się weźmiesz? Pójdę z watachą, gdzie mnie posłana, aż hen pod Birże. Niech jeno ludzie i konie odetchną. Po drodze, co będę mógł heretyckiej krwi na chwałę Bożą rozlać, to jeszcze rozleję. I będziesz miał zasługę. Nie trać fantazji, Jędrek, Bóg miłosierny. Pójdę prosto, jako sierpem rzucił. Całe Prusy teraz stoją otworem, chyba gdzieniegdzie małe prezydia na dybie. Pan Michał westchnął. Ej, poszedłbym z tobą z taką ochotą jakby do raju, ale komendy trzymać się muszę. Szczęśliwyś ty, że wolontarzami dowodzisz. Jędrek, słuchaj, bracie, a jak i obie odnajdziesz, to opiekuj że się i tamtą, aby zaś jej źle nie było. Bóg wie, może mi ona pisana. To rzekłszy, mały rycerz rzucił się w objęcia pana Kmicica.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Maj to, proszę Państwa, miesiąc maryjny, miesiąc Maryi. A Maryja jest królową Polski. Polski, czyli Polek i Polaków. Z ich wszystkimi problemami, dramatami, radościami i całym tym życiem. A dziś moim gościem będzie konkretna Polka, Paulina Lipińska. Dzień dobry.
3: Witam.
2: Paulina Lipińska ze wspólnoty Legion Maryi Matki Bożej Pięknej Miłości. O tym, jaki to legion i co to za miłość, to za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim zaczniemy spotkanie, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Czy kiedy Pani się spotyka z Matką Bożą, to ma Pani jakiś jej obraz?
3: Jest to w ogóle takim nietypowym przykładem relacji z Matką Bożą, ponieważ wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest tylko i wyłącznie jej zasługą.
2: To dużo.
3: Tak, bo to nie jest tak, że ja mam jakąś szczególną taką w sercu więź z Maryją. Ja mam bardzo mocno więź z Maryją ugruntowaną aktem woli, że bardzo chcę mieć z nią relację. Ale mimo, że nie mam takiej relacji, Matka Boża niesamowicie działa w moim życiu. I to jej miłość jakby jest widoczna, a nie jakaś moja praca nad tym, żeby ona w moim życiu działała.
2: No dobrze, ale jest jakiś jej obraz?
3: Maryja dla mnie jest takim chodzącym ciepłem. Taką miłością uprzedzającą. Miłością, która wie lepiej już wcześniej, tak? I ona bardzo często potrafi zaradzić różnym moim trudom, znaleźć do mnie drogę, kiedy ja jeszcze w ogóle nawet nie przewiduję tego, że ona może to zdziałać. Mam takie poczucie, że mogę się z niej schować wtedy, kiedy jest mi naprawdę trudno.
2: To znaczy, że ona jest. Naprawdę jest w tym życiu.
3: Tak, natomiast mój spowiednik kiedyś mi powiedział, że w momencie, w którym nie ma uregulowanej relacji z matką, taką naszą biologiczną, jest nam bardzo ciężko tą Maryję w sercu przyjąć. I ja pracuję bardzo nad uporządkowaniem relacji z moją własną mamą i im bardziej ją porządkuję, tym bardziej Maryja jest obecna. Tak?
2: A jaka to była relacja?
3: To jest trudna relacja. To jest taka relacja, gdzie moja mama kocha miłością najpiękniejszą, ale taką swoją definicją miłości, taką bezwolności, tak? Taką, że mam ponad 40 lat, ona by jeszcze ciągle chciała decydować o wielu rzeczach, nie umie mi jakby usłyszeć mnie, tylko wie lepiej.
2: A kiedy się pojawiła Najświętsza Maria w tym życiu?
3: No więc to jest w ogóle niesamowita historia, bo pojawiła się na jednej mszy świętej, kiedy mnie zostawił mój mąż, było mi bardzo, bardzo ciężko i też chcę powiedzieć, że moment, w którym mnie zostawił, był moim początkiem nawrócenia. Przy nim zaczęłam od Boga odchodzić, on się deklaruje jako ateista i on mnie zostawił i to był, tak naprawdę teraz wiem, że błogosławieństwo. I jak było mi tak bardzo ciężko, szukałam różnych dróg i znalazłam taki plakat, jak wypędzić złego ducha z twojego życia, tak? I pomyślałam, pójdę dowiedzieć się, jak z jego życia wypędzić złego ducha. I tam na tej mszy świętej po prostu wiedziałam, że Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Odbyłam spowiedź życia, ale wtedy też trafiłam do Legionu Maryi. I wtedy podeszła do mnie przyjaciółka, którą sprzed 20 lat wcześniej ją znałam. Długi czas nie miałyśmy kontaktu, no wiesz co, a może byś właśnie wstąpiła do Legionu. Ja pomyślałam, nigdy w życiu, przecież ja z Marią nie mam relacji, tak? Jakby każdy inna wspólnota, jakby nie duchowość maryjna. I to była druga rzecz, którą dostałam, a trzecia to były rekolekcje z ojcem Jamesem Maniakalem. To były pierwsze, które przygotowywaliśmy i potem uczestniczyłam w każdych kolejnych i to też była taka droga, na której Bóg leczył. I po jakimś czasie przyszłam po prostu na pierwsze spotkanie Maryi, zadziwiona, że właśnie to jest ta duchowość.
2: Dawno to było?
3: To było 12 lat temu.
2: No to kawał czasu. A obrączkę widzę na pani palcu, jest.
3: Ponieważ mam obrączkę, ponieważ trwam w sakramencie. Dla mnie sakrament jest świętością. I mimo, że mój mąż zostawił mnie 12 lat temu, ja nadal trwam w wierności, w oczekiwaniu na jego powrót. Jest to też odpowiedź na prośbę, którą Pan Jezus w sercu moim skierował i na którą odpowiedziałam. On się mnie pytał po prostu, czy jestem gotowa świadczyć o świętości sakramentu, czy jestem gotowa świadczyć w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie po pół roku się rozstają, po tygodniu, bo już do siebie nie pasują, tak czują, natomiast i złożą mu przysięgę. po długim przemedleniu, że tak, jestem gotowa świadczyć o tym, że sakrament świętością ma wielką moc.
2: Maryja miała coś z tym wspólnego?
3: Myślę, że Maryja pojawiła się później. Mhm. Tak naprawdę tą, która mnie przeprowadziła, to też była kobieta. I to była święta Faustyna. Co by mnie otworzyła, wypadał mi obrazek Jezu, ufam Tobie. Byłam w głębokiej depresji, potem w rozpaczy. I trafiłam do psychiatry z ulicy, który spytał się mnie, czy znam koronkę do miłosierdzia Bożego. Powiedziałam, że no, kiedyś o niej słyszałam, ale w życiu nie modliłam się. I on mi dał koronkę, powiedział, żebym przez tydzień się modliła. I wtedy podejmiemy decyzję, czy wychodzimy z Bogiem, czy bez Boga. Z Bogiem będzie szybciej, ale na obu drogach wyjdę. I rzeczywiście on mnie przywrócił. I na początku przez miłosierdzie brnęłam, przeczytam dzienniczek, przechodziłam wszystkie moje etapy różne, rozpaczy, smutku, aż odnalazłam Maryję.
2: No dobrze, i teraz się z tą Marią jakoś pani przebitała. Jakaś to jest droga, jak ona się zaczęła?
3: Więc zaczęła się właśnie dokładnie przez zaproszenie mnie do Legionu. Przyszłam na to spotkanie, w ogóle co ja tutaj robię. Wielkim odkryciem dla mnie było to, że znalazłam miejsce, gdzie ludzie myśleli podobnie jak ja. I dlatego wspólnota jest tak ważna, że jakby ten Bóg był już bardzo bliski, ale ludzie, z którymi w towarzystwie, których występowałam, w ogóle nie rozumieli mojej drogi, uważając, że sobie Boga wymyśliłam, żeby usprawiedliwić swój smutek. A tu w Legionie było tak, że te dziewczyny myślały tak jak ja. My składamy taką przysięgę, w takim okresie wstępnym złożyłam tą przysięgę, wstąpiłam do Legionu i ciągle byłam zadziwiona. Jak to jest możliwe, że ja właśnie nie mam relacji z Maryją, a jednak trwam w Legionie? My odmawiamy jedną część różańca za każdym razem, czy mamy czytania takie związane z Maryją i z jej obecnością w życiu. I ona tak powoli przychodziła. I takim też ważnym bardzo elementem, gdzie właśnie objawiłam się w zapachu, był różaniec. Dostałam na rekolekcjach z ojcem Jamesem różaniec. Właściwie mogłam go sobie wybrać, jak wybrałam konkretny, on był używany, widziałam i on niesamowicie pachniał. To był w ogóle zapach, którego nie powtórzę. Tak? Też muszę powiedzieć, że jestem zapachowcem, ja poznaję świat przez zapachy. I on tak pachniał trochę drewnem, trochę kwiatami, to był taki w ogóle niesamowity zapach. Po trzech dniach ten zapach zniknął. Ja jestem przekonana, że to w ogóle był różaniec, na którym się modlił ojciec James, tak? Że to był jego różaniec. I potem zaczęłam chodzić do kościoła w Józefowie, to jest Matki Bożej Częstochowskiej i ten zapach przychodził. Ja mówię, kurczę, chyba ławki tak tu pachną, bo takie drewno tak, no to jakby... Ale obwąchałam wszystkie ławki, nie, to nie one. Przede mną siadała zazwyczaj taka jedna pani, mówię, to jej zapach perfum. I tak zaczęłam się zastanawiać, co to jest za zapach. I nagle zrozumiałam, że mówię, Maryjo, w momencie, w którym ty do mnie przychodzisz, pojawia się ten zapach.
2: A jak pachnie świętość?
3: To jest w ogóle przedziwny zapach, bo to jest zapach, którego nie doświadczam tak naprawdę węchem. Bo jak próbuję go powąchać, czyli się zaciągnąć, to znika od razu. To jest jakiś taki ponadzmysłowy.
2: Tak, obecność taka.
3: Tak. Bardzo głębokiego, takiego trochę drewna hebanowego, z kwiatów. To jest nie do określenia. Jak on się pojawia, to od razu go po prostu rozróżniam, że to jest jakby właśnie ona. I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
2: Czyli w jakich?
3: To są tak naprawdę momenty cudów. Czasami dochodziłam już do granic, skrajnych granic moich, takich ludzkich. Tak już, jak wspomniałam, zostawił mnie mąż. Zostawił mnie też z bardzo dużymi długami. I przez lata żyliśmy z dziećmi w bardzo dużych problemach finansowych, często nawet w skrajnej biedzie. I przyszedł taki moment, że miałam 60 zł chyba na cały miesiąc na życie z trójką dzieci, wynajmując mieszkanie, ponieważ komornicy zlicytowali mi dom. I trochę mnie ta sytuacja jakby przygniotła. Mam 60 zł, cały miesiąc przed sobą, z trójką dzieci, wynajmuję mieszkanie, za które już zapłaciłam. No i dzwonię do mojego męża i proszę go, Michał, w tym miesiącu potrzebuję od ciebie po prostu naprawdę, żebyś mi zapłacił, tak? Mówi, ale ja nie mam ani złotówki, niestety kolejne firmy mój mąż kładzie. I zaczęłam się modlić, mówię, Jezu. Mówię, wiesz, ja wiem, że ty mojego męża doświadczasz, bo chcesz go w tym doświadczeniu odnaleźć, tak? Czyli w cierpieniu i w bólu, bo to jedyna droga. Ale proszę cię, niech mu się coś sprzeda, on sprzedaje samochody. Dostałam o 5 rano SMS-a, że sprzedał w nocy samochód i mam 500 zł. Ja mówię, wow, 560 zł, no to już po prostu żyjemy, tak? Do końca miesiąca, to był wrzesień. Przyszła do mnie przyjaciółka, mówi, wiesz co, w tym miesiącu dziesięcina dla ciebie. Ja mówię, wow, to już mam w ogóle 760 zł. No i tu jest ten cud, który związany jest z Maryją, ponieważ moja córka śpiewa w scholi, szłyśmy na mszę świętą, u nas w parafii jest o 18:30, jest za 10:06, domofon. No i pytam się, Gabsia, kto to? Pan z zakupami. otworzyła drzwi, ja schodzę do niego na dół i on tak na mnie patrzy i mówi, że ma dla mnie zakupy. Ja mówię, nie, proszę pana, to nie dla mnie te zakupy. Pani Paulina Lipińska? Ja mówię, tak. Uprzedzono mnie, że pani będzie zaskoczona. Uprzedzono mnie, że pani ich nie będzie chciała przyjąć i kazano mi je wnieść do domu. I to były zakupy za 930 zł. Nie znalazłam nikogo, kto te zakupy zrobił. Że jednym z moich marzeń było dla dzieci, bo miałam dorastających synów, mam już dorosłych wtedy dorastających, żeby były dwie konkretne golarki dla nich, takie tak lepsze. I tam były te golarki. Nikomu w życiu o nich nie powiedziałam, więc ktoś o nich po prostu wiedział, tak? Jeżeli dostałam mięso, to do niego były worki do pieczenia, były odpowiednie przyprawy. Każda rzecz była uporządkowana. Moja siostra właśnie mówi, wiesz co, bo to była kobieta. To, mężczyzna by tego nie wymyślił. Tam było wszystko, łącznie z tym, że ja lubię dżemy truskawkowe, mój syn kiwi, moja córka jakieś. Każdy z nas dostał konkretny dżem. Ktoś naprawdę świetnie nas znał. Weszłam, mówię, Gabi, idziemy, bo to dzisiaj jest ta twoja msza związana z twoją wspólnotą. I weszliśmy do kościoła i cały kościół pachniał Maryją, tak? Że mówię, dobrze, już Maryja, wiem, że to ciebie, tak? Że to jest jakby twój dar dla mnie. I jeszcze ksiądz miał kazanie na temat sieci, że jak jesteś już w kompletnej bezradności i powiesz Panu Jezusowi o swojej słabości, zarzucisz sieci i to masz w nadmiarze.
2: Ale to pięknie brzmi, bo to tak może się wydawać, że ta duchowość maryjna to pewnie jakieś rodzaje uczuć. A to nie, bo to są konkretne rzeczy, a jak tak. Już przychodzi ta Maryja, to ona przychodzi w taki sposób też zewnętrzny, bo to przecież ten zapach to jest coś takiego, co się odczuwa, jakby z zewnątrz przychodzi.
3: Tak.
2: To jest współpraca, jest to ona Świętszą Marią Panną Królową Polski.
3: Myślę, że tak, ale myślę, że ona przychodzi z tym darem nie odpowiedzi na moje bardzo intensywne modlitwy. Nie właśnie w odpowiedzi na moje emocjonalne uniesienie z myślą o Maryi. Ponieważ ja nie doświadczam takich emocji, bo moje serce po prostu nie potrafi tak pokochać Maryi. To jest moja wola, że ja bardzo chcę z nią mieć relację, tak?
2: No dobrze, to pomówmy o tej relacji, bo to bardzo cenne. Też ten moment jest niesłychany, że kiedy odchodzi mąż, jakby coś się w życiu zapada, tą przestrzeń wypełnia Pan Jezus miłosierdziem. I jeszcze matka się tobą zajmie. Trochę tak?
3: Tak, to mogę powiedzieć, bo to też jest w ogóle niesamowita historia. Właśnie kiedy w tej głębokiej depresji najpierw, przez długi czas miałam poczucie, że nic się nie posuwa do przodu. No już tyle dałam siebie, tyle się modlę, już takie tak, a tu nic. I pamiętam noc, ja miałam bezsenność, nie sypiałam w ogóle kompletnie. Miałam bardzo silne myśli samobójcze. I to, co mnie trzymało przeciw, to była rączka mojej córki. Ona wtedy była malutka. Ja kładłam policzek na jej ręce. To była taka nić, która mnie wiązała tutaj. I tak leżę i mówię, Boże, po prostu ja już dłużej nie mogę. Mówię, co ja mam zrobić? I taka przyszła myśl, oddaj się Jezusowi. Ja mówię, Jezu, ja się cała tobie oddaję. Cała. Mówię, ale komu te dzieci? No, najpiękniejszej matce. I mówię, oddaję ci, Maryjo, moje dzieci. I po kolei wtedy, w tej naprawdę bezsennej nocy, pamiętam, że oddałam jej dzieci. Mam syna Franka, Antka i Gabrysię. I rzeczywiście te moje dzieci, jakie są cudowne. Często mnie w ogóle zaskakują swoją wiarą, głębią wiary, którą im zazdroszczę. Tak? I był taki moment, że szliśmy, wszyscy do Komunii Świętej staliśmy w kolejce, oni już byli dużymi. To już było wiele lat, 10 może później. I myślę sobie, jakie to jest niesamowite, że mam nastolatków, tam 16, 17, 18, tak? I oni idą do komunii. Nie wstydzą się tego przed kolegami. I tak to sobie przypisałam, jaka to jest matka, super. I nagle słyszałam, nie, to dlatego, że mnie ich oddałaś. Więc to nie moja zasługa, ona ich po prostu prowadzi, tak?

0: No dobrze, to jeszcze o tym zapoznawaniu tej Maryi, bo ten Legion Maryi to jest w ogóle też ciekawa historia. Długa dosyć, bo historia zaczęła się w Irlandii dokładnie 101 lat temu.
1: Tak.
0: Pierwszy polski epizod to czas wojny, rok 1940. Pierwsze spotkanie polskich żołnierzy we Francji z tym Legionem. Potem w Wielkiej Brytanii. I tak się zaczęło, że to byli sami polscy oficerowie. Lotnicy. To byli pierwsi legioniści Maryi. I potem dopiero gdzieś po wojnie ten Legion Maryi przyszedł na polskie ziemie i w latach 80. już tak oficjalnie się pojawił.
1: Tak.
0: Jest Legionów Maryi, tych grup w Polsce sporo, ale jak pani wchodziła w te relacje?
1: To chyba ona mnie poznaje, znaczy ona mi się objawia, że chodzi o to, że na przykład zmówiłam 3 czy 4 razy nowennę pompejską, tak? To się nazywa?
0: Tak.
1: Potem się sama z siebie śmiałam, że Maryja obiecuje, że za po pierwszym razie, tak? A ja niedowierzając mówiłam jeszcze drugi raz za męża i tak. I to było tak, że ja się modliłam, jakby właśnie uczułam się tej obecności, tej, że mogę do niej przyjść, że mogę poprosić, że ona przy mnie jest, jakby, że nie czując jej, jakby wierzyłam w to, że jest. I ona po prostu mi się objawia, ona mi co jakiś czas pokazuje swoją obecność, tak?
0: Co to znaczy objawia się, że co? Bo mi się na przykład nie objawia.
1: Przyszedł moment, że musiałam się bardzo szybko w ciągu 2 tygodni wyprowadzić z jednego mieszkania do drugiego, nie mając w ogóle pieniędzy, tak, na to, żeby wynająć kolejne mieszkanie. Pojechałam do niej po kolanowa i mówię, Maryjo, każda matka potrzebuje domu dla swoich dzieci. I ja wiem, że ty byłaś na pustyni, na osiołku, tak, że rodziłaś w tajemnicy. A mówię, ale ty miałeś świętego Józefa, ja nie mam. Mówię, pomóż. I tego dnia znalazłam mieszkanie. Jeszcze jej powiedziałam, proszę cię jeszcze o jedną rzecz, żebyś zawsze znalazła się pieniądze na to, żebym mogła zapłacić, tak? I zresztą jest niesamowite, bo potrzebowałam 3 pokoi, tak, czyli 2 dla dzieci, bo 2 synów jest w jednym, 1 dla mnie i to wszystko jest spełnione. W podziękowaniu postawiłam kapliczkę Matki Bożej u mnie w ogródku, która wywołała ogromny po prostu bunt całego osiedla. Swego czasu siedziałam w samochodzie i widziałam, jak ludzie szli, obśmiewali się tam, tak, a bo tu Maryja, bo u nas są i Budda, i krasnalki, i różne inne rzeczy, natomiast Maryja nie mogła stać w ogródku, tak? I potem ci ludzie wracali. Ja siedziałam w samochodzie, oni wracali się, szli modlić do niej przy tej kapliczce. A jak była pandemia, przyszli mi podziękowali za to, że teraz jakby czują, że jakby taką ochronę całego osiedla właśnie dlatego, że ona jest z nami tam, tak? Też z tą kapliczką w ogródku jest związana taka historia, że była u mnie telewizja szwedzka. W ogóle o czym innym miał być wywiad, ale ja właśnie o tym powiedziałam, bo oni się spytali, skąd Maryja w ogródku, więc to jest w ogóle kraj protestancki, więc w ogóle... I ja właśnie powiedziałam tą historię, że Matka Boża mi to mieszkanie dała w prezencie, tak? Że ona jakby mi umożliwiła i że za każdym razem są pieniądze na to, żebym mogła w nim mieszkać. I oni cały wywiad zrobili przy kapliczce z Maryją i puścili w szwedzkiej telewizji o godzinie 18 w sobotę wywiad, który nawiązywał do Matki Bożej i opowiadał o właśnie tą historię, co jest też jej tak naprawdę zasługą. I też sobie pomyślałam, że jestem najlepszym przykładem na to, że Bóg nie wybiera ludzi silnych. Ona wybrała słabą i uzdolniła. I, bo ja nie lubię wystąpień publicznych, jakby ona poprowadziła.
0: To skąd ten wywiad? To jeszcze w szwedzkiej telewizji, a nie w polskiej, ani nie wiem, jakiejś włoskiej na przykład.
1: Mianowicie bardzo nie lubię wystąpień publicznych, nie lubię modlitw. Na przykład bardzo dużym trudem zawsze opłacone jest na przykład czytanie w kościele albo zmówienie różańca. Byłam w pracy jako niania i dzwoni telefon i tam było zapytanie, czy może do mnie właśnie przyjechać telewizja szwedzka, żeby porozmawiać na temat wyborów, które następnego dnia miały być. Czy będę głosowała na Prawo i Sprawiedliwość i chcieli na ten temat porozmawiać.
0: Ale skąd oni dostali ten kontakt? Czy jak to tam było?
1: To moja koleżanka po prostu dała parę osób, które myślała, że być może mogą. Natomiast ja pierwsze co powiedziałam, nie, Boże, nigdy w życiu na pewno nie będę występowała w żadnej telewizji. W ogóle nie ma opcji, bo się boję mikrofonu, kamery to już zapomni i nie. Ale też mam taką aplikację, gdzie przychodzi fragment Pisma Świętego. Otwieram ten fragment i czytam. Weź udział w trudach i przeciwnościach losu jako dzielny żołnierz Chrystusa.
0: Legionista, można powiedzieć.
1: Legionista, można powiedzieć. Pokornie zadzwoniłam, powiedziałam, tak poproszę, wezmę udział. I skończę się tym, że w tym czasie wystąpiłam właśnie w telewizji szwedzkiej z dziećmi, ale potem jeszcze była u nas telewizja arabska, Al Jazeera English, w której również mówiłam o naszym katolickim Bogu, więc tak to wyglądało.
0: Przeciwne i tajemne są, drogi Boże.
1: Tak.
0: Ale jeszcze chciałem dopytać o taką rzecz, o relacje codzienne. Jak one wyglądają?
1: Najbliższą osobą, z którą mam relację, jest Jezus, tak? I dla osób, które biorą udział w ignacjańskich rekolekcjach, które biorą udział w kontemplacji, wiedzą, że można w kontemplacji doświadczyć Jezusa w sposób bardzo bezpośredni. On naprawdę przychodzi, tak? To był fundament, kiedy gdzieś dotyka on miłości, tak? Która w moim przypadku była bardzo mocno zachwiana. I w pewnym momencie Jezus, miałam taki obraz, że wziął mnie tak za rękę, bo pamiętam dokładnie, w jakiej byłam sukience, odczuwałam jego obecność i powiedział, ona już nie jest niechciana, porzucona, pohańbiona i niczyja, ona jest moja. I od tej pory ja mówię, Jezus, która jestem twoja, no to się zajmij, tak? No to mi pomóż. I Jezus jest taką osobą najbliższą.
0: No dobrze, ja to rozumiem, ale relacja jakaś codzienna, to co to jest?
1: Wstaję rano i mówię, witaj Jezu, o czym chcesz ze mną dzisiaj pogadać, tak? Potrafię pić kawę, tak? Potrafię siadać i mówię, moja córka, kiedy występowała w telewizji, właśnie powiedziała, że mama wraca do domu, jak wściekła, to siada przed krzyżem i macha rękoma i gada z Jezusem. Gadam z Jezusem. Ale zaczynam też już z Marią. Mhm. I ja mówię, jak kobieta z kobietą, tak? Siadaj, Maryjo, po to pogadamy. Jakie te maryjne drogi są przedziwne, ponieważ jestem jeszcze w drugiej wspólnocie. To są heroldowie Ewangelii, które polega na tym, że co miesiąc przychodzi do nas kapliczka Matki Bożej. Mhm. Czyli musi się spotkać 30 osób i my codziennie przekazujemy sobie kolejnej osobie tą kapliczkę, to jest Matki Bożej. I właśnie jest tak, że do nas zawsze przychodzi drugiego i my z nią jemy śniadanie, jemy obiad, jemy kolację. Właśnie to jest tak, że ja ją tak sadzam przy stole i ona tak z nami jest. Nie wiem, czy jak gospodyni, raczej chyba jak taka mama, co przyjeżdża co miesiąc i po prostu chce wysłuchać i chce pomóc. I...
0: Czyli jest osobą w rodzinie.
1: Jest.
0: Napisane jest szczególnie w Ewangelii według świętego Łukasza, którą zresztą uwielbiam, bo to jest spojrzenie na świat kobiety właśnie. Tam dużo jest takich zwrotów, takich obrazów, że ona zachowywała to wszystko w swoim sercu i też to jej serce może jest też jakimś symbolem w ogóle wrażliwości relacji z Bogiem, z Jezusem. I jakie było to serce pani, zanim jeszcze mąż odszedł?
1: Ja jestem osobą, która pochodzi z wierzącej rodziny. Należałam do kilku, do przymierza rodzin. I był taki moment, że nawet wtedy pierwszy raz doświadczam takiej prawdziwej relacji z Bogiem, z Jezusem, takiej właśnie osobowej. Poznałam mojego przyszłego męża, miałam lat 15. Poszłam do Częstochowy w intencji poznania dobrego męża, więc najwyraźniej jest dobry, skoro chociaż na razie jeszcze tego nie wie pewnie. I ja zaczęłam odchodzić po cichutku. Skończyło się tym, że właściwie to potrafiłam wieczorem tylko powiedzieć dobranoc Boże i pójść co niedzielę do kościoła bardziej nawet już ze strachu przed czyśćcem niż po prostu z potrzeby bycia przy Panu Jezusie. I to serce takie było... Myśmy mieli bardzo bogate życie zewnętrzne, tak? Czyli zanim ta firma zbankrutowała, bardzo bogato żyliśmy. Nie wiem, jeździliśmy na motocyklach, na quadach, mieliśmy świetne samochody i bardzo jakby takie życie, patrząc z boku, do pozazdroszczenia, tak? Natomiast wewnętrznie byłam głęboko smutna. To było coś niesamowitego, że to była przejmująca tęsknota i smutek. I ja dokładnie pamiętam moment nawrócenia, to był moment, mój pierwszy moment depresji lękowej, lekoodpornej, kiedy Pan Bóg mi pokazał prawdę o moim życiu. Po prostu z czasem to było tak, że ja miałam wielką radość w sercu, mimo że wielką rozpacz zewnętrznie, tak? I jakby trudy, naprawdę, to są trudy, ale ilość obecności Maryi i Jezusa i w ogóle Boga w moim życiu jest wprost proporcjonalna do krzyża, tak? Czyli im bardziej ja się zgadzam na przyjęcie dróg, które On dla mnie ma, tym bardziej On po prostu realnie jest w tym życiu, tak? Że to idzie w parę, że bardzo dużo ludzi trochę mi zazdrości, mówi, a, bo to tobie się takie rzeczy zdarzają. Tylko, że oni widzą tą jedną stronę, tak? Oni widzą te cuda, które się dzieją. Natomiast to jest wprost proporcjonalne do mojej zgody na krzyż.
0: Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie.
1: Tak. Chociaż czasami się buntuję, mówię, Boże, już nie chcę tego krzyża.

0: No i dobrze, a jak to serce się zmieniało przez tych 12 lat? Od tej depresji, nie? Bo to jest ciemność. No bo może tak jest, że może drugi człowiek do końca nie wypełnia, a też świat może wypełnia, ale balastem często.
1: Po kolejnych rekolekcjach z ojcem Jamesem, kiedy jeszcze był taki moment, że ciągle czułam, że tam jest, są przestrzenie jeszcze ciągle smutne, tak? Bo przy każdej modlitwie o uzdrowienie po prostu ryczałam jak bóbr. Pamiętam, jak usiadłam po takich rekolekcjach i pomyślałam sobie tak, Jezu, jeżeli ty byś mnie spytał, czy chcę całą tą drogę, którą przeszłam naprawdę z dnem dna, tak? Po prostu z rozpaczą nieskończoną, w której zawsze on był. I to jest przepiękne, że gdybyś się mnie spytał, czy chcę tą całą drogę przejść po to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem i żeby cię spotkać takiego, jaki jesteś teraz, to bym powiedziała, że tak. Że każda ta sekunda mojego życia była mi potrzebna do tego, żeby cię odnaleźć takiego, jakim jesteś, i to było jeszcze z parę lat temu, a teraz jest jeszcze piękniej, tak? I ta relacja jest taka, że co ja mogę powiedzieć, że to jest taka ufność. Kiedyś lekarz się nawrócił w szpitalu właśnie, bo zniknął mi kamień w woreczku tak żółciowym w ciągu jednej nocy i dla niego to była rzecz zupełnie nieprzewidywalna, bo to było niesamowite. Wtedy właśnie byłam w głębokiej depresji, schudłam 25 kilo i lekarz się poszłam, bo to był kolejny kamień w układzie żółciowym. No i przyszłam w stanie ostrym, po prostu przy trzustce, potwierdzony w szpitalu, nasza serów, operacja za chwilę. I pan doktor mnie pyta, robi ze mną wywiad, młody, przystojny, pachnący Chanelem, w koszule wyprasowane. Wszystkie pielęgniarki, wszystkie nawet starsze panie szczęki wkładały, mdlały na jego widok, tak? Czy schudłam? Ja mówię, że tak, 25 kilo. On mówi, czy to znaczy, że z choroby? Ja mówię, że nie. Dlaczego pani schudła te 25 kilo? Bo ja muszę mieć to w wywiadzie, jak będę jutro pani robił zabieg. Więc ja mówię, wie pan co, bo zostawił mnie mąż z długami, zlicytowali mi dom i mam w ciągu roku drugi kamień w układzie żółciowym. Więc generalnie ze stresu schudłam. I on tak powiedział, o Boże. Ja mówię tak, a wie pan co, ale Bóg to ma z tym dużo wspólnego. I on tak się spojrzał na mnie i mówi tak, nie, ja to jesteś niewierzący, kompletny ateista. Ale pani to tak powiedziała, że niech mi pani o nim opowie. Mówię, ja już teraz w Boga wierzę, ale dopiero uczę się mu zawierzyć moje życie. I on robił się coraz bardziej blady i zaczął mu się ręce trząść. Z tego pewnego siebie, po prostu naprawdę takiego, nagle zrobił się blady, zaczął mu się ręce trząść. I ja się w końcu mówię, przepraszam, czy coś się wydarzyło? Mówi, wie pani co, bo mi się to nigdy nie zdarza. Nigdy. Ale tam za szafą ktoś stoi i mnie woła. Cały czas mnie woła. Mówię, jeżeli pan widzi, że tam ktoś stoi, bo być może Bóg pana woła. I on mnie wyprosił z gabinetu, mijał mnie potem szerokim łukiem na korytarzu, w ogóle nie chciał do mnie podejść, ewidentnie się mnie bał. Idziemy na zabieg następnego dnia. On mówi, że musi zrobić bezpośrednio od razu teraz USG tuż przed zabiegiem, żeby mi nie zaszkodzić, tak? Lekarz z USG robi i mówi, ale pani w jaki sprawie tu przyszła? Ja mówię, taki kamień przy trzustce. On mówi, ale tu nie ma żadnego kamienia. I ja mówię, no to wracamy. Wracam do pana, który już czekał cały stół operacyjny, pan ubrany. I mówię, wie pan co, bo ja nie mam kamienia. On mówi, jak to pani nie ma kamienia? Ja mówię, no nie mam. To musiała go pani urodzić. Ja mówię, ale chyba kamień z układu żółciowego się nie rodzi. Ja mówię, to chyba powinno boleć. On mówi, że chyba tak. Ja mówię, a mnie nic nie bolało, bo byłam cały dzień w szpitalu. No i dostałam wypis i pan doktor był bardzo zadziwiony i wie, że naprawdę, wierzę to, że Bóg zrobił jakąś wielką rzecz w jego życiu. To już ja nie muszę znać dalszych losów, tak?
0: Jeszcze jakieś medyczne cuda?
1: To też jest związane z rekolekcjami z ojcem. Usłyszałam, że Paulina, jesteś uzdrowiona. I myślę sobie, Jezu, ale ja nie jestem chora. Więc z czego ty mnie tak uzdrowiłeś tutaj? Po czym poszłam do lekarza, jakby do ginekologa, no i pani doktor mówi, że idziemy na zabieg. Ja mówię, na jaki zabieg? On mówi, bo są polipy. Kobieta jest niewierząca, za każdym razem mnie namawia, żebym sobie znalazła nowego partnera, nowego męża i że to bardzo ważne, więc ja jej za każdym razem wykładam teorię sakramentu i jakby świętości sakramentu i że nie będę miała nowego męża i nowego partnera, ale że to jest dosyć poważny zabieg, tak? No ja mówię, że okej, ale niech się pani w ogóle nie martwi, bo jestem uzdrowiona. Poszłam się zapisać na szaserów i był jeden jedyny termin, to był 13 piątek. Idealny, mówię, bo to jest termin maryjny, bo to 13. I piątek to Jezusowy, bo to ukrzyżowanie, więc wiesz, że ja poproszę ten termin, tak? No i wszyscy po kolei do mnie w ogóle, że czy się nie martwię, mówię, co ja się mam martwić? I to był 13 kwietnia. No i co? I okazało się jeszcze, że to był, i to jest niesamowite, bo to była jeszcze oktawa Miłosierdzia Bożego, czego nie wiedziałam, więc już piękniej nie mogłam mieć, czyli maryjny, Jezusowy i Miłosierdzie Boże. Więc pan z taksówce ze mną rozmawiał, i pyta się, i mówię, że na szaserów. On mówi, że ma nadzieję, że do pracy. Ja mówię, że nie, jadę na zabieg. No więc się zmartwił bardzo. Mówi, niech się pan w ogóle nie martwi. To jest najpiękniejszy możliwy dzień, bo to jest Maryjny dzień, bo to jest Jezusowy dzień i Miłosierdzie Boże. Od słowa do słowa, właśnie opowiedział mu też o rekolekcjach z ojcem Jamesem. Okazało się, że człowiek miał bardzo trudną jakąś sytuację wewnętrzną i w ogóle i przyszedł na te rekolekcje, bo też były kolejne rekolekcje w Warszawie. No i zawiózł mnie do tego szpitala, siedzimy w kolejce, z 12 nas na jednodniowy taki zabieg. Wszystkie przerażone, bo to jest 13 piątek. Że po prostu to największy pech, jakim prawem, bo nie w ogóle to 13 piątek. Więc ja po kolei każdej pani tłumaczyłam, mówię, ale wiecie pani co, to jest w ogóle najpiękniejszy dzień, jaki wam dostałyście, bo to jest Maryjny dzień, tak? I po kolei one się wszystkie powoli uspokajały. Potem podeszła do mnie pani, która opowiadała mi o tym, że to jest kolejny zabieg, ponieważ nie może mieć bardzo dzieci, tam jakieś trudności, więc też ją zaprosiłam na rekolekcję z ojcem Jamesem, zresztą była. I my we dwie zostałyśmy poproszone pierwsze na USG i przyjmuje taka pani doktor, niska, krótkie włosy, taka bardzo rzeczowa, z szacunkiem, ale rzeczowa, młoda, taka. No i ona patrzy na to USG i mówi, że tam są dwa polipy. Po czym mówi tak, ale wie pani co, bo to jest 13 piątek. Ja mówię, pani doktor, jeszcze pani mi tu 13 piątek. Mówię, co w ogóle co to za wiara w jakieś przesądy. No i też jej, że to Maryjne, że coś. I ona tak wysłuchała. I ona mówi, bo ja nie mam stempelka. Zapomniałam stempelka i czy jak tam zrobi tylko podpis jakiś tam machnie, czy wystarczy. Ona podpisała mi to USG. I mnie poproszono jako pierwszą, jako na zabieg. Więc ja się oczywiście pomodliłam i idąc właśnie korytarzem, był cały korytarz Matką Bożą pachnią. Otwieram się drzwi i patrzę, ta sama pani doktor. I myślę sobie, kurczę blade. To jest lekarz, jeden lekarz do wszystkiego w tym szpitalu. No i czekam na anestezjologa, którego miał przyjść zrobić mi wenfront podłączyć. Żaden anestezjolog nie przyszedł. W ogóle zaczyna się zabieg. Pani doktor już tam nie będę mówić, co mówiła, a generalnie pożartowała. W międzyczasie jeszcze wszedł drugi lekarz z jabłkiem i jadł te jabłko na tej sali. I ja tak mówię, co tu się w ogóle dzieje? Po czym schodzę z, jakby z kasetki, no i do mnie ta siostra pyta się, czy mi pomóc, bo mi się w głowie kręci. Ja mówię, siostro, ale ja chyba nie dostałam znieczulenia. Mówi, nie, nie, no pani nie dostała znieczulenia. Ja mówię, no to nie kręci mi się w głowie, bo niby z jakiego powodu, skoro nie miałam narkozy. Trwało to z 5 do 7 minut. Druga siostra mówi tak, że da mi coś przeciwbólowego. Mówię, ale w jakiej kwestii, jakby po co? Ona mówi, bo to przecież panią

No i nudzę się strasznie, więc mówię, idę do tej siostry, która miała mi leki dać. Mówię, czy nie dałoby rady, żebym miała wypis. Ona mówi, nie, proszę pani, wypisy będą dopiero po 16, jak skończą się zabiegi planowane. Co ja tu będę robiła tyle czasu, czuję się świetnie, nic mi nie jest. A ona mówi tak, to proszę pójść do ordynatora, może coś się uda załatwić, żeby było wcześniej. Pan mówi, nie, za wypisy to będą po 16. I tak patrzy na stół, mówi, ale tu jest jeden wypis. Mówi, a to jest pani wypis tutaj. I on tak przegląda, przegląda, na to wchodzi ten lekarz z jabłkiem, którego widziałam na tym zabiegu. Mówi tak, ale tu nie ma podpisu lekarza, który robił pani zabieg. Jak się nazywał lekarz, który panią operował? Ja nie wiem, bo pani doktor mi się nie przedstawiła. To ta sama pani doktor, co robiła mi USG. Takie krótkie włosy, tam opisuje, jak wygląda, że takie do ramion i w ogóle. Mówię, i pan, nawet był pan tutaj z jabłkiem na tym zabiegu. No patrzył na mnie jak po prostu na sprawną inaczej. I on mówi tak, ale u nas żaden taki lekarz nie pracuje. Ja mówię, jak to nie pracuje? Mówi, u nas nie ma takiego lekarza. A jak się pani w ogóle czuje? Czy dobrze? Przecież miała pani narkozę. Mówi, nie, nie miałam narkozy. On mówi, jak to pani miała zabieg bez narkozy? A czy coś panią boli? Ja mówię, że nie, nie, nic mnie nie boli i właściwie czuję się bardzo dobrze i chciałabym wyjść do domu. A mówi, wie pani co, to ja się podpiszę i niech pani już idzie do domu. A jeszcze zadzwoniłam do mojej przyjaciółki. No mówi, tak, ale posłuchaj, moja ciocia miała taki zabieg i naprawdę odebrałam ją następnego dnia, bo jest nieprzytomna była. No i zaczęłam się modlić, Maryjo. I usłyszałam wtedy takie słowa, że jeżeli przyznasz się do mnie przed ludźmi, to ja się przyznam do ciebie przed moim Ojcem w niebie. Dlatego, że o niej mówiłam, że to jakby ona właśnie w ten sposób się objawiła, tak? Czyli, że to też ona była tam na tym zabiegu, w co wierzę. To stwierdziłam, to jest rzecz, którą powinna być w głębokiej narkozie, bardzo niebezpieczny, z wenflonem, ze wszystkim, a on się odbył w sposób zupełnie nie, jakby medycznie niewytłumaczalny.

0: Napisane jest w Piśmie Świętym, że Bóg jest Bogiem żywych, czyli mających dylematy, problemy i sprawy, nie tylko kontemplujących, ale chodzących twardo po ziemi, czasem zygzakiem. No to jak te sprawy się toczą? Bo mówiła pani o tym, że sytuacja tych 12 lat temu była dramatyczna. Te ogromne długi, przenoszenie się z mieszkania do mieszkania, trudności, co ten Bóg na to poradził. Z Najświętszą Marią Panną w roli głównej.
1: Generalnie Bóg pięknie to przeprowadził i że też tak w Piśmie Świętym jest napisane, że tylko prawda cię wyzwoli. Był taki moment, kiedy te długi były przeogromne, kiedy nie wchodząc już w szczegóły na rekolekcję z ojcem Baszaborą, bardzo się właśnie kłóciłam, bo jakby moim cudem miała być eksmisja z mieszkania. Powiedziałam właśnie Bogu, że to jest tak, że cudem to by było, gdyby szejk arabski się we mnie zakochał i spłacił moje długi, a nie to, że dostaję eksmisję, wróciłam do domu, otworzyłam Facebook i tam było zaproszenie od szejka arabskiego, bardzo, ale to bardzo wojującego muzułmanina, islamisty, i powiedziałam wtedy: Boże, nie, to poproszę eksmisję, że dziękuję za szejka. Opowiedziałam tą historię mojej znajomej, która była prawnikiem, i ona mnie popchnęła do upadłości konsumenckiej. Tam było bardzo dużo wątków, które były też dramatyczne. Z różnych powodów miałam między innymi wyrok, który musiałam ujawnić w tym wniosku.
0: Związany z podpisywaniem różnych dokumentów.
1: Związany z tą firmą, tak.
0: Tak.
1: Tak, jakby z tymi długami. Jeden prawnik powiedział, że nie ma najmniejszej możliwości, żebym upadłość dostała konsumencką, ponieważ nie ma motywu. I że on stworzy, tak tą prawdę ułoży, że ja tą upadłość dostanę w 1,5 miesiąca, ale generalnie niezgodnie z prawdą. Czyli że on sam ją sobie wymyśli. Nie, jeżeli mam wygrać, to moja prawda się sama obroni. To nie chodzi tylko o to, żebym nie miała tych długów, ale żebym mentalnie była z nich wolna. I podziękowałam mu. I rzeczywiście potem na stronie domowego kościoła głosiłam, znalazła się prawniczka, która też bardzo długo walczyła ze sobą, żeby w ogóle się podjąć tej sprawy, bo tam było tyle motywów. Powiedziała mi, że widzi, że nie jestem w stanie zapłacić za tą sprawę, a ona co najmniej 12 tysięcy powinna kosztować. Tak była skomplikowana i zagmatwana. I w końcu podjęła decyzję i powiedziała: dobrze, pomogę pani. Mówi, że są tylko 2% szans, czy tam 3% szans, żeby tę sprawę wygrać. Ja powiedziałam: Pani Aniu, dajmy Bogu szansę. Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Złóżmy wniosek. Mówię, i chcę, żeby pani jedną rzecz powiedzieć. Generalnie te długi nie powstały na skutek jakiejś złośliwości mojego męża. To nie jest człowiek zły. To jest człowiek, który jest pogubiony, nieuporządkowany, z bardzo trudną historią, niekochany, odrzucony i cały, tak jakby... Ale on nie zrobił tego specjalnie. On zrobił to, mogę powiedzieć, z głupoty być może, tak? I ja byłam od niego uzależniona.

0: ona. I ona wtedy spojrzała na mnie i mówi tak, no i mam motyw, to jest uzależnienie. Uzależnienie od męża. I na tym oparłyśmy nasz wniosek. Był bardzo długi, zawierał wszystkie rzeczy, które były tak naprawdę przeciwko mnie. Tam były różne trudne historie opisane, które ujawniłam w prawdzie, bo powiedziałam, że tylko prawda mnie wyzwoli. I rzeczywiście w sposób zupełnie niespodziewany, jak złożyłyśmy ten wniosek, w ciągu 2 miesięcy miałam rozprawę. Jak poszłyśmy na tą rozprawę, okazało się, że moja prawniczka nie zapłaciła za wniosek, co z urzędu nam powinno w ogóle spowodować, że ta sprawa nie zostanie przyjęta. Rozprawa się toczyła i pani sędzina zaprosiła nas do środka, była przecudowna, ciepła, taka bardzo empatyczna osoba i mówi, tutaj bardzo dużo wszystko jest wyjaśniane. Ja mam tylko parę pytań, które chciałabym dopytać. I moja prawniczka jeszcze zanim weszłyśmy powiedziała, że ona w ogóle mnie nie będzie do niczego przygotowywała, będę mówiła, co uważam. Natomiast, żebym tylko jednej rzeczy nie powiedziała, że to mój mąż nie zrobił świadomie, bo to jest coś, co być może na tym się sędzia oprze, że mąż to zrobił specjalnie. No i sędzina powiedziała, że ma tylko parę pytań. I teraz z perspektywy czasu wiem, że te pytania były tak zadane, żeby one były na moją korzyść, żeby nikt tej pani sędzi, chyba się mówi, nie zarzucił, że czegoś nie dopatrzyła. Spyta się, czy chcę coś jeszcze dodać. I gdzieś tak wewnętrznie poczułam jednak w sercu, że chciałabym to dodać, że mój mąż nie jest złym człowiekiem. To nie jest naprawdę zły człowiek. To jest prawniczka, widzę, że już mdleje. I mówię, nawet próbował, zanim odchodząc, upadłość taką firmową. I na to pani sędzia mówi, że bardzo dziękuję, że pani to powiedziała, ponieważ zapomniałam zadać pani najważniejszego pytania. Żeby móc w ogóle wystąpić o upadłość konsumencką, musiała pani najpierw wystąpić o upadłość firmową. Czy podjęłam taką próbę? Ja mówię, że nie. I ona mówi, wie pani co? I pani jeszcze podpisała, i tu pokazała mi stronę, oświadczenie, że pani ma świadomość tego, że ma pani to zrobić. Czyli i nagle zrozumiałam, że tak naprawdę nie został podjęty bardzo ważny etap, bez którego ta upadłość w ogóle nie powinna się odbyć. Czyli nie było tej upadłości firmowej. Na dodatek nie zapłaciłyśmy za wniosek. I ja tak spojrzałam na tą sędzinę i sędzia tak spojrzała na mnie i mówi tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, co pani podpisuje. I ona tak zaczęła machać głową, mówi tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, tak? Ja powiedziałam, że tak. No i bardzo dziękuję, to wydam teraz oświadczenie. I my wychodzimy, mówię, Ania, jakie oświadczenie? Ona będzie wydawała oświadczenie na temat mojego zeznawania? Ona mówi, nie, będzie wyrok. Pani sędzia mówi do mnie tak. Gdyby była pani normalną osobą, cokolwiek oznacza, że nie jestem, mówi, wyjęła wszystkie nasze błędy, to, że nie zapłaciłyśmy, wszystkie, co było przeciwko mnie, mówi, w żaden sposób tej upadłości pani dostać nie może, nie powinna, tak, ponieważ nic nie przemawia na pani korzyść. Ale my, sędziowie, mamy taką furtkę, z której bardzo rzadko korzystamy, że możemy komuś takiej upadłości konsumenckiej jakby zasądzić wtedy, kiedy nie dopatrzymy się winy. I to z powodów humanitarnych. W pani przypadku korzystam z tej furtki. Po prostu nie dopatruję się w pani winy i zasądzam tą upadłość ze względu na jakby pobudki humanitarne. I ja po prostu łzy mi stanęły i wychodząc mówię, Ania, mówiłam ci, nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Mimo, że utrudniłyśmy w każdy możliwy sposób ten wyrok, udało mi się i rzeczywiście Bóg dąpiął i tą upadłość dostałam.
1: To znaczy prawda, a prawda was wyzwoli.
0: To znaczy, że gdybym się nie oparła na prawdzie, to by się nie udało. Tylko prawda mnie wyzwoliła, która była w pewnym momencie przeciwko mnie.
1: Jeszcze słowo o sercu. My żyjemy w czasie, to nasze serce też się przemienia. Dokąd podążamy i nasze serce też dokąd podąża. Jak ono się zmieniało przez te lata?
0: Myślę sobie.
1: I dokąd ono się wyrywa teraz? No bo on zawsze się dokąd trochę wyrywa, nie?
0: Znaczy, myślę do świętości. Tak, to jest naprawdę nie takiej kanonizowanej świętości, takiej, żebym tu chciała być taką świętą, co to tam ją czczą na ołtarzu.
1: Z obrazka.
0: Tak, ale to takiej po prostu obecności.
1: Takiej ludzkiej świętości.
0: Tak.
1: No dobrze, ale jak to serce? Jaką ono drogą szło i dokąd idzie?
0: Ono idzie drogą do zawierzenia.
1: Co to znaczy w ogóle?
0: Teraz jestem na przykład na takim etapie, że w mojej pracy jest bardzo trudno, zrezygnowałam z mojej pracy, a jeszcze nie mam nowej. W sytuacji, w której zajmuję się sama trójką dzieci, z wynajmem mieszkania bardzo 2,5 tysiąca płacę, ale przyszedł moment, w którym usłyszałam, możesz odejść, tak? Bo jak dostałam tą pracę, to dostałam słowo, posłałam cię jak owce między wilki i mówię, nie, to pomyłka, nie to słowo. Okazało się, że rzeczywiście tak jest, tak? I długi czas słyszałam trwać, a teraz usłyszałam, możesz odejść. I powiedziałam, że jestem już na tym etapie, że już co miałam wnieść, to wniosłam w tą pracę. I jestem gotowa z niej odejść. Natomiast też wiem, dałam Bogu szansę, że to nie moja decyzja. Także ja odcinam, nie chcę, bo mi tu źle i uciekam. Tylko, Boże, jeśli chcę, żebym została, to oni z tej szansy nie skorzystają, więc myślę sobie, że Bóg po prostu ma inny plan i czekam, żeby mi pokazał co, chociaż czasami się budzę w nocy z takim, Boże, no po prostu...
1: To tak wszystko pięknie brzmi z jednej strony i te cuda, łaski, jak świeże wiosenne kwiaty, a z drugiej strony, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie tak. I ten wojownik Chrystusa.
0: Legionistka Maryi.
1: Mm-hmm. Nie ma jednego bez drugiego, nie?
0: Nie ma.
1: To jest tajemnica chyba.
0: Myślę, że ta tajemnica jeszcze tkwi w tym, że trzeba na to dać zgodę. Jezus nie robi czegoś wbrew naszej woli, tak? Że On czeka na tą zgodę. Czasami mój spowiednik, jak przychodzę, to się śmieje. Przyszłaś pokłócona czy w zgodzie? Ponieważ ja jestem typem, który 3 dni wali ziemią głową o podłogę, kłóci się, że ja nie chcę tą drogą, Jezu, nie, w ogóle to nie zapomnij, tędy nie pójdę. Po 3 dniach mu przychodzę, mówię, dobrze, Boże, no to jeżeli Ty chcesz, no to chodźmy tą drogą, tak? I mi to zajmuje trochę czasu. Nie jestem taką osobą, która od razu mówi, Panie, po prostu idę w ciemno za Tobą. Muszę się zmierzyć z tym zaparciem się siebie, ale potem przyjmuję i idziemy, tak? I jak już przyjmę i idziemy, to wtedy to, ile dostaje się, jest niesamowite.
1: Wróćmy jeszcze do matki. Na koniec. Jaka ona jest? Ta Maryja? Królowa?
0: Powiem tak. Na ostatnich rekolekcjach ignacjańskich to był czas, kiedy odnajdowałam Maryję w takiej relacji, tak? Ja ją nadal gubię, ale wtedy w takiej obecności w sercu. Bardzo dużo Maryi pojawiało się w moich kontemplacjach, tak? I był taki moment nawet, bo to był 2 tydzień, że mówię, Jezu, no ale to Ciebie mam poznawać, tak? A on powiedział, po to ją, Ciebie do niej przyprowadzałem, żebyś to ją poznała. I to jest taka pełna radości, pełna poczucia humoru, trochę figlarności, ale w takim bardzo pozytywnym jakby wyrazie, takim, że to nie jest taka poważna osoba, tak, taka, tylko ona jest ciepła, radosna, spontaniczna. Miałam taki obraz, kiedy Jezus padł i mówił, mamo, przyprowadziłem ci gościa na obiad, tak, i to byłam ja i częstowała mnie zupą kary i się tak cieszyła, że jestem. Tak niesamowicie, Józefie, mamy gościa, tak, i opowiadała o mnie. Też tam miałam taki obraz, w którym Jezus mnie poprosił, żebym była przy Maryi wtedy, kiedy jest jej ciężko. Czyli, że on poprosił mnie o to, nie, że właśnie, żebym ja ją prosiła o obecność, tylko żebym też przy niej być, czyli żebym to ja coś z siebie dała jej, tak? I to było niesamowite doświadczenie, bo na tych ignacjańskich byłam w sierpniu zeszłego roku i to była pierwsza Wielkanoc, kiedy właśnie miałam z tyłu głowy, że Jezus mnie o to poprosił, żebym ja była przy Maryi. Czyli żebym towarzyszyła jej w jej trudzie, wtedy, kiedy jest jej ciężka, a jest jej ciężka.
1: Jak pani widzi tą Najświętszą Marię Pannę w Polsce? Na Polski?
0: Myślę, że ona jakoś w sposób szczególny nas ukochała, zresztą mówi o tym, tak? Ale może też dlatego nas szczególnie ukochała, że my mamy do niej duże bardzo nabożeństwa, znaczy, że my mamy właśnie do niej dużo ciepła, więc to jest jakby relacyjność, czyli ona do nas przychodzi, bo się czuje przyjęta, tak? Ale ta Polska jest w sposób szczególny, nawet ten różaniec do granic, to też pokazuje, że ja jestem z wami, tak? Zawierzenie jakby Polski Maryi. I mogę też powiedzieć o takiej niesamowitej historii, gdzie siedziałam z dziećmi, pracuję w szkole i teraz jak wybuchła wojna, było w całym niepokoju. I mi przyszła taka myśl, mówię, ale wiecie co? Ale my jesteśmy Maryi. Maryja nas kocha, tak? Maryja, jesteśmy jej dziećmi. I mówię, zobaczcie, już jeden cud, żeby nas ochronić, żeby nas obronić, już dokonała. To była bitwa warszawska w 1920 roku i te dzieci się tak uspokoiły. To było takie niesamowite, że one przestały się bać, tak jakby ta Maryja do każdego z nich konkretnie podeszła i przytuliła i powiedziała, ty się nie martw, tak?
1: Bądźmy jak te dzieci.
0: Bądźmy jak te dzieci, o, zdecydowanie.
1: A moim gościem była dziś legionistka Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości, Paulina Lipińska. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku audycji Wyrwani z niewoli Radia Emaus i Fundacji Mater Maria. Ja nazywam się Robert Zachert, moim gościem ponownie jest pan Piotr Więckowicz z Ośrodka Terapii Uzależnień dla Młodzieży w Strychach. W ostatnim odcinku mówiliśmy o bardzo poważnych rzeczach, czyli o hejcie, o samookaleczeniach, o narkotykach, o relacjach, o tym wszystkim, co jest dużym problemem dla dzisiejszej młodzieży. Mówiliśmy o tym, co to powoduje, jakie są powody tego, że takie rzeczy się dzieją. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali może już o samych właśnie skutkach, czyli te nałogi, prowadzenie do tych nałogów, ale też ważną rzeczą jest to, żebyśmy pomówili o tym, co jako rodzice możemy zrobić, na co zwrócić uwagę, jakieś symptomy zauważać, żeby to nie było tak, że my to widzimy już, kiedy jest za późno, kiedy dziecko jest w uzależnieniu, kiedy ma pocięte ręce, co możemy w tym kierunku zrobić. Więc może od początku, jakie są właśnie te efekty, czyli na przykład uzależnienia tych wszystkich rzeczy złych, które się dzieją w relacjach domowych, szkolnych.
2: Znowu pytanie tak szerokie zadałeś, że naprawdę... Ale dobrze, postaram się jakoś to poukładać tak z mojej perspektywy, jak ja to widzę i mojego doświadczenia. Więc mamy tego młodego człowieka, który właśnie przeżywa różne rzeczy i nie potrafi o nich z nikim rozmawiać w szkole, więc to generuje w nim bardzo dużo różnego rodzaju napięcia, emocji. No i on w tej szkole właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, czuje się sam. Natomiast no, wiemy o tym, że no, nie tylko w szkole są różne grupy, więc on może spotkać inną grupę na swojej drodze, może tą grupę poznać również w sieci, która...
1: Na wakacjach, które niedługo?
2: Na przykład na wakacjach, ale tak jak mówię, no, na różnego rodzaju też social mediach, w jakichś komunikatorach i tak dalej. Na przykład grupę, która używa jakiejś substancji, albo na przykład promuje jakiś bardzo destrukcyjny sposób funkcjonowania czy życia, który na przykład wiąże się z tym, że im bardziej jesteś przeciwko jakimś zasadom, jakimś normom, jakimś ramom, tym jesteś bardziej fajny, bardziej akceptowalny. Lub nawet, nie wiem, spotka właśnie w swoim otoczeniu jakąś jedną osobę, która no, po prostu powie, słuchaj, miej tam w nosie wszystkich i się nie przejmuj. Jesteś fajny taki, jaki jesteś, nie musisz nic robić, nie musisz nic zmieniać, nie musisz do żadnych ram się dostosowywać, bądź sobą i to jest super. No i taka osoba w tym okresie adolescencji, jeżeli ona coś takiego usłyszy, no to ona ma już tą akceptację, ona ma już te zainteresowanie, tylko że niestety właśnie ze strony kogoś, kto może w jakiś sposób w tą destrukcyjną stronę ją pociągnąć.
1: Wystarczy jedna osoba?
2: Czasami wystarczy jedna, wiesz, jeżeli ktoś przez lata... cierpi z powodu samotności i wiesz, te serduszko ma wysuszone jak gąbka, która przez całe wakacje leżała gdzieś na słońcu, no to jak kropelka wody spadnie, nieważne, że to ona, ta woda jest brunatna, no to wiesz, to jednak ma to duże znaczenie. Wiesz, no często też jest tak, że te dzieci same się interesują, szukają, mają dostęp przecież do internetu, mogą wpisać jakąkolwiek substancję, albo nawet wpisać, mam dużo lęku w sobie, albo jestem przygnębiony, co mogę zrobić, jak mogę w jakiś sposób poprawić sobie ten nastrój. No i wiesz, ChatGPT plus w ogóle no, cała sieć, jaką jest internet, odpowie temu dziecku na te pytania. Wiesz, często też jest tak, że no, tak jak mówiłem wcześniej, w tej pierwszej części, że dzieci bardzo nas obserwują. One widzą, że jeżeli na przykład ten rodzic wraca zestresowany, wraca zmęczony, jakiś napięty i on, wiesz, otwiera sobie te piwo, albo mama mówi, a kurczę, taki miałem ciężki dzień w domu i tą lampkę wina muszę sobie wypić, no to jednak te obrazy działają na to dziecko, nie? Że okej, dużo napięcia, dużo stresu, czyli no, jest to jakaś metoda, która mamie pomaga, no może mi też pomoże, nie? No tak jak mówiłem, internet. Często w domu mamy różne leki. No naprawdę zachęcam zawsze rodziców na profilaktykach, żeby sprawdzili, co mają tam w apteczce. Czy nie ma tam jakichś leków na przykład przeciwbólowych, które ktoś tam 2 lata temu brał, tak? A one na przykład są na opiatach. I dziecko zobaczy takie pudełko, I wpisze w internet i zobaczy, jakie, co po tych lekach może czuć, co się może dziać i też może dojść do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, więc no to jest ta ostrożność właśnie, o której mówiłem. No i wtedy, no i co? No i wtedy pojawiają się te substancje, tak? Dziecko je zażywa. Na dzień dzisiejszy substancje psychostymulanty, które są na rynku, to są substancje, często wielu specjalistów mówi w mediach, że mają potencjał uzależnienia od jednego użycia, że tak dużo dopaminy jest uwalniane podczas użycia tej substancji, że to dziecko na następny dzień, jak już dojdzie do siebie, to mówi, kurczę, to było tak super, tak się dobrze czułem po tym, że ja chcę jeszcze raz to spróbować, że powtarzają ten zabieg. I często właśnie, no, nawet jak do nas trafia ktoś do ośrodka, jakieś dziecko, to mówi, że to jego uzależnianie się nie trwało lata. Że to była jednorazowa sytuacja, kiedy spróbowałem, a już ja już na następny weekend już 2 dni pod rząd zażywałem, a po miesiącu już brałem prawie cały tydzień.
1: To jest chyba właśnie, bo tak jak mówiliśmy bardziej do rodziców ten dzisiejszy odcinek, to jest chyba bardzo ważna informacja na początek tej rozmowy, że trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest tak, że to dziecko musi brać pół roku, 3 miesiące, 2 miesiące. Właśnie trzeba sobie uświadomić, wystarczy raz lub dwa.
2: Dokładnie. No i też bardzo ważne jest to, żeby jednak no, tego nie bagatelizować, że często na przykład rodzice przyłapią to dziecko po użyciu jakiejś substancji, tak. I to dziecko oczywiście jakaś skrucha, a wiesz, to tylko jeden raz się wydarzyło i tak dalej. No wiadomo, że my rodzice też... No,
1: chcemy mu wierzyć.
2: Chcemy wierzyć temu dziecku. Też jakby, no wiadomo, kochamy to dziecko, kierujemy się uczuciami. Ciężko nam to jest jakoś tak z boku ocenić tą sytuację, czy to jest może jakiś sygnał. Nie, no wcześniej przecież nic się nie działo, to taka pierwsza sytuacja i gdzieś często to bagatelizujemy. Nie chcemy też dopuszczać tego do siebie, nie oszukujmy się. Jeżeli rodzic trafia już na takie spotkanie do terapeuty albo jego dziecko trafia na terapię, no to też no bardzo często ci rodzice dopiero otwierają oczy, dowiadują się po pewnym czasie, jak to dziecko nabiera gotowości, żeby mówić, jak wyglądało rzeczywiście to funkcjonowanie, to jego życie, to dopiero mówią, ojej, w ogóle tego nie widzieliśmy, nie mieliśmy takiej świadomości. A z drugiej strony też czasami niektórzy mówią, no tak, widzieliśmy, nie? No to też, no, jeżeli widzieliście, to co robiliście?
1: Tak.
2: To jak reagowaliście? A wie pan, myślałem, że no...
1: Przejdzie.
2: Tak, że to taki okres, że wyszaleje się i że przejdzie. I no i że jakby tak przypisują w ogóle jakieś takie różne rzeczy, bardzo takie destrukcyjne i niebezpieczne właśnie też temu, że to jest ten okres dojrzewania i że jak on minie, to dziecko jakoś przejdzie mu to, nie? Mhm. Więc no tutaj myślę sobie, że warto jednak być czujnym, nie bagatelizować żadnej sytuacji, bo nawet jeżeli dziecko jednorazowo użyje tego alkoholu, to należy z nim na pewno o tym porozmawiać na spokojnie, nie oceniać, nie jakąś agresją nie reagować na to. Oczywiście no nie rozmawiać, jak dziecko jest pod wpływem, tylko jak już będzie na drugi dzień, jak wytrzeźwieje, żeby też miał pełną świadomość tego, o czym rozmawiacie, że przekroczyło jednak jakieś granice, które w domu obowiązują. Może trzeba te granice na nowo wyznaczyć, przypomnieć te granice, ustalić, co, jeżeli następny raz się taka sytuacja powtórzy. Ale no też, no właśnie, poprzyglądać się samemu sobie, czy ja tak naprawdę mam ten wgląd w te życie tego dziecka, nie?
1: I czy te granice też poustawiałem w odpowiednim miejscu?
2: No właśnie tak. Czy te granice są poustawiane we właściwym miejscu? Czy ja tak naprawdę jestem w życiu tego dziecka? Czy raczej, jak już zobaczyłem, czy zobaczyłam, że to dziecko sobie radzi, że jest samodzielne, że nie trzeba siadać, nie wiem, do lekcji, pilnować tak. I tak dalej, no to już znaczy, że sobie radzi, czyli ja już mogę bardziej, więcej czasu poświęcić, nie wiem, na jakąś karierę zawodową albo na jakieś inne obowiązki, gdzieś troszkę te priorytety zmienić w tej całej układance i może no właśnie też temu się trzeba poprzyglądać. No, może trzeba wziąć troszkę też tej odpowiedzialności za to, co się stało na siebie i to jest też coś, co jest bardzo niekomfortowe dla rodziców, że jednak no, trzeba będzie zweryfikować też moje postępowanie i to, co ja robię. Ja też jestem ojcem i no, mam ogromną świadomość tego, że no, w wielu sytuacjach podejmowałem złe decyzje, popełniałem różne błędy i powiem szczerze, że gdyby nie też jakiś taki wgląd w siebie, to myślę, że w wielu sytuacjach ja bym na przykład w sytuacji jakiejś takiej konfliktowej z którymś z córek, no miałbym ogromne wyrzuty sumienia. A jeszcze jakby to dziecko mi powiedziało, wiesz, bo przez ciebie coś tam, no to ja już po prostu, to już po mnie. To ja już nie jestem w stanie podejmować żadnych racjonalnych decyzji, no bo ja już jestem w takim poczuciu winy, I w takim myśleniu jakimś o sobie, że jednak faktycznie ja dołożyłem tą cegiełkę do jakiejś tam trudnej sytuacji tego mojego dziecka, że bardziej na tym się skupiam, zamiast na tym, jak ja mogę mojemu dziecku w tej sytuacji pomóc, pomimo tego, że popełniałem te błędy, bo te błędy będziemy popełniać.
1: No tak, tylko każdy mógłby ci powiedzieć, bardzo przepraszam, panie Piotrze, ale pan 22 lata doświadczeń i tak dalej, wykształcenie za tym poszło, więc pan wie, o czym pan mówi. Niestety nikt dla zwykłego rodzica nie napisał instrukcji obsługi dziecka, prawda? Szczególnie nastolatka.
2: Ale no to ja jeszcze od innej strony. Co z tego, że ja mam te 20 lat doświadczenia i wykształcenia, jeżeli ja też popełniam błędy. Każde dziecko jest inne. Jakby nie ma jakiejś ramy, którą można... Nie ma książki, którą jak ktoś przeczyta, to on już wie wszystko. I na pewno to wszystko będzie działać na jego dziecko. Nawet jakby ktoś... Rozmawialiśmy o tym, 100 książek przeczytał. No, to nie daje gwarancji na to, że akurat coś zadziała na moje dziecko, jak ono się będzie w tym odnajdywać. Ja myślę, że najważniejsze na dzień dzisiejszy, w tych szalonych czasach, gdzie jesteśmy cały czas przebodźcowywani z każdej strony, jeśli chodzi o technologię, o media, myślę, że ta obecność jest najważniejsza, żeby znaleźć właśnie tą chwilę, tak jak powiedziałeś, nie? Niech jakby te 5% z tych 100%, o których mówisz, że to dziecko robi to dobre, to niech to robi przy nas, niech to będzie te 5% z nami spędzone i niech my, żebyśmy my też uczestniczyli w tych 5% tego dziecka. Ta obecność w dzisiejszych czasach jest najważniejsza. To, żeby właśnie to dziecko wiedziało, że jeżeli na przykład ja mówię, słuchaj, możesz na mnie liczyć w każdej chwili, no to w każdej chwili, nie? A nie, że na przykład jak ono będzie potrzebowało w sobotę wieczorem pomocy, zadzwoni do mnie, ja powiem, no wiesz, sorry, ale ja już jestem po dwóch piwach.
1: Tak powiem, pierwsze primo dla nas rodziców, bo ja też słucham ciebie jako rodzic. Też wiesz dobrze, że różne rzeczy przeszliśmy. To chyba nieświadomość. Umiejętność przyznania się nawet przed samym sobą, że możemy popełnić błąd, czy mogliśmy popełnić błąd. To jest chyba taki klucz, który takie przesłanie do rodziców. Nie bójmy się, nawet nie przy tym dziecku. Usiądźmy sami i pomyślmy, czy na pewno gdzieś nie było błędu. Jeżeli potrafimy, to tak jak z nałogiem, tak? Uświadomić sobie, że mam problem.
2: No słuchaj, nie ma trzeźwienia, nie ma leczenia, jeżeli osoba uzależniona jakby no, nie dopuści do siebie tego, że tak. Jest uzależniona.
1: I tak samo tutaj, nie? Może to dopuszczenie do siebie, że mogłem jednak zrobić coś źle. Bo to mogą być błahe rzeczy, nam się wydawać błahe rzeczy, tak? Kiedyś mój syn mi powiedział właśnie, że tato problem na przykład kiedyś powstał, razem coś robiliśmy i akurat w tym momencie przyszło mu do głowy, żeby mnie o coś zapytać, kiedy obydwoje byliśmy czymś zajęci, tak? No ja uznałem, że możemy o tym porozmawiać później. No okazało się, że jedno, drugie pytanie w podobnym momencie spowodowało, że potem, nie wiem, urósł jakiś problem. Można powiedzieć nie do wiary, a jednak, więc może faktycznie zacznijmy myśleć o tym, czy może kiedyś nie popełniliśmy jakiegoś błędu, nawet małego, błahego. I co dalej? Uświadomiłem sobie.
2: No właśnie, no ja też jestem daleki od tego, żeby właśnie ciągle patrzeć tylko na te błędy, no bo jakby to bardziej myślę, że cenniejszą umiejętnością jest to, żeby po prostu dopuścić to, że popełniamy te błędy.
1: Tak.
2: I jakby kropka, a nie analizować.
1: A nie rozdrapywać.
2: Tak, nie rozdrapywać, bo to w zasadzie prowadzi tylko do tego, że właśnie my możemy się zagłębić w te poczucie winy, jednak w takie, no kurczę, no nie wychodzi mi. No ja jestem chyba jednak kiepskim ojcem, skoro moje dzieci sobie nie radzą z tym czy z tamtym, nie? I to jest jakby taka pułapka, która doprowadza do sytuacji, w której my sami sobie zabieramy jakąś taką możliwość działania. Jakąś taką bezradność możemy się przez to niechcący wpakować i to jest niedobre. Natomiast uświadomienie sobie, jestem człowiekiem, popełniam błędy, no to daje taką przestrzeń do tego, że nawet jeżeli ja popełnię ten błąd, to ja mam takie prawo, żeby też to skorygować. Jeżeli ja wcześniej, na przykład, nie wiem, dałem tego szampana na tego Sylwestra, ale mam dzisiaj taką refleksję, że to nie było dobre, to ja nie muszę go dawać za rok.
1: Mogę mu wytłumaczyć, dlaczego go nie dostanie już więcej.
2: Dokładnie tak. Jeżeli ja dziecku wcześniej przyzwalałem na to, żeby ono na przykład, nie wiem, cały weekend siedziało na komputerze, no ja mogę powiedzieć, słuchaj, nie chciałbym, żebyś ten weekend przesiedział na komputerze, wiesz, zauważyłem jednak, że to nie wpływa dobrze. Dawaj, coś porobimy razem. I znowu obecność, nie?
1: Właśnie, ostatnio też słyszałem coś takiego, znowu muszę to coś przypiąć do siebie, że zapominamy o tym, że jeżeli coś chcemy dziecku zabrać, ten telefon, no, tę grę, to musimy mu coś dać w zamian.
2: No, oczywiście. Tam nie może być pustki.
1: Jak w naturze, nie może być pustki.
2: Tak, nie może być pustki. No, wiesz, takim ważnym elementem też terapii w ośrodku jest ten obszar poszukiwania zdrowych, takich konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. To dziecko musi coś mieć, bo inaczej no, nuda jest jednym z głównych wyzwalaczy głodu narkotykowego, alkoholowego, hazardowego, jakiegokolwiek. Po prostu głodu osoby uzależnionej. Nuda, monotonia.
1: Szukają dopaminy.
2: Ono siedzi i mówi, kurczę, no nie, no ta trzeźwość, te życie bez tego jest po prostu nudne. Mhm. Jak brałem to, co się działo, jak nie biorę, no to nuda. Ale właśnie trzeba to wypełnić czymś, znaleźć coś konstruktywnego. Fajnie, jak na przykład dziecko odnajdzie się w czymś, co może robić z rodzicem. No to super, no bo wtedy, wiesz, nie dość, że to dziecko ma to coś, co sprawia mu przyjemność, to jeszcze dziś jakby robicie to razem, nie?
1: Ta relacja się zacieśnia.
2: Tak, ale też bardzo ważny obszar, że te dzieci jednak muszą robić coś same, że musi być na przykład, nie wiem, jak jest jakiś trening, to tam jest jakiś instruktor. No to wtedy ten instruktor też jest kolejnym autorytetem pozytywnym w życiu tego młodego człowieka. I nawet jeżeli czasami on od nas czegoś nie będzie chciał wziąć, to no, jest jakieś prawdopodobieństwo, że może wziąć od tego trenera, tak, bo ten trener mówił, że jednak te picie tego alkoholu to jest dla słabych, że to już nie jest modne. Mhm. Nie? I wtedy znowu jakby stawiamy na drodze tego młodego człowieka kolejną opcję do tego, że jeżeli nam nie powie, albo my czegoś nie zauważymy, no to może ktoś zauważy, nie? Ktoś taki zdrowy w jego życiu.
1: Następne pytanie, które będzie już po przerwie, chciałbym, żebyśmy się skupili właśnie na tym głównym punkcie tego odcinka, czyli tych symptomach, na co mamy zwrócić uwagę. A więc zapraszam w tej chwili na przerwę, a później przejdziemy do konkretów.

0: wyrwani z niewoli.
1: Witamy po przerwie. Wróćmy więc do tego, jakie są te symptomy, na które powinniśmy jako rodzice zwracać uwagę, że coś jest nie tak. Niekoniecznie musi to być nauk, może to być właśnie dążenie dziecka do jakiejś innej formy destrukcji. Na co powinniśmy zwracać uwagę jako rodzice?
2: Tak, no też właśnie warto, myślę, że tutaj powiedzieć, tak jak na przykład na przykładzie osób uzależnionych. Osoba uzależniona, która kończy terapię, no nie przestaje być uzależniona i w dalszym ciągu jest narażona na nawroty, czyli na to, że no może dojść do takiej sytuacji w jej życiu, że pojawi się znowu jakaś substancja czy czynność i że ta osoba albo z niej skorzysta, albo nie. Natomiast bardzo ważne jest to, ta świadomość, że to jest proces, że on się nie zaczyna, że po prostu ktoś dba o siebie, w jego życiu wszystko się układa i on nagle rano wstaje, mówię, idę się napić, czy idę się naćpać. Tylko raczej te symptomy, te sygnały właśnie były już dużo wcześniej. One były bagatelizowane, one były minimalizowane, ta osoba nie zwracała na nie uwagi albo zwracała i jakoś próbowała sobie w taki niekonstruktywny sposób to tłumaczyć, że a, no przecież inni też to robią. No różne są obtłumaczenia, nie będę tutaj o tym mówił, ale chodzi mi o to, że to jest pewien proces. Wydaje mi się, że w życiu takiego człowieka młodego, który tym efektem końcowym jest to, że on się samookalecza, że podejmuje jakieś próby, że ma jakieś myśli destrukcyjne, czy decyduje się na to, żeby używać jakiejś substancji, że to też jest proces. To nie jest tak, że to się robi, czy tam dzieje z dnia na dzień. No i warto na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli my w ogóle znamy to dziecko i obserwujemy je od dziecka, no to zwracać uwagę na takie rzeczy, które są nietypowe. Że jak na przykład wcześniej schodziło albo jadło z nami kolację, siedziało, no to nagle gdzieś tam więcej tego czasu spędza w pokoju. Jak wcześniej nie miało problemu, żeby zapraszać jakichś znajomych do domu, no to tutaj nagle ci znajomi są troszkę takimi tajemniczymi osobami. My nie wiemy już, z kim ta osoba spędza czas. Może to być czasami zmiana na przykład gustu muzycznego, na taki, w którym jednak słyszymy, że są promowane te narkotyki. Może to być na przykład zmiana w zachowaniu, że to dziecko jest bardziej impulsywne, że na każdą zwróconą uwagę reaguje jakąś agresją, jakimś takim mocnym strzałem, jeśli chodzi o emocje. Na przykład, no myślę, że najbardziej chyba, jeśli chodzi o samookaleczenia, no to raczej będzie to takie wycofywanie się tego dziecka, że to są osoby, które bardzo głęboko gdzieś tłumią te emocje i raczej to będą takie sygnały delikatne, jakby w kierunku wycofywania się tego dziecka z życia rodzinnego, żeby nie być na widoku, czy jedziesz z nami do babci, a nie chce mi się, głowa mnie boli, brzuch mnie boli, po to tylko, żeby gdzieś tam nie spędzać tego czasu z bliskimi, nie? Takie, co mi przychodzą teraz na ten moment do głowy. Wiadomo, że myślę, że na dzień dzisiejszy też można korzystać z internetu do dobrych celi i znajdziemy w internecie wartościowe strony, na których będą właśnie te symptomy opisane, więc też się nie bać czytać to, po prostu poszerzać swoją wiedzę, nabierać tej świadomości. Myślę, że akurat w kontekście sygnałów to nie ma jakby złych sygnałów, nie?
1: Znaczy, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ja myślę, że jako dorośli mamy też duży problem, jeżeli już nawet rozpoznamy coś, czy inaczej, coś nas zaniepokoi, tak? Jest dziwne zachowanie, jest jakiś symptom i co dalej, prawda? Mhm. Bo ja mam wrażenie, że rodzice zauważają jakieś rzeczy, ale później następne kroki są problemem. To znaczy tak, gdzie z tym się udać, do kogo się udać, co powiedzą ludzie. Niestety te wszystkie rzeczy, a szczególnie to powiedzą ludzie, ciągle pokutuje u nas, tak? My się wstydzimy tego, że co to się stanie na przykład, jeżeli się okaże, no mój syn pije, czy ta moja córka pije, czy ćpa.
2: Ale co się okaże w związku co do kogo? Do rodzica.
1: Tak, tak? To jest ta zasada, co powiedzą ludzie, że będą o nas źle mówić, czy o tym dziecku. My się tych rzeczy bardziej boimy. Ja zawsze wracam, czy inne osoby wracają do tego, że no, to jest choroba, prawda? Bo to musimy powiedzieć też, nie mówiliśmy tego, uzależnienie to jest choroba. I teraz dlaczego nikt nie myśli o tym, jeżeli ktoś ma raka, cukrzycę, czy jakąkolwiek inną chorobę, że co powiedzą ludzie? Nie mamy z tym problemu. No po prostu powiedzą, że ktoś jest chory na raka, tak? Mhm. A tu jest nagle taka blokada, nie? Że co powiedzą ludzie, że mój syn jest chory na uzależnienie.
2: No właśnie, wiesz...
1: Żeby się tego wyzbyć, jak to zrobić?
2: Ja powiem ci, że czasami, mówiąc tak naprawdę kolokwialnie, szlak mnie trafia. Jak na przykład właśnie z kimś rozmawiam, mówi, wiesz, ale przecież czemu ty porównujesz w ogóle chorobę uzależnienia do jakichś innych chorób? Przecież te osoby same zdecydowały, same, przecież to jest jakby ich decyzja.
1: Nie do końca.
2: Ja też tak to tłumaczę, że wiesz, stary, no ale wytłumacz mi na przykład takie dziecko, które no właśnie, no czegoś nie dostało od swoich rodziców, bo oni też sami tego nie dostali. To nie jest tak, że to jest ich zła wola, że nie damy czegoś temu dziecku. Jakieś umiejętności, nie wiem, radzenia sobie ze stresem albo z napięciem. To dziecko nie potrafi tego robić. Dodatkowo w szkole są jakieś bodźce, jakieś sytuacje, które jeszcze bardziej potęgują te wewnętrzne napięcie. I w jego życiu pojawia się ktoś, kto proponuje mu tą substancję, on ją zażywa, czuje ulgę i się od tego uzależnia. No to czyli, wiesz, zobacz, wiadomo, mógł ten ktoś pójść do tego psychologa, pedagoga, rodzica, kogokolwiek porozmawiać, no ale nie poszedł, bo nie potrafił tego zrobić. Mhm. I teraz wiesz, no nie do końca tak jest, że to jest, że każde z tych dzieci to jest czysta kartka, która po prostu tak zdecydowała, że takie życie wybierze. No,
1: wiele czynników się na to musiało złożyć.
2: Ja zawsze mówię wtedy, słuchaj, pokaż mi jednego uzależnionego od alkoholu człowieka, którego często spotykamy pod sklepem, który często ma 40, 50, 30, 20, nieważne ileś lat, który jak pił pierwsze piwo, to mówił, wiecie co, moim marzeniem jest właśnie stanąć pod sklepem i żebrać złotówkę, odstawiają wózek. Pokaż mi taką osobę.
1: Mhm. Bo to by było świadome wtedy, tak?
2: Wtedy świadome. Ktoś miał, wiesz, 15 lat, pił, otwierał pierwszą puszkę, mówił, słuchajcie, kim chcesz być, Stasiu? Strażakiem, lekarzem? A ja będę właśnie...
1: Stał pod sklepem.
2: Tak, będę wózki odstawiał za pieniądze pod Biedronką, czy tam. Więc wiesz, to jest jakby jedna rzecz. Druga, też taka, którą poruszyłeś, bardzo ważna. Wiesz, tak naprawdę tutaj nie chodzi o tych rodziców. Ja nawet tak w środku poczułem jakieś takie oburzenie. Przecież tutaj chodzi o dziecko. Nie chodzi o moją opinię. Wiesz, jeżeli ktoś myśli, że cenniejsza dla kogoś, dla rodzica, opiekuna jest opinia niż zdrowie dziecka, no to coś tu się nie spina, coś jest nie tak. Nie? Bo ja robię wszystko, żeby ratować dziecko moje. Bez względu na koszty, czy ja będę, nie wiem, napiętnowany w jakiejś lokalnej społeczności. No jeżeli będę, to znaczy, że to ci ludzie jakiś mają problem z oceną.
1: Zastanów się, gdzie ty żyjesz.
2: Tak, że piętnują to, że ja chcę pomóc swojemu dziecku za wszelką cenę, nie? Że, wiesz, ja myślę sobie, że naprawdę na dzień dzisiejszy jest, każda gmina ma obowiązek utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego. Może ludzie też o tym nie wiedzą. Warto powiedzieć, tam są specjaliści, z których usług możemy korzystać za darmo, a no dodam, że no też pracuję prywatnie i te koszty nie są małe takiej sesji indywidualnej, natomiast tam możecie korzystać z usług psychoterapeutów i psychologów za darmo. Do tego możecie być anonimowi. Często jakby w punktach nie musi być podawane żadne nazwisko, dane.
1: Tylko wiesz, to jest tak, że ludzie boją się, że jeżeli to jest w mojej gminie, no to i tak wszyscy będą mieć. To jest tak, jak mówiliśmy o tym podejściu dziecka do zwierzenia się psychologowi, że za chwilę dyrektor wie. Ale przecież oprócz tych gminnych punktów konsultacyjnych, które są bardzo ważne, są inne miejsca, prawda? Jest fundacja, tak na przykład nasza fundacja, która też takie punkty, taki punkt stworzyła. Dzieciak może iść, ale jest też internet,
2: jest
1: tak?
2: Jest internet, oczywiście. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, darmowe poradnictwo, darmowe, czyli tak. Możesz zadzwonić, możesz połączyć się online. Ostatnio też, nie pamiętam strony, nie chcę tutaj kogoś w błąd prowadzić, ale proszę poszukać. Normalnie można zapisać się na darmową terapię od uzależnień behawioralnych. Wiesz, online, jest normalnie psychoterapeuta, no i jakby tam można zadać wszystkie pytania. Ja do nas, do ośrodka też dzwonią rodzice na przykład osób, które nie mogą być do nas przyjęte, bo albo mają za mało lat, albo mają za dużo lat, ale my też udzielamy im informacji, co zrobić w takiej sytuacji, gdzie na przykład w naszej okolicy, w województwie lubuskim są takie ośrodki, jaka jest droga, co najpierw trzeba zrobić, bo ci ludzie nie wiedzą, często są zagubione. Ktoś ostatnio dzwoniła, taka dziewczyna mówi, ja nie mam ubezpieczenia, to ja chyba nic nie mogę zrobić. No możesz, nawet jak nie masz ubezpieczenia, to wiesz, ustawowo możesz się leczyć z uzależnienia, iść do lekarza rodzinnego, niech wypisze ci skierowanie, iść na detoks, a potem szukaj miejsca w ośrodku i po prostu się lecz.
1: Nie bójmy się przede wszystkim chyba szukać tej informacji, prawda?
2: My nie możemy odwracać głowy, bo na dzień dzisiejszy to, co się dzieje z naszymi dziećmi, czy hejt, czy nadużywanie technologii, czy różnego rodzaju inne uzależnienia, zaburzenia, agresja, nieumiejętności, to się dzieje jakby w czasie rzeczywistym. To dotyczy naszych dzieci, więc jakby nie ma co tutaj jakoś, nie wiem, ubierać to w jakąś taką formę tabu, bo to nie jest tabu.
1: Tak.
2: Dla naszych dzieci, zaczęliśmy od tego listu. ja powiedziałem, że wiele młodych osób tak naprawdę w cierpieniu umiera i wiesz, bez mediów, bez radia, bez telewizji, bez tego całego szumu, po prostu te dzieci umierają. One, myślę, że umierają też codziennie.
1: Tak.
2: I my o nich nie rozmawiamy. Więc jakby to nie jest tak, że to jest coś, co wiesz, jak zamkniemy oczy, to tego nie będzie, nie?
1: Ja właśnie ostatnio, tam gdzie mieszkamy, czyli Kazimierz, niedawno w gminie obok, w Tarnowie Podgórnym, była taka specjalna sesja Rady Gminy, gdzie przedstawiono badania, które wykonano w tej gminie. No jest to gmina, powiedzmy, wiejska, ale dość rozległa, no ale to jest jedna gmina. I okazuje się, że teraz nie chcę skłamać na jakiej przestrzeni, czy to było roku, czy dwóch lat, tak czy inaczej uważam, że zawsze to będzie za dużo. Wśród dzieci były 84 próby samobójcze. A mówimy o jednej gminie. Gmin mamy ponad 3000 w Polsce z tego

0: z tym zrobić za bardzo, nie? Straszne smutne to jest i takie przygnębiające, więc mówię, ja tak jak ci też powiedziałem, jeżeli tylko będę mógł, to zawsze chętnie będę brał udział w jakichś działaniach profilaktycznych, bo tak jak nawet ta dziewczynka, o której mówiłem, że jedna podeszła, ale wiesz, też w tej szkole była taka sytuacja, że też podszedł chłopiec, wiesz, popłakał się i powiedział, że no, jest ofiarą przemocy ze strony jakiejś tam dziewczynki. Ja powiedziałem, słuchaj, ja mogę o tym powiedzieć twojej pani pedagogom. Powiedział, że tak, ale wiesz, i ja byłem tym pierwszym, któremu on to powiedział.
1: Czyli ktoś z zewnątrz.
0: Tak, wiesz, i zobacz, jakby, no nawet ta dwójka tych dzieci, nie? Wiesz, zawsze z takich, to ktoś nawet największy śmieszek albo największy kozak, cwaniak, coś tam, niech zostanie ziarenko jakby w głowie tego młodego człowieka. Chociażby coś takiego, słuchaj, jak jest ci ciężko, to szukaj pomocy, takiej, wiesz, konstruktywnej. Na te niekonstruktywne będziesz miał czas po prostu, jak będziesz chciał, ale spróbuj coś konstruktywnego znaleźć, nie? Zamiast właśnie grać na komputerze, to idź z tymi kolegami w ten jeden weekend pograj w piłkę.
1: Czyli co, kończąc, bo już niestety czas nas goni, można by powiedzieć tak, dzieciaki, spędzajcie więcej czasu ze sobą, odstawcie na chwilę komputery i telefony, nawet cokolwiek by to nie miało być, ale róbcie to razem, a my rodzice co, nawet niech to będzie tak jak mówisz, 5% dnia, 5% tygodnia, spędźmy z tymi dziećmi, rozmawiajmy.
0: Dokładnie tak.
1: I jeżeli jest taka potrzeba, nie bójmy się szukać pomocy.
0: Tak, w dzisiejszych czasach naprawdę to, czego potrzebują dzieciaki najbardziej, to jest obecność tego rodzica. Nawet jeżeli tupią nogą, kręcą głową, mówią, że siara, że gdzie ty idziesz ze mną. Tak naprawdę wewnątrz, w środku potrzebują, tak jak każdy z nas potrzebuje tej bliskości.
1: Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, za tą audycję. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu dasz się namówić, żeby porozmawiać. Może tym razem, nie wiem, o bardziej pozytywnych sprawach, żebyśmy mogli się więcej śmiać, więcej cieszyć. A na dzień dzisiejszy bardzo ci dziękuję, bardzo państwu dziękuję za uwagę. Przypominam, że czekamy na wasze telefony, na wasze maile. Zawsze możecie zajrzeć na naszą stronę www.matermaria.org.pl i nasz telefon 669-678-473. Dziękujemy, do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję bardzo.
2: Wyrwani z niewoli.

To jest nasze 77. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Zapraszam przy mikrofonie Tomek Wandel. Półbrat to film dla widzów o wyjątkowo mocnej odporności na drastyczne sceny. Bardzo wyraźnie zarysowany jest tutaj wątek miłosny i generalnie wszystkie dramatyczne momenty, które mają miejsce w scenariuszu i potem na ekranie, mają związek z miłością w bardzo różnych odcieniach. 6-odcinkowy serial, a właściwie miniserial, jest produkcji brytyjskiej, więc jeśli ktoś chce posłuchać pięknego brzmienia języka angielskiego, niekiedy z silnym szkockim akcentem, to proszę skorzystać z funkcji napisów lub obejrzeć, pozostając samemu sobie tłumaczem. Tytułowy półbrat nie jest spokrewniony z drugim bohaterem pojawiającym się na ekranie. Tak naprawdę to nic ich nie łączy, więcej wspólnego mają ze sobą ich matki. Zresztą oryginalny tytuł tego serialu brzmi Half Man. Znowu mamy do czynienia z niewytłumaczalnym dla mnie adaptowaniem, bo nie można tu mówić o tłumaczeniu tytułu na potrzeby polskiego widza. Serial Półbrat, Half Man, który swą premierę na platformie streamingowej HBO Max miał 23 kwietnia, zbiera bardzo dobre recenzje i ma wysokie notowania na portalach branżowych. To przede wszystkim popis doskonałej gry aktorskiej. W roli głównej występuje urodzony w Szkocji Richard Gadd, którego powinniśmy pamiętać ze słynnego Reniferka sprzed 2 lat, w którym to serialu grał ofiarę molestowania. W Półbracie role się nieco odwracają, tym razem gra rolę kata. Partneruje mu równie doskonały Jamie Bell. Proszę sobie przypomnieć, kto grał rolę Bernie Taupena w biograficznym filmie o Eltonie Johnie Rocketman. Obaj aktorzy na ekranie tworzą duet, którego długo nie zapomnimy. Muzycznie pojawia się dużo dźwięków z brytyjskich lat 80. i 90. Grupa Thompson Twins grała przed chwilą, teraz zaśpiewa Ian Dury.

Śpiewał Ian Dury. To właśnie jego koncert uratował w latach 70. obecny wokalista grupy AC/DC Brian Johnson. Wtedy pracował w pomocy drogowej i pewnego wieczoru wezwano go do samochodu z uszkodzoną przednią szybą. Gdy przyjechał na miejsce, okazało się, że podróżował nim Ian Dury, który wraz z ekipą techniczną jechał na swój koncert. Poprosił, by wymiana szyby odbyła się w trybie ekspresowym, gdyż w przeciwnym razie jego występ może się opóźnić. Brian Johnson stanął na wysokości zadania, nowa szyba została wprawiona bardzo szybko, koncert rozpoczął się punktualnie, Brian Johnson dostał duży napiwek i ma co wspominać. Gdy powstanie film biograficzny o nim, na pewno ten wątek będzie wykorzystany. To jest 77. spotkanie z muzyką z celuloidu, a 36. obrazem, który w swojej karierze wyreżyserował Clint Eastwood, jest film 15-17 do Paryża z 2018 roku. Opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce 3 lata wcześniej w pociągu relacji Amsterdam-Paryż. Wtedy, mniej więcej w połowie tej trasy, pociąg został zaatakowany przez islamskiego terrorystę uzbrojonego w całkiem potężny arsenał. Kto jednak oczekuje, że film będzie relacją z dramatycznych wydarzeń, prawdopodobnie zostanie zawiedziony. Zamachowi jest poświęcony końcowy fragment filmu, którego scenariusz powstał na podstawie autobiograficznej powieści pod tytułem 15-17 do Paryża – prawdziwa historia terrorysty, pociągu i trzech amerykańskich bohaterów. Ta trójka to Anthony Sadler, Alec Skarlatos i Spencer Stone. Oni są właśnie autorami tej autobiografii i na jej podstawie Clint Eastwood, którego podobizna pojawia się na jednym z t-shirtów głównych bohaterów, stworzył film. Podobnie jak w książce, dowiadujemy się, jak ta trójka się poznała i jak rozwijała się ich przyjaźń. I w końcu dochodzimy do momentu, gdy wsiadają do feralnego pociągu. I tu pozwolę, a raczej nie pozwolę sobie mówić, co było dalej. Chociaż bazując na tytule książki, można się domyśleć, jaka była rola tej trójki przyjaciół. Interesujące jest też to, a może przede wszystkim to, że główne role zostały obsadzone właśnie przez nich. Anthony Sadler, Alec Skarlatos i Spencer Stone całkiem nieźle sobie radzą na ekranie, choć żaden z nich nigdy wcześniej nie miał do czynienia z aktorstwem. Akcja filmu, jednego z krótszych stworzonych przez Clinta Eastwooda, toczy się w paru lokalizacjach. Prócz Stanów Zjednoczonych jest Wenecja, Rzym, Amsterdam i Berlin, choć w tym ostatnim przypadku tak naprawdę jest to miejsce, które tylko udaje berliński pub. Zaskakujące dla mnie jest to, że średnia ocen na portalach filmowych to około 5,3 w skali 10-punktowej. I jeszcze piosenka z filmu, grupa Imagine.

Na koniec jeszcze jeden film, którego reżyserem jest aktor wcielający się onegdaj w legendarnego, brudnego Harry'ego i bynajmniej nie jest aktorem jednej roli. Richard Jewell to bohater filmu Clinta Eastwooda, bo o nim oczywiście mówię, pod tym samym tytułem. I nie jest to bynajmniej postać fikcyjna. Aby go poznać, musimy cofnąć się do roku 1996, kiedy to w Atlancie odbywały się 26. letnie Igrzyska Olimpijskie. Richard Jewell był zatrudniony jako pracownik ochrony w Parku Olimpijskim, który był miejscem odbywających się koncertów towarzyszących olimpiadzie. On to zauważył porzucony plecak z podejrzaną zawartością, zawiadomił służby i pomógł w ewakuacji. Ostatecznie w wybuchu zginęły dwie osoby, ponad 100 zostało rannych, a Richard Jewell stał się bohaterem, ale tylko na chwilę. Na skutek nieporozumień i dążenia mediów do rozgłaszania sensacyjnych newsów, Jewell stał się osobą podejrzaną. Zarzucano mu podłożenie bomby w Centennial Park, a potem powiadomienie odpowiednich służb po to tylko, by zdobyć rozgłos. Śledztwo trwało prawie 3 miesiące, po czym Richard Jewell został oczyszczony z zarzutów. Dopiero 10 lat później gubernator Georgii oficjalnie mu podziękował za to, co faktycznie zrobił. I być może wcale byśmy w Polsce nie znali tej historii, gdyby nie Clint Eastwood, reżyser tego filmu. Bomba wybuchła podczas koncertu grupy Jack Mack and the Heart Attack. To wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej w dniu Evangelium Vitae. W całej Ewangelii widzimy, jak Jezus przez gesty i słowa wnosi życie Boże, które przemienia. Takie jest doświadczenie kobiety, która namaszcza wonnym olejkiem stopy Pana. Czuje się zrozumiana, kochana i odpowiada gestem miłości. Pozwala, by dotknęło ją miłosierdzie Boga i uzyskuje przebaczenie, rozpoczyna nowe życie. Bóg żyjący jest miłosierny.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Chrystus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
0: Leon XIV wskazał na arcybiskupa Fultona Sheena jako wzór misyjnego zaangażowania Kościoła. Zwracając się do skautów Europy, papież podkreślił ich rolę w przywracaniu chrześcijańskiej tożsamości na Starym Kontynencie. Brazylia to kolejny kraj, w którym rośnie zainteresowanie wiarą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa zebranie plenarne papieskich dzieł misyjnych, którego uczestnicy spotkali się dziś z papieżem. Leon XIV mówił m.in. o setnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego i podkreślił, że w najbliższych latach cały Kościół powinien odnowić swój misyjny zapał.
2: Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji, podkreśla jedność wierzących i nawiązuje do setnej rocznicy tego światowego wydarzenia. Zachęca wszystkich członków Kościoła do głębszej komunii z Chrystusem oraz pełniejszego uczestnictwa w Jego boskiej misji miłości.
0: Podczas spotkania papież przywołał postać arcybiskupa Fultona Sheena, dawnego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych, który zostanie beatyfikowany 24 września w amerykańskim St. Louis.
2: Arcybiskup Sheen był świadkiem wiary, nadziei i miłości, które przez dziesięciolecia promieniowało za pośrednictwem radia i telewizji. Ja sam jestem świadkiem jego działalności ewangelizacyjnej z czasów mojego dzieciństwa. Jego audycje dotarły do milionów ludzi z nadzieją Ewangelii, a jego inicjatywy i wysiłki przyniosły ogromną pomoc duchową i materialną Kościołom na terenach pierwszej ewangelizacji. Niech nasz nowy błogosławiony będzie wzorem dla wszystkich krajowych i diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych na całym świecie.
0: Papież przyjął dziś na audiencji także członków włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, świętujących 50-lecie działalności. Ojciec Święty podkreślił m.in. wkład katolickiego skautingu w odbudowę chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków.
2: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również Wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego. Nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
0: Brazylijscy biskupi obserwują wzmożone zainteresowanie wiarą wśród mieszkańców kraju. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywają m.in. media społecznościowe.
3: Odnosząc się do ewangelizacji w środowisku cyfrowym, biskup Joel Amado z diecezji Petrópolis w stanie Rio de Janeiro podkreślił znaczenie cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ostrzegł. Media społecznościowe mogą sprzyjać tożsamości i komunikacji, ale nie zastępują życia wspólnotowego. Musimy iść do wspólnoty, żyć Słowem Bożym, żyć z braćmi i siostrami i rozpoznawać Ducha, poznając, jaki jest Jezus. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Księdzisław Marczewski, Chrystusowiec.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
2: Istnieją jałowe pytania, które wcale nie pragną prawdy, ani nawet nie oczekują na odpowiedź, a jedynie chcą nas sprowokować i przyciągnąć uwagę. Gniew, zdenerwowanie, oburzenie. Zwłaszcza to święte. Świetnie się sprzedają i z łatwością mogą nas pochwycić i trzymać nawet cały dzień. Jezus poznaje obłudę takich pytań i nie daje się sprowadzić do ich poziomu, ale wskazuje na sprawy ważniejsze. Pomyśl, czy nie tracę czasu i energii na nieistotne sensacje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 26. Oleńka i Janusia, wydostawszy się pod opieką Brauna z Taurogów, dotarły szczęśliwie do partii pana miecznika, który stał podówczas pod Olzą, zatem od Taurogów niezbyt daleko. Stary szlachcic, gdy je obie w dobrym zdrowiu zobaczył, naprzód oczom własnym wierzyć nie chciał. Potem zapłakał z radości, a następnie wpadł w taki wojowniczy zapał, iż nie było już dla niego niebezpieczeństw. Niechby nie tylko Bogusław, ale sam król szwedzki z całą potęgą nastąpił, pan miecznik gotów był bronić swoich dziewczyn przed wszelkim nieprzyjacielem. Pierwej polegnę, mówił, niż włos wam z głowy spadnie. Nie ten ja już człowiek, któregoście znały w Taurogach. I tak myślę, że długo popamiętają Szwedzi Girla Kole, ja z wojnie i te cięgi, które im pod samymi rosieniami zadałem. Prawda, że zdrajca Sakowicz napadł nas niespodzianie i rozproszył, ale oto znów kilkaset szabel ma się na usługi. Pan miecznik nie bardzo przesadzał, bo rzeczywiście trudno w nim było poznać upadłego na duchu taurożańskiego jeńca. Inną wcale miał fantazję. Energia jego odżyła. W polu, na koniu, znalazł się w swoim żywiole. A będąc żołnierzem dobrym, rzeczywiście kilkakrotnie już Szwedów mocno poszarpał. Że zaś wielką miał powagę w okolicy, więc też kupiła się do niego chętnie szlachta i lud prosty, a z dalszych powiatów raz w raz któryś z Bilewiczów przyprowadzał po kilkanaście lub nawet po kilkadziesiąt koni. Partia miecznikowa składała się z 300 piechoty chłopskiej i około 500 jeźdźców. W piechocie rzadko kto miał rusznicę. Większość zbrojna była w kosy i widły. Jazda stanowiła zbieraninę zamożniejszej szlachty, która z czeladzią w lasy ruszyła i uboższej z zaścianków. Uzbrojenie i lepsze było niż piechoty, ale bardzo rozmaite. Tyki chmielowe służyły wielu zakopie. Inni nosili broń rodzinną bogatą, ale częstokroć zeszłowieczną. Konie rozmaitej krwi i dobroci nie nadawały się do jednego szeregu. Mógł miecznik z takim wojskiem zastępować drogę patrolom szwedzkim, mógł wycinać większe nawet oddziały jazdy, mógł oczyszczać lasy i wsie z grasantów, których liczne watachy złożone ze zbiegów szwedzkich, pruskich i miejscowych łotrzyków trudniły się rozbojem, ale nie mógł na żadne miasto uderzyć. Owóż Szwedzi zmądrzeli już. Zaraz po wybuchu powstania wycięto na całej Żmudzi i Litwie tych, którzy w kwaterach rozproszeni po wsiach stali. Teraz więc ci, którzy ocaleli, trzymali się na prędce obwarowanych miast, z których wychylali się tylko na bliższe ekspedycje. Stało się zatem, że pola, lasy, wioski i pomniejsze miasteczka były w ręku polskim, a za to wszystkie większe grody dzierżyli Szwedzi i rugować ich nie było sposobu. Miecznikowa partia była jedną z najlepszych. Inne mniej jeszcze mogły wskórać. Na granicy Inflant powstańcy uzuchwalili się wprawdzie tak dalece, że po dwakroć Birże oblegli, które za drugim razem zmuszone były poddać się, ale chwilowa ta przewaga wypłynęła stąd, że Delagardie pościągał na obronę

strategii przeciw carskiej potędze wszystkie wojska z pogranicznych inflantą powiatów. Świetne jego i rzadkie w dziejach zwycięstwa kazały się jednak spodziewać, że tamta wojna wkrótce zostanie ukończoną, a potem na żmudź nadciągną nowe i upojone triumfami wojska szwedzkie. Wszelako tymczasem dość było w lasach bezpiecznie i liczne partie powstańcze, same niewiele zdolne przedsięwziąć, mogły być wszelako pewne, że ich nieprzyjaciel po zapadłych puszczach szukać nie będzie. Dlatego pan miecznik porzucił myśl schronienia się do Puszczy Białowieskiej, bo droga do niej była bardzo daleka, a po drodze siła miast znacznych, opatrzonych w liczne prezydia. Pan Bóg dał suchą jesień, mówił do swoich dziewcząt. Za czym mi łatwiej żyć supiowe? Każę wam namiocik foremny sporządzić, babę do usług wam dam i zostaniecie w obozie. Nie masz w tych czasiech bezpieczniejszego schronienia jak w lasach. Bilewicze moje do cna spalone, na dwory grasanci nachodzą, a często i podjazdy szwedzkie. Gdzie wam bezpieczniej głowy przytulić jako przy mnie, który kilkaset szabel mam do rozporządzenia? Przyjdą zaś później słoty, to się wam jaką chacinę w głębokich ostępach wynajdzie. Myśl ta podobała się bardzo pannie Bożobohatej, bo w partii było kilku młodych Bilewiczów, grzecznych kawalerów, a wreszcie mówiono bez ustanku, że pan Babinicz w te strony ciągnie. Spodziewała się tedy Anusia, że nadciągnąwszy, wmig Szwedów wyżenie, a potem będzie co Bóg da. Oleńka sądziła również, że najbezpieczniej przy partii. Chciała się tylko od taurogów oddalić, pościgu Sakowicza się obawiając. Pójdźmy ku wodoktom, rzekła. Tam będziemy między swymi. Choćby też były spalone, są mi truny i wszystkie zaścianki okoliczne. Niepodobna, by cały kraj tamtejszy w pustynię miał być zmieniony. Lauda w razie bezpieczeństwa będzie nas bronić. Ba, wszyscy laudańscy z Wołodyjowskim wyszli, zaoponował młody Jur Bilewicz. Zostali starzy i wyrostki. Wreszcie nawet niewiasty tamtejsze bronić się w razie potrzeby umieją. Puszcze tam są także większe niż tu. Domaszewicze myśliwi albo Goszczewicze dymni do Rogowskiej nas zawiodą, w której żaden nieprzyjaciel nas nie odnajdzie. A ja taborek i was ubezpieczywszy będę na Szwedów wypadał i znosił tych, którzy się na brzegi puszczańskie odważą, rzekł pan miecznik. To jest przednia myśl. Nic tu po nas. Tam większe usługi oddać można. Kto wie, czy miecznik nie dlatego chwycił się tak skwapliwie rady panny Aleksandry, że w duszy także nieco się Sakowicza obawiał, który do rozpaczy przywiedzion mógł być straszny. Rada jednak była samą w sobie mądrą, dlatego wszystkim od razu przypadła do smaku, więc miecznik tego samego jeszcze dnia wysłał pod dowództwem Jura Bilewicza piechotę, ażeby się przedzierała lasami w kierunku Krakinowa. Sam zaś z jazdą ruszył dwa dni później, zasięgnąwszy wprzód dokładnych wieści, czy z Kejdan lub z Rosień, między którymi musiał przechodzić, nie wyszły jakie znaczniejsze szwedzkie wojska. Szli zwolna i ostrożnie. Panny jechały na chłopskich wózkach, a czasami na podjezdkach, o które miecznik się wystarał. Anusia, dostawszy w darze od Jurka lekką szabelkę, przewiesiła ją mężnie przez siebie na jedwabnych rabciach i w kołpaczku nałożonym z fantazją na głowę oganiała, niby jaki rotmistrz, chorągiew. Bawił ją pochód i szable błyszczące w słońcu i rozkładane nocą ogniska. Zachwycali się nią wielce młodzi oficerowie i żołnierze, a ona strzygła oczyma na wszystkie strony. Rozpuszczała w pochodzie warkocze po to, by je po trzy razy na dzień zaplatać nad brzegami jasnych strumieni, które zastępowały jej zwierciadło. Mówiła często, że chce widzieć bitwę, aby dać przykład męstwa, ale w rzeczy samej wcale nie pragnęła bitwy. Chciała tylko pogrążyć serca wszystkich młodych wojowników, jakoż i pogrążyła ich liczbę niepomierną. Oleńka także jakoby na nowo odżyła po opuszczeniu taurogów. Tam zabijała ją niepewność losu i ciągła obawa. Teraz czuła się bezpieczniejszą w głębinach leśnych. Zdrowe powietrze wracało jej siły. Widok żołnierstwa, broni, ruch i gwar obozowy działały jak balsam na zmęczoną jej duszę. I jej również sprawiał przyjemność pochód wojsk, a możliwe niebezpieczeństwa nie przestraszały bynajmniej, bo przecie rycerska krew płynęła w jej żyłach. Mniej okazując się żołnierzom, nie pozwalając sobie buszować na podjezdku przed szeregami, mniej też ściągała na się oczu, ale natomiast otaczał ją szacunek powszechny. Uśmiechały się wąsate twarze żołnierskie na widok Anusi, a odkrywały się głowy, gdy Oleńka zbliżała się do ognisk. Szacunek ów zmienił się później w uwielbienie. Nie było też bez tego, by jakie serce nie zabiło dla niej w młodej piersi. Jedno, że oczy nie śmiały na nią patrzeć tak wprost, jak na ową czarnuszkę Ukrainkę. Szli lasami, zaroślami,
często wysyłając przed sobą zwiady i aż dopiero siódmego dnia przybyli późną już nocą do Lubicza, który leżał na skraju laudańskiej okolicy, stanowiąc jakoby wrota do niej. Konie tak były tego dnia zmęczone, że mimo przedstawień Oleńki niepodobna było ruszyć dalej, więc miecznik zakazał dziewczynie wydziwiać i roztasował partię na nocleg. Sam z pannami stanął we dworze, bo i czas był mglisty, a chłodny bardzo. Dziwnym trafem dwór nie był spalony. Nieprzyjaciel oszczędził go prawdopodobnie z poleceń księcia Janusza Radziwiła, dlatego że był kmicicowy. A chociaż później książę dowiedział się o odstępstwie pana Andrzeja, zapomniał lub nie miał czasu wydać nowych rozkazów. Powstańcy uważali całą majętność za bilewiczowską własność. Grasanci nie śmieli rabować pod bokiem laudy, więc nie zmieniło się w nim nic. Oleńka wchodziła ze strasznym uczuciem bólu i goryczy pod ten dach. Znała tu każdy kąt, lecz niemal z każdym łączyło się jakoweś wspomnienie kmicicowego występku. Oto przed nią sala jadalna, ubrana w kontrefekty bilewiczów i w czaszki leśnego zwierza. Potrzaskane kulami czaszki są jeszcze na gwoździach, pochlastane szablami portrety spoglądają surowe ze ścian, jakoby chciały mówić: patrz, dziewczyno, patrz, nasza wnuczko. To on świętokradzką ręką pociął wizerunki naszych ziemskich postaci, dawno spoczywających już w grobach. Oleńka czuła, że oczu nie zmruży w tym domu splamionym. Zdało jej się, że w ciemnych kątach komnat snują się jeszcze widma strasznych kompanionów, buchające ogniem z nozdrzy. I jakże prędko przechodził ten człowiek tak przez nią kochany, od swawoli do występku, od występku do coraz większych zbrodni, od porąbania wizerunków do rozpusty, do spalenia upitej Wołmontowicz, do porwania jej samej z wodoktów, dalej do służby radziwiłowskiej, do zdrady, ukoronowanej obietnicą podniesienia ręki na króla, na ojca całej Rzeczypospolitej. Noc biegła, a sen nie chwytał się powiek nieszczęsnej Oleńki. Wszystkie rany duszy odnowiły się w niej i poczęły piec boleśnie. Wstyd na nowo palił jej policzki. Oczy nie roniły w tej chwili łez, ale serce ogarniała taka żałość niezmierna, że nie mogąca się w tym biednym sercu pomieścić. Żałość za czym? Za tym, co by być mogło, gdyby on był inny, gdyby przy swych narowach, dzikości i swawoli, choć serce przynajmniej miał czciwe, gdyby wreszcie miał choć miarę w zbrodni, gdyby istniała jakaś granica, przez którą by przejść nie był zdolen. Przecie jej serce przebaczyłoby tak wiele. Spostrzegła mękę towarzyszki Janusia i dorozumiała się powodu, bo jej poprzednio już całą historię stary miecznik wyśpiewał, więc mając serce dobre, podeszła ku pannie Bilewiczównie i zarzuciwszy jej ręce na szyję, rzekła: Oleńka, ty w tym domu od boleści się wijesz. Oleńka z początku nie chciała nic mówić, jeno poczęła się trząść całym ciałem jak osinowy liść, a w końcu płacz straszny, rozpaczliwy wyrwał się jej z piersi. Chwyciwszy konwulsyjnie rękę Anusi, głowę swą jasną wsparła na jej ramieniu i łkanie targało nią jak wicher krzewem. Anusia długo musiała czekać, zanim przeszło. Wreszcie, gdy Oleńka uspokoiła się nieco, ozwała się po cichu: